bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę. Fox FM.

0: Let's go to bed and have some sleep.
1: Κοχάιν. Albo rzucaj. Kochaj albo rzucaj. Pawelec, wita Kamila.
2: Witam, witam.
1: O kim i dlaczego będziemy dyskutować?
2: Będziemy rozmawiać o Patrycji, która jest, no tak jakby samotną mamą po przejściach, ale chciałbym bardzo gdzieś jej zdobyć serce. Próbowałem, ale nie mogę. Odmawiała, więc postanowiłem to zrobić w jakiś bardzo oryginalny sposób i pokazać jej, że naprawdę bardzo mi na niej zależy. A czy się zgodzi, to już jej decyzja.
1: A wpadliście na siebie?
2: Może, tak?
1: Jak dawno i w jakich okolicznościach?
2: Około 4 miesięcy temu, mniej więcej. Mhm. No i tak do tej pory trzymaliśmy dobry kontakt. No teraz nam się kontakt troszeczkę urywa, bo jest zabiegana, ale no jest kobietą bardzo ogarniętą, którą chcę po prostu gdzieś w życiu zdobyć, tak?
1: Jakżeście się poznali te 4 miesiące temu?
2: Poznaliśmy się po prostu na portalu, popisaliśmy. No troszeczkę potem pogadaliśmy.
1: I była chętna, by się z tobą spotkać.
2: No zrobiłem jej pewnego dnia niespodziankę też, bo jestem takim troszkę, nie wiem, zaskakiwać.
1: W jakich okolicznościach zdecydowała się z tobą spotkać, Kamil?
2: Było tak po prostu, że przyjechałem.
1: Ale poczekaj, zacznijmy od tego, kto kogo zaczepiał, namawiał na spotkanie.
2: To było wszystko na spontanie, ja po prostu chciałem.
1: Jeszcze raz, już wiem, jaki masz problem z kobietami. Trochę cię za dużo jest, nie słuchasz. Ty masz przemówienia. Zaczepiłeś ją na Facebooku, bądź gdzieś na jakimś portalu.
2: Tak jest.
1: Coś musiało spowodować, że się z tobą spotkała.
2: No właśnie, to było zrobione tak, że po prostu ja podjechałem praktycznie pod jej dom i...
1: Ale to bez proszenia?
2: Do niej, że jechałem. Tak, tak, po prostu na spontanie.
1: Czyli wcale się nie zgodziła na spotkanie.
2: Nie, no nie, ale po prostu kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jestem takiego zdania.
1: No ale widzisz, jaką masz sytuację. Robisz po swojemu i ona cię nie chce.
2: Możliwe, ale...
1: Nie słuchasz. Dobra, napisałeś...
2: Jeśli na czymś zależy, trzeba działać.
1: Napisałeś, że ją coś przytłacza. Co ją przytłacza, Kamil?
2: No ogólnie, no, sytuacja w życiu.
1: Jaka?
2: Gdzieś tam musi sobie w życiu mocno radzić. Do tego ma synka, którego też tam wychowuje i po prostu takich chce jak tak by jej pomóc, gdzie też staram się.
1: A ona cię prosi o to?
2: Nie, nie. No po prostu boi się tego, nie wiem, może coś w tym stylu, ale mi bardzo jest to na rękę po prostu, bo no chcę tam zdobyć, jak gdzieś może trafić w jej serducho.
1: Czyli zaprosić, podsumujmy to, co ja zrozumiałem po tym, co ty powiedziałeś. Wyhaczyłeś dziewczynę w necie, nie chciała się z tobą umówić, nie reagowała na konkretne zaczepki, więc sprytnie dowiedziałeś się, gdzie mieszka i podjechałeś pod jej dom.
2: Dokładnie.
1: Chcesz jej pomagać, chociaż ci o to nie poprosiła, ale uważasz, że ona tego potrzebuje.
2: Ale
1: Kamil.
2: No już gdzieś po prostu po jakimś czasie rozmowy i w ogóle zaufała. Chciałbym po prostu gdzieś do niej dotrzeć, ponieważ bardzo mi pasuje jej charakter. Wszystko, co w sobie ma, jest takie,
1: no tobie,
2: no
1: tak,
2: jakby magiczne.
1: Tobie tak. Ja wszystko wiem. Zapraszam cię poza antenę. Patrycjo, kochasz bądź jesteś w stanie pokochać Kamila, czy rzucasz, bo wiesz, że nic z tego nie będzie i powiesz dlaczego, żeby facet wiedział, na czym stoi, bo o to też prosi.
2: Dokładnie tak.
1: Kochaj albo rzucaj. Dzwonię, a wy trzymacie kciuki.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: No witam, Patrycja. Paweł Pawelec, Radio Vox FM.
1: Witam. Słucham.
2: Patrycja, żeby jakoś ukolorować twoje życie i żeby to była niespodzianka, nie powiem ci od razu, o co chodzi. Jest ktoś, kto od pewnego czasu, myślę, że zupełnie inaczej krąży wokół twojej osoby. To już zdradzam, że to facet. Jest to człowiek, który fajnie pisze do ciebie. Mogłaś mieć wrażenie, że na początku zaczepia cię tak z ciekawości, ale przecież my wiemy, Patrycja, że mężczyźni zaczepiają dziewczyny dlatego, że im się podobają. No i później, kiedy nie było przychylności wyraźnej i takiego konkretnego twojego zainteresowania, a wyłącznie wasze długie rozmowy, pisaniny, nawet potrafiłaś go pocieszyć w rozmowie, kiedy jemu było źle, on odczuł, że uciekasz mu. A w związku z tym, że on cię bardzo, bardzo lubi, Patrycja, postanowił poprosić Pawła Pawelca, czyli mnie z Radia Vox FM, bym w programie Kochaj albo Rzucaj zwrócił twoją uwagę na jego osobę. Czy wiesz, o kim mówię?
1: Domyślam się.
2: Jak ma na imię?
1: Kamil.
2: Dokładnie, to jest ten facet. Ta znajomość, jeśli dobrze pamiętam, trwa nie więcej jak 4 miesiące.
1: Coś koło tego.
2: I znaleźliście się na portalu, na którym poszukujesz je partnerów.
1: No niby tak.
2: Bezwzględnie tak. I teraz powiedz mi, czy on w ogóle jest w twoim typie? To jest pierwsze pytanie moje.
1: To jest po prostu przyjaciel.
2: Aha, czyli tak. On chciałby, aspiruje na bycie kimś więcej, ale dla ciebie jest tylko przyjacielem.
1: Zgadza się.
2: Tym przyjacielem i wyłącznie przyjacielem wytrąciłaś mi miecz z ręki. Powiem ci szczerze, Patrycja. A jest jakaś szansa, żebyś ty się mogła z nim spotkać tak inaczej niż kumpela z kumplem?
1: Nie.
2: Nie ma na pewno?
1: Nie, nie szukam związków, nie chcę.
2: Okej, okay. Czyli ma miejsce porzucenie, jakby myśli o tym, że mogłoby coś z tego być. I ja mu to przekażę.
3: No nie!
2: Kamil!
1: Tak jest.
2: Niestety nic z tego nie będzie. Jesteś tylko kumpel. Nie będziesz facetem. Tulić dłoni nie będziesz, całować, nosić na rękach nie da rady, bo po prostu nie jesteś w typie Patrycji, no, albo to nie jest ten moment.
1: Starałem się, w każdym razie chciałam tylko pokazać, ale dziękuję za pomoc i teraz wiem, na czym stoję i żeby nie drążyć dalej tematu, po prostu się z tym pogodzę i grzecznie powiem dziękuję za odpowiedź i dziękuję za pomoc.
2: Wiesz, jaki elegancki facet? Takiego eleganckiego faceta puszczasz wolno. Trochę potrwa, ale w końcu sobie kogoś Patrycja znajdzie. Przemyśl, gdybyś chciała zmienić zdanie, to on jest pewnie jeszcze przez chwilę do wzięcia.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Ja również, Patrycja. Powiedz, jakiego faceta szukasz?
1: Żadnego na razie.
2: A ja ci, Patrycja, nie wierzę. Ogłoszenie było na portalu, gdzie się poszukuje partnerów. Także nie jesteście zbyt szczerzy wobec siebie, Patrycja. Po prostu trzeba powiedzieć, że nie jest w typie. Dziękuję, do usłyszenia, trzymajcie się. Kamil, jesteś już mądrzejszy o tę wiedzę, której nie miałeś.
1: Pa. Dziękuję pięknie za pomoc.
2: Cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Stany Zjednoczone i Iran porozumiały się z wstępnym porozumieniem pokojowym. Tragedia w Lubsku w Lubuskim. W jednym z mieszkań odnaleziono ciało starszej kobiety. W wiadomościach także Małopolska i nowe połączenie kolejowe.
1: Jest poniedziałek, 15 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Amerykański przywódca powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. O natychmiastowym i trwałym zakończeniu wojny i działań militarnych na różnych frontach, w tym Libanie, poinformował także szef MSZ-u Iranu Kazem Garibabadi. Do podpisania wstępnej umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Później, jak informuje strona irańska, odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Zabójstwo w Lubsku w województwie lubuskim. W jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że związek ze sprawą mógł mieć mężczyzna. Ruszył je więc jego poszukiwania. Finał okazał się tragiczny.
2: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
0: Mówi Żaneta Komoś z policji w Żarach. Sprawą zajmuje się prokuratura. Wystrzał z prywatnej broni myśliwskiej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zakończył się wyrokiem, ale nie zgadza się z nim prokuratura. Do zdarzenia doszło w styczniu 2024 roku. Sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Badowska.
3: Funkcjonariusz wniósł na teren jednostki prywatny sztucer bez wymaganej zgody przełożonych. Podczas sprawdzania broni padł strzał, a pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz. Nikt nie został ranny. Sąd rejonowy w Radomiu uznał byłego już policjanta za winnego niedopełnienia obowiązków, ale warunkowo umorzył postępowanie na rok próby. Mężczyzna ma wpłacić także 7000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także pokryć koszty procesu. Sąd złagodził wyrok uwzględniając nienaganną służbę i odejście policjanta na emeryturę.
0: Relacjonowała Anna Badowska. Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali ponad 20 lat. Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu można dojechać pociągiem. Pierwsze składy na tej linii pojawiły się wczoraj.
4: Stacja Nowy Sącz Miasto.
5: No jest super! Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super.
6: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać, zobaczyć, przejechać się. A na pewno zapamiętamy, że pojechaliśmy w pierwszym dniu. Dla ludzi, którzy tam mieszkają gdzieś w tych okolicach, to na pewno będzie bardzo pomocne.
4: Stacja Nowy Sącz Chełmiec.
7: Wygodne, przede wszystkim nie trzeba stać w korkach. Bardzo fajne. Będziemy częściej jeździć teraz.
4: Stacja Marcinkowice.
0: Trasa kolejowa Nowy Sącz Marcinkowice z częścią nowej linii, która do 2030 roku połączy z Krakowem region sądecki, limanowski i Podhale. W wiadomościach na koniec zmieniamy temat. Niezwykłego wyczynu dokonali fryzjerzy w Piotrkowie Trybunalskim. W 8 godzin ostrzygli 500 osób. To nowy na razie jeszcze nieoficjalny rekord Guinnessa.
8: To nie jest tak, że liczy się tylko ilość. Również to idzie w parze z jakością.
9: Tak, jakość przede wszystkim, ale musimy obciąć minimum 2 cm włosy. Wytyczne od Guinnessa.
10: Zapisaliśmy się razem z rodziną, żeby skorzystać. A co? Pomyśleliśmy sobie.
8: Możecie się zapisać w księdze Guinnessa.
11: No oczywiście. Właśnie do tego dążymy.
0: Z fryzjerami i klientami rozmawiał Rafał Różycki. Dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chorych dzieci.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Deszczowy poranek dzisiaj na północy, wschodzie i centrum kraju. Te opady no niestety będą się pojawiać. W ogóle duże zachmurzenie przez cały dzień dzisiaj w Polsce.
13: Myślę, że nie wyróżniaj poranka, bo można by powiedzieć, że deszczowy dzień.
1: Najmniej tych opadów będzie dzisiaj w Wielkopolsce. Te dopiero po południu zaszczycą na przykład Poznań. No ale rzeczywiście deszczowy dzień przed nami. Temperatury
13: 15 stopni w Gdańsku to najniżej, a najwyżej oczywiście na zachodzie 19. Więcej niż 20 nie będzie.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słonecznego.
14: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Mamy poniedziałek, to 15 dzień czerwca, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
15: Rekordowa kwota ulicznej zbiórki na rzecz gorzowskiego hospicjum. Zebrano 124 tysiące złotych i ta suma może jeszcze wzrosnąć. Nadal wpływają przelewy blikiem. Nowa opcja cieszy się zainteresowaniem gorzowian i nie tylko. Wpłat blikiem jest na około 4 tysiące złotych. Zdecydowana większość wsparła akcję w tradycyjny sposób, czyli wrzucając datki do puszek wolontariuszy. Pieniądze posłużą pacjentom, priorytetem nowe auto, mówi Anna Kobyłka z Gorzowskiego Hospicjum Świętego Kamila.
16: W tym roku otworzyło się to narzędzie jakby przed nami i my z niego korzystamy. Z duchem czasu i nie tylko podczas zbiórki można robić przelew blikiem na znany wszystkim numer telefonu hospicyjnego 787-956-313. Hospicjum, tak jak każda inna placówka medyczna, poddawana jest wpływom ekonomicznym, czyli wszelkie podwyżki w mediach, to wszystko, ceny żywności, paliwa, to także nas dotyczy i oczywiście bardzo prosimy o wsparcie, ponieważ każda złotówka jest potrzebna. My się zobowiązujemy corocznie do tego, żeby właśnie to były środki, które trafiają bezpośrednio do pacjenta, na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny. Myślę, że w tym roku taką ważną informacją jest to, że z puli zebranych środków przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów właśnie w tym dziale naszym, który mamy od wielu, wielu lat. Czyli chcemy jeździć do pacjentów, do jeszcze większej liczby pacjentów, musimy kupić kolejne auto.
15: Na ulicach Gorzowa, Deszna i w Strzecach Krajeńskich kwestowało około 700 osób. W ubiegłej edycji zebrano 117 tysięcy złotych.
17: Dziesiątki tysięcy turystów w najmłodszym Parku Narodowym Ujście Warty w Lubuskiem. Jednak liczby mogą być większe. Liczniki są zamontowane na głównych szlakach turystycznych w formie m.in. mat rozłożonych na ścieżkach. Jednak dane mogą być niedoszacowane, mówi rzecznik Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
18: Mamy zamontowane liczniki. Chociaż ja ostatnio współpracujemy też z Uniwersytetem w Poznaniu, z tym Wydziałem Turystyki, gdzie oni też jakby pomagają nam tutaj w tych naszych obserwacjach turystów i jakby też wspólnie podglądamy potrzeby tych turystów. Tak jak już mówiłam, ta presja turystyczna naprawdę się zwiększyła i widać, że ludzie chętnie korzystają z odwiedzania naszego parku. Te liczniki są montowane ruchu turystycznego w różnych takich naszych newralgicznych punktach turystycznych, na szlakach, na ścieżkach. Ale ja właśnie z tych naszych obserwacji wynika, że no oczywiście to musi być gdzieś zamontowane, albo jakaś mata, albo jakiś czujnik. I jak gdzieś to tam widać mimo wszystko w terenie, no to jak ktoś widzi jakąś czarną matę, a może zrobić krok, to przejdzie nad tym licznikiem, więc ja uważam, że te nasze pomiary turystów są mocno niedoszacowane. No ale rocznie, w zeszłym roku mieliśmy ponad 65 tysięcy turystów z tych liczników, więc trzeba to gdzieś tam troszeczkę pomierzyć i też ze sprzedaży biletów, bo mamy ten ośrodek swój muzealno-edukacyjny, który też cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Cały czas staramy się tą ofertę i turystyczną, i edukacyjną wzbogacać, zachęcać. Teraz niedawno po naszym muzeum powstał taki quest, gdzie turyści, też staramy się, żeby każdy mógł tu wracać, a zwłaszcza ci lokalni mieszkańcy tutaj i turyści, to miejsce, żeby ich tutaj przyciągało i żeby identyfikowali się z nim, więc różne rzeczy wymyślamy, między innymi właśnie ten quest, gdzie całe rodziny mogą sobie go rozwiązać, mogą przejść po wystawie, zdobyć pieczątkę, zdobyć jakąś drobną nagrodę i wspólnie pogłębić całą rodziną swoją wiedzę. Mnóstwo różnych warsztatów, wykładów otwartych. W tym roku w ogóle obchodzimy jubileusz 25-lecia powstania parku. Jesteśmy najmłodszym parkiem, ale mamy już 25 lat. I z tego tytułu też bardzo dużo różnych imprez szykujemy. Mieliśmy już tutaj imprezę związaną z obchodem Dni Mokradeł. Teraz będziemy mieli w lipcu taki festyn otwarty też dla rodzin. Mnóstwo różnych edukacyjnych atrakcji. Także zapraszamy też. różne konferencje, także dzieje się cały czas, więc myślę, że to ta bogactwa oferta, ta oferta jest bardzo bogata dla turystów, dla odwiedzających to miejsce. I cały czas myślimy, co by tu jeszcze zrobić.
17: Jak wynika z liczników, Ujście Warte odwiedziło w 2025 roku ponad 65 tysięcy turystów. Park przy liczeniu współpracuje z poznańskim UAM-em, Wydziałem Turystyki i Rekreacji. Przypomnijmy, 25-letni rezerwat w Lubuskiem słynie przede wszystkim z ptactwa. Jest ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych i zagrożonych, jak na przykład wodniczka.
15: Po raz trzeci odkrywać będą nieodkryte perełki turystyczne regionu. Powstanie kolejna część książki podróżniczej Niesamowite Lubuskie. Autorzy do końca czerwca czekają na propozycje unikalnych miejsc. Zgłaszać się mogą Lubuszanie, mówi Mariusz Sobkowiak, współautor przewodnika.
19: Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część Niesamowitego Lubuskiego, wspólnie z żoną Aleksandrą miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie pokazać. Tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które Lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać? Jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w Niesamowitym Lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią? Interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane. No sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy. Sporo zgłoszeń dotyczy, no właśnie, takich perełek, które są już...
20: Tak, to proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie. Albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
19: Takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na, no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane. No tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują.
20: Rozumiem, że do bunkrów w Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać?
19: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące bunkrów. Nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba. Ale nie, to nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. My chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki, do tej pory niepokazywane, i to te perełki niepokazywane, niewypromowane, tajemnicze, nieznane nas interesują. I tak jak wspominałem, tutaj zgłoszeń jest zwykle więcej niż miejsc i są to czasem zgłoszenia dobre, ale po prostu nie pozwala nam na to czas i możliwości, żeby wszystkie odwiedzić, więc w tej trzeciej części tegorocznej przewodnika na pewno pojawią się miejsca z tych poprzednich zgłoszeń. Nawet już jedno z tych miejsc wybrałem, które by się nadawały. Nie chcę zdradzać jeszcze, dlatego, że nie skończył się nabór, a jeśli wpadnie nam coś lepszego, no to wybierzemy coś lepszego. Więc to też jest cały czas kwestia tego, gdzie pojedziemy i co pokażemy. Jest otwarta do końca czerwca, przynajmniej do momentu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać do nas mailowo na naszego maila stowarzyszenie SIL razem @gmail.com albo zadzwonić do nas na numer telefonu 536-252-656 i opowiedzieć, jakie miejsce warto byłoby w przewodniku pokazać i dlaczego.
15: W trzeciej części przewodnika znajdzie się 15 miejsc. Osoby, które zgłoszą atrakcję turystyczną, będą robiły za przewodników dla autorów.
12: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
20: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Moim gościem w studiu dzisiaj jest Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i radny sejmiku województwa lubuskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
20: Czy gorzowianie zarzucili już GTBS wnioskami o przyznanie mieszkania przy Przemysłowej?
2: Zainteresowanie jest ogromne. Od poniedziałku do naszego biura przychodzą osoby, które są zainteresowane wynajmem. Wydaliśmy już kilkadziesiąt wniosków. Osoby, które chcą wynająć mieszkanie przy ulicy Przemysłowej, muszą taki wniosek złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami do końca czerwca. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, w naszym biurze i złożyć albo bezpośrednio w duże firmy, albo wysłać pocztą. Mhm.
20: Mówimy o tym, no bo w poniedziałek gruchnęła informacja o tym, że nie tylko rusza nabór na te mieszkania, które się budują, ale w dodatku te mieszkania będą wcześniej. Bo będą już właściwie we wrześniu, czyli w październiku będzie można już się rozłożyć na...
2: Przyspieszyliśmy faktycznie nabór w związku z tym, że inwestycja przebiega planowo, a nawet więcej. Udało nam się wspólnie z wykonawcą doprowadzić do tego, że oddamy mieszkania przed planowanym terminem, czyli było planowane na koniec grudnia bieżącego roku. Oddamy we wrześniu, tak aby od 1 października umożliwić wprowadzenie się nowych najemców. Od początku, jak trwała inwestycja, to wspólnie z wykonawcą staraliśmy się, żeby zachować termin przewidziany zgodnie z umową, a my jako spółka GTBS również czyniliśmy działania, aby wykonawca miał jak najlepsze warunki do realizacji robót budowlanych. A jako inwestor możemy to w też pewien sposób wspomóc w uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń, czy też usuwaniu barier formalno-prawnych i to wspólnie z firmą ze Szczecina czyniliśmy. W związku z tym udało nam się termin oddania mieszkań do użytku znacząco przyspieszyć.
20: No dobrze, na czym to w praktyce polegało? No bo tak, z jednej strony mieliśmy bardzo mroźną zimę, więc zazwyczaj w tym czasie budowlanka stoi i ona była dosyć długa. Mieszkańcy mogą się zastanawiać, czy tam nie ma jakichś fuszerek, czy ściany trzymają pion i tak dalej.
2: To sam proces realizacji robót przebiegał zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej, natomiast my jako inwestor cały czas patrzyliśmy wykonawcy przysłowiowo na ręce, a ponadto no, sam wykonawca stwierdził na konferencji prasowej, że byliśmy wymagającym inwestorem i z odpowiedzialnością pełną podchodziliśmy jako inwestor do tego, żeby i jakość wykonania mieszkań była dobra, ale również, żeby cała organizacja budowy przebiegała w sposób jak najlepszy. I udało się to przyspieszenie właśnie uzyskać dzięki temu, że staraliśmy się być nawet ponad to, co umowa przewidywała, uczestniczyć w tym procesie wykonawczym, na radach budowy, czy też w momencie, kiedy pojawiały się różnego rodzaju trudności czy problemy, to nie zostawiliśmy firmę samą, tylko próbowaliśmy ich wspomóc w Gorzowie, czy w urzędach, czy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Cieszy nas bardzo, że udało się to zrobić, to znaczy przyspieszyć proces budowlany i cieszą nas słowa też prezesa firmy, wykonawcy, który ma bogate już ponad 30-letnie doświadczenie i też w czasie konferencji stwierdził, że w gronie inwestorów, z którymi współpracował przez ostatnie lata, jesteśmy, jak powiem, w ścisłej trójce, jeżeli chodzi o współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z wykonawcy, który na bieżąco reagował na wszystkie nasze uwagi czy te zapotrzebowania.
20: Dobra, to jest tak. Tam jest 97 mieszkań, tak?
2: Łącznie. 97 łącznie mieszkań.
20: Z czego większość to są te M2?
2: 11 mieszkań jednopokojowych, 71 dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I z tej łącznej puli 4 mieszkania zamierzamy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych. Mhm.
20: właśnie, kto ma największe szanse, kto właściwie może się ubiegać o takie mieszkanie? No bo słyszeliśmy, że wnioski napływają, ale kto ma największe szanse?
2: Wprowadziliśmy system punktowy. Za poszczególne kryteria będą przyznawane dodatkowe punkty. I te punkty wynikały z oczekiwań, czy to władz miasta, czy też mieszkańców, co do zapotrzebowania na określone grupy mieszkańców społeczne. Najwięcej punktów można uzyskać za rozliczanie się podatku w Gorzowie. Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać za niepełnosprawność, za dzieci na utrzymaniu. Premiowane też będą osoby do 35 roku życia, jak również osoby, które są już w wieku starszym, powyżej 60 roku życia. Mhm.
20: Czynsze, na jakim poziomie będą się kształtowały, to już wiadomo?
2: Tak. Wstępnie wiadomo, czynsz nie przekroczy kwoty 26 zł za metr kwadratowy. Nie przekroczy, dlatego że ostateczna stawka czynszu będzie znana po realizacji inwestycji. Zasada jest taka, im mniejszy koszt inwestycji, tym również mniejszy czynsz. Przypuszczam, że nieznacznie ta kwota trochę spadnie. Tu zaznaczam też, że te BES-y prowadzą inwestycje w takich dwóch formach. TBS może pobierać tak zwaną partycypację, czyli wkład własny do 30% kosztów budowy. To oznaczałoby w przypadku naszej inwestycji, że każdy mieszkaniec musiałby mieć ten wkład własny w wysokości około 100 tysięcy złotych, w zależności od wielkości mieszkania. My z tego zrezygnowaliśmy. Całą inwestycję prowadzimy bez udziału wkładu finansowego mieszkańców, i aby się wprowadzić, nie trzeba wnosić tej partycypacji, wystarczy kwota kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Mhm.
20: Czyli ten czynsz, bo tam mieszkania są mniej więcej 40 parę metrów, tak? Z grubsza.
2: Mieszkania są około 40 paru metrów, dokładnie od 25 metrów do 74 metrów.
20: Czyli miesięczny czynsz to około 900 zł.
2: Jeżeli podam przykładowe, jak w przypadku mieszkania 30-metrowego, jedna osoba, bo to jest kawalerka, czynsz to będzie wynosił około 790 zł plus 270 media. Media to oznacza ogrzewanie, ciepłowoda użytkowa, woda, śmieci, kanalizacja i tak dalej. Także łączny czynsz zamknie się w kwocie 1000, około, tak szacujemy, 100 zł. W przypadku mieszkania 40-metrowego, czyli takiego już dwupokojowego przy dwóch osobach, no to wtedy ta kwota będzie wynosiła około 1500 zł. I to już mówimy o wszystkich kosztach.
20: Miejsca parkingowe, garaże zapewnia się?
2: Zapewnione są dla mieszkańców miejsca parkingowe na wewnętrznym dziedzińcu i na jedno mieszkanie będzie przypadało jedno miejsce parkingowe. W mojej ocenie to jest zupełnie wystarczające, w związku z tym, że zabudowa na Zawarciu jest całkiem inna niż na Górczynie, nie ma tu wysokich bloków, zabudowa jest też taka mniej luźniejsza i też trzeba dodać, że ulica Przemysłowa też jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Mamy od lat komunikację przy ulicy Grobla, jak również już, jak powiem, w kontekście nowych mieszkańców powróciła po wielu latach komunikacja miejska na ulicę Przemysłową i przystanek znajduje się dokładnie przy naszym nowym budynku.
20: We wrześniu ma być koniec, więc co tam jeszcze zostało do zrobienia?
2: W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Już stan jest surowy, zamknięty, część elewacji została zrobiona. Wewnątrz są instalowane wanny, umywalki w łazienkach, zlewo zmywaki w kuchni czy piekarniki elektryczne. Później będą montowane drzwi. No i też istotne jest, żeby też całe zagospodarowanie zewnętrzne budynku zostało również do września wykonane, czyli parkingi, chodniki, plac zabaw, czy też odpowiednio zagospodarowana zieleń.
20: Mhm, czyli mieszkaniec, który będzie się tam wprowadzał, co zastanie na miejscu?
2: Mieszkaniec, który będzie się wprowadzał, będzie miał wymalowane ściany, na podłodze położone panele, grzejniki, wstawione oczywiście okna, drzwi, łazienkę już w pełni wyposażoną, dlatego że i położone kafelki w łazience, i wanna, i umywalka. Natomiast w kuchni również, czy w kuchni, czy w aneksie kuchennym, zlewozmywak z piekarnikiem elektrycznym i też wokół tego położone kafelki, płytki. Żeby zamieszkać, wystarczy będzie tak naprawdę mieć własne miejsce do spania.

0: podpisujemy na 15 lat, przy czym po 15 latach one są dalej przedłużane. To nie jest tak, że po 15 latach kończy się umowa i dziękujemy najemcy. Jest to duża zaleta wobec mieszkań na prywatnym rynku. Ja od razu zaznaczam, że często jest takie porównanie naszych mieszkań do tych mieszkań we wspólnotach własnościowych czy spółdzielniach. Nie, to my jesteśmy innym rynkiem. Nas należy porównywać z wolnym rynkiem, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie do osoby prywatnej. To jeżeli chodzi też o kwestię samej umowy najmu, prywatny właściciel tak de facto w każdej chwili może zmienić swoje plany życiowe i stwierdzić, że mieszkanie jest mu potrzebne i wypowiedzieć umowę. U nas nie jest to możliwe, również zgodnie z wieloma przepisami. I tak samo często są porównywane stawki czynszu. To jest pewne zafałszowanie, jak nasze stawki czynszu się porównuje ze stawkami w spółdzielniach czy mieszkaniach własnościowych. Oczywiście, że jak ktoś ma mieszkanie na własność, to ta stawka czynszu jest niższa niż u nas, ale zapomina się o jednym. Żeby mieć mieszkanie na własność, to trzeba najpierw wyłożyć kilkaset tysięcy złotych.
1: Bardzo dziękuję za przyjście rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Tomasza Gierczaka, radnego województwa lubuskiego i prezesa GTBS.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Rihanna.
1: Od rana z Vox FM.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulacje.

0: Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
2: Tragiczna noc na Ukrainie. 4 osoby nie żyją, ponad 20 zostało rannych w Kijowie. Zniszczenia są w każdej dzielnicy. Łącznie ratownicy pracują w kilkudziesięciu zniszczonych miejscach. Dron uderzył m.in. w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie tysiącletnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. W Charkowie życie straciło 5 strażaków, gasili pożar po jednym z ataków i zostali ponownie zaatakowani dronami. Zniszczenia odnotowano także w Dnieprze, mowa o uczelni, przedsiębiorstwie i domu muzyki organowej. Feta przed Białym Domem. Tysiące osób oglądają galę MMA zorganizowaną w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Gala UFC Freedom 250 odbywa się także z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców. Do obejrzenia gali zaproszony został m.in. prezydent Karol Nawrocki. Po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran mocno tanieje ropa naftowa. Baryłka WTI jest wyceniana na $80, to spadek o 5% w porównaniu z notowaniami w piątek. A dziś ceny na stacjach paliw, tak jak w weekend, cena litry benzyny nie powinna przekroczyć 6 zł i 4 groszy, a maksymalna cena oleju napędowego to 6,40.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Witamy 28 do 7.

0: Dobra, to już jest chyba potwierdzone.
1: Ale co?
0: Nikt tak nie świętuje jak Polacy.
1: A skąd wiesz?
2: A co my możemy świętować?
0: Dowód. No przecież Jeremiasz, nie widzieliście, co Jeremiasz w Nowym Jorku wyprawiał?
2: Kurczę, Wlady, musisz trochę porzucić
0: Jeremy
2: temat.
0: Jeremy Sochan zdobył tytuł mistrza NBA razem z New York Knicks.
1: To jest na pewno koszykówka, to wiem.
0: I oni sobie świętują, leją się szampanem, tymczasem wchodzi nagle Jeremy, no nasz Jeremiasz kochany, i co? Steka kończy jeść sobie kulturalnie. Później jakieś tańce wyprawiał. Na koniec zgubił słuchawki, bo wychylał głowę za samochód, za szybę samochodu, niczym pies, który cieszy się. Tak, także najlepiej świętował. W Barcelonie najlepiej świętowali Wojtek z Robertem, w Nowym Jorku najlepiej świętował Jeremiasz. I to jest kolejny dowód. Możemy być dumni po raz kolejny.
1: Także chociaż umieją świętować, znaczy wygrywać oczywiście też, no bo...
2: Tak, potrafimy bawić, tylko potem ta zabawa okazuje się rano świąteczna, jak podliczysz straty.
1: Ale bardzo, bardzo poniedziałek nie przypominajmy o stratach imprezowych, no bo to może wywołać jakieś negatywne wspomnienia.
2: Ten słuchawki Robert Barcelonę zgubił, wiesz, no to różnie bywa, nie?
0: Ale znalazł nowy klub.
2: No coś tam znalazł, bo wszędzie szukał, szukał.
1: Gdzieś na pewno pójdzie.
0: Siedzi teraz chłopak w Chicago, no na Jackowie jakąś chatę sobie weźmie.
2: W USA. Tak.
1: No to dobrze, w Chicago tam jest dużo Polaków. Patrzy. To jest bardzo moim zdaniem dobry kierunek.
2: Przygląda się, jak grają ci, co grają.
1: Świat się zmienił od 14 czerwca. Nie wiem, czy wiecie, od wczoraj wszedł nowy rozkład PKP Intercity. Uwaga, wraca Adriatic Express. Z tym pociągiem będzie można dojechać przez Czechy, Austrię i Słowenię aż do Słowenii.
0: I ile będzie to trwało?
2: Aż do Słowenii.
1: No podobno szybko, bo to są praktycznie wszystkie pociągi Pendolino. Będą jechały, na przykład będzie z Bielska Białej do Ustki. No ale jak 3 godziny? No bez przesady.
0: Nie, ja mówię o opóźnieniu.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: 32 lata.
4: Ale że co? No,
3: ta piosenka z początku, z Intraba.
4: Tak? A, Król Lew. Tak, Król Lew dzisiaj kończy 32 lata, ten film.
5: Boli. 32 lata temu zajadałem się i byłem taki samym szczeniaczkiem jak teraz. No pewnie, że płakałem. No a potem musiałem córkę uspokajać.
3: Dobra, jeżeli chodzi o budzenie poranne, to dzisiaj teściowa zgłosiła synową.
4: Czyli
5: zło.
4: Dorota zgłosiła Izę, jakby to imionami mówiąc. Iza jest makijażystką. Czasami. O. Tak jak napisała nam Dorota.
5: Czasami jest makijażystką.
4: Tak, czasami robi makijaże, ostatnio sporadycznie. No i mamy sprawę makijażową.
3: Ja się zgłoszę. A co?
4: Ty?
5: Jesteś mężczyzną. Nie mogę. A w sumie tak.
3: A co, nie mogę?
4: Możesz.
5: A co, wzięty aktor, czy co?
3: Dzwonimy.
6: Halo?
3: Halo, dzień dobry, Mariusz Niekowski z tej strony, czy ja z panią Izabelą rozmawiam?
6: Tak.
3: Pani Izo, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale tak sytuacja awaryjna. Czy mógłbym ja się do pani na makijaż tak umówić jeszcze dzisiaj jakoś rano, dałoby radę?
6: Nie.
3: O, nie ma żadnej szansy, wie pani co, bo to jest sytuacja... Ja po prostu wybrałem się rano na rower, się wybrałem, po prostu wywaliłem się, przywaliłem w słów, żona mi mówiła, nie jeździ jak deszcz pana. I wie pani, no ja teraz się nie chcę pokazać jej, bo jest po prostu wstyd. Dałaby, bo wie pani, mam takie limo pod okiem. Jak to jakoś zamaskować? Dałaby pani radę?
6: Nie wiem.
3: Bo to wie pani, no ja wziąłem, wymazałem się, co się podkłady tak nazywa, dobrze mówię, tak? Podkład?
6: No, tak.
3: Wymazałem się tym, to teraz świeci jakoś tak dziwnie, ja nie wiem, rozbłyszcza? To użyć, to jest dobre?
6: Nie, to bardziej puder.
3: Puder, ale wie pani, bo ja mam ciemną skórę taką raczej, taką opaloną, to będzie dobrze wyglądało?
6: Oj, nie wiem, nie widzę tego.
3: Ojejku, a nie dałaby pani naprawdę rady? Nie byłoby szans?
6: Nie, niestety nie.
3: No dobra, to ja będę sobie jakoś radził w takim razie. Ale będzie wstyd, nie będę musiał się jej przyznać, że ja jednak to zrobiłem. Ojejku. No dobra, to ja dziękuję pani w takim razie.
5: Nie, żona to nic, chłopie, ale jak ty się w radiu pokażesz?
3: No. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM. Cześć.
6: Cześć.
5: Taki pobity.
4: Nie, że to był nasz pomysł, to Dorota ciebie zgłosiła.
6: No to dzięki, Dorota.
5: Proszę, jej tu nie ma.
3: Możesz kochanej teściowej podziękować. Mamy dla ciebie 500 zł na prezent marzeń.
6: O, dzięki.
4: No i oczywiście pięknego dnia ci życzymy.
6: No dziękuję, wzajemnie.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com. A ja lubię cię jak

0: Zakazane słowa.
1: Super, to jest bardzo fajna poniedziałkowa zabawa, w której to wy uważnie słuchacie, co my mówimy i jak usłyszycie zakazane słowo, które za chwilę wybierzemy, to na 6098 69 869 piszecie, kto to był i o której godzinie.
2: Takiego słowa dzisiaj nie możemy powiedzieć.
3: Czyli pogrążacie nas. Rower już był?
2: Był.
1: No był w zeszłym tygodniu, ale rower nadal rozdajemy, zapraszamy do naszej aplikacji.
3: Damy?
1: Ja nie wiem, ja myślałam, że może
3: dać.
1: Noc.
3: Czemu noc?
1: Czemu noc? No bo tak wszyscy tęsknią za nocą jednak
3: noc,
1: w poniedziałek.
3: Taka czarna, czarna.
2: Dobra, noc w takim razie jest dzisiaj zakazanym słowem.
3: Noc w nocy,
1: nocny.
3: Nocą. Nocny też.
1: No pewnie.
0: Zakazane słowa. Zakazane słowa. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Mieszane sztuki walki przed i odrzutowce nad Białym Domem za ocenę urodziny Donalda Trumpa i rocznica powstania USA. Polityk PiS nie ucierpiał, za chwilę o szczegółach kolizji z udziałem Przemysława Czarnka. Jak wygląda praca Urzędu Miasta? Mogli się o tym przekonać krakowianie podczas Dnia Otwartego.
2: Jest 7, a to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
13: Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się już zorganizowana z wielkim rozmachem gala mieszanych sztuk walki, zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciało 12 odrzutowców. Wśród ważnych gości byli m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki i szef Mety Mark Zuckerberg. Nawrocki i Trump uścisnęli sobie dłonie, krótko porozmawiali. A z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu polski prezydent?
14: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
13: Mówił w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki. Na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów walki śledziło według szacunków od 85 do nawet 100 tysięcy osób, a ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed tym wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że zezwolił na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę to przyczyna kolizji drogowej z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. O szczegółach poinformował wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek, a więcej na ten temat Mateusz Chłystun.
6: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
13: Relacjonował Mateusz Chłystun. Bronisław Wilczyn, członek kapituły Orderu Orła Białego, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Padnie pytanie m.in. o rekomendację naszego gościa w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Początek rozmowy minutę po ósmej. Jak wygląda i działa Urząd Miasta Ośrodka? Odpowiedzi na to pytanie można było poznać podczas Dnia Otwartego Magistratu. Mieszkańcy Krakowa oprócz zwiedzania korytarzy i sal Pałacu Wielopolskich mieli też okazję wziąć udział w warsztatach, zabawach i pokazach artystycznych. Spytaliśmy zwiedzających o wrażenia.
15: Chcieliśmy zobaczyć to miejsce od środka.
16: Jak wrażenia?
15: Monumentalnie.
17: My jesteśmy z Krakowianami, no to musimy zobaczyć Pałac Wielopolski i siedzibę pana prezydenta.
18: Nie zawsze ma się okazję być w Urzędzie Miasta, a takie oswojenie takiej przestrzeni to jest dobre. Takie robi wrażenie, że jest to coś wspólnego.
19: Poglądaliśmy budynek ładny.
13: Pałac Wielopolskich, w którym mieści się obecna siedziba Urzędu Miasta Krakowa, powstał w 1560 roku. Zaglądamy jeszcze na chwilę za ocean. Ekstremalne upały zagrażają milionom mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Szczególnie groźna pogoda będzie w Kalifornii i Oregonie. W głębi Kalifornii termometry mogą wskazać nawet 43 stopnie Celsjusza. Nocą temperatura nie spadnie poniżej 21 stopni. Alerty przed upałami obowiązywać będą do jutrzejszego wieczora.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Kto wam powiedział? Polsce upały nie grożą.
19: Nie, no nie, kto wam powiedział, że lato się zaczęło? Lato się zacznie w weekend.
1: Polsce nawet 20 stopni dzisiaj nie grozi. Będzie maksymalnie 19.
20: Może gdzieś tam w Rzeszowie te 20 na chwilę.
19: Jutro,
20: w słońcu pojawi się.
19: 20, jutro 20, jakby co. W środę już 23, także bądźcie cierpliwi, a w piątek słońce i 30.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: I oczywiście sporo deszczu dzisiaj. Julia Chren.
20: Konrad Piłowarski.
19: Paweł Paweł, 34 w sobotę.
10: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Paweł, powiedz, co jest najważniejsze w skoku na bungee?
1: Mieć odwagę, żeby tam wejść i raz, dwa, trzy, skaczesz.
0: Nie.
1: I w tym momencie, bo to pękają ludzie wtedy.
2: Ja mam propozycję, wydaje mi się, że szczęście.
1: Szczęście.
0: Najważniejsze w skoku na bungee jest przypiąć bungee przed skokiem.
1: A czy to osobę, która będzie krzyczeć bungee?
2: Widzisz, to ty właśnie powinieneś pracować przy bungee w Brazylii.
0: Przez cały weekend latał w internecie filmik. Ja myślałem, że to jest AI jakieś, ale to nie jest AI.
2: To jest prawda.
1: Zaraz.
0: Dwie osoby chwyciły kobietę, studentkę, Brazylijkę.
1: Okej, okay, która
0: na takim moście, z którego się skakało właśnie, tak?
1: Dobra, co ja nie skoczę?
2: No i ona już po prostu pewnie nogi z waty, już bała się.
0: Oni ją podnieśli, ona zrobiła z niczym samolot skrzydła z rąk.
1: Bo to było trzy.
0: Rzucili ją.
1: Dwa.
0: I się zorientowali,
1: jeden.
0: Że nie podpięli liny.
1: Żadnej?
2: Ojeju, au.
0: Zazwyczaj o takich rzeczach nie mówimy, no bo to smutna informacja, no bo mnie przeżyła pani. I to jest zła informacja, tak?
1: To jest bardzo zła informacja i nie wypada się z tego śmiać.
0: Tak, ale można podejść do tego trochę tak pozytywnie.
1: Bardziej humorystycznie?
2: Znaczy, nie podejść humorystycznie. Do tego pozytywnie?
0: No, można powiedzieć, że w Brazylii wymyślili bezprzewodowy skok na bungee. Jeszcze się nie udało, ale...
1: Raz się udało.
0: No nie udało się, Paweł, no nie udało się.
2: Nie, no wiecie co?
1: Próby trwają.

0: piosenka, którą można usłyszeć na trybunach, zwłaszcza angielskich meczów.
1: Tak, oni śpiewają to? Mhm. O! Ale fajnie, bo jest łatwy tekst.
2: Tak się przyjęło. Na.
0: Wiecie, ja że zorientowałem się, że właśnie dzisiaj rano moglibyśmy przeżywać zwycięstwo, porażkę albo remis naszych reprezentantów.
1: Ale czego? Po co już do tego wracać?
0: Szwecja wygrała 5-1 z Tunezją w nocy.
1: I co?
2: 5-1.
1: Tak, to moglibyśmy być my?
0: Tak, mogliśmy być tą Szwecją.
2: Z Tunezją wygrać.
0: No. No skoro Szwedom się udało, a my prawie Szwedów pokonaliśmy, no Paweł, no.
2: No prawie, ale już jednak żeśmy przegrali.
1: Przestań rozdrapywać te rany, która się gdzieś tam, jak to się mówi, że się
2: próbuję
1: jątrzy.
2: Próbuję się zagoić.
1: Dobrze. A ty ciągle rozdrapujesz. Dobrze. 20 minut
0: poprawiaj humor. Po
1: godzinie 7.
2: Po prostu zrywasz trup, no.
1: Ja będę poprawiać humor, bo nie będę mówiła o ludziach, tylko będę mówiła o Bocianie.
2: Bocian, jak on żyje, to i my też. Dobra.
1: Co dwa dni przychodzi do nas, przylatuje na podwórko, a my karmimy go bułkami. Tak powiedział pan, który jest właścicielem sklepu, dokładnie w Olszanach, koło Strzegomia. To jest okolice Wrocławia.
2: No bo oni nie wiedzą, że Bocian je mięso?
0: No właśnie.
1: Jakie mięso?
0: No żaby.
2: Żaby je. Mięso je, nie je bułek.
0: A ten sklep Bocian, to żabka?
1: Bocian w ogóle nie je żab, wiecie o tym?
0: Jak to?
1: No Bocian nie je żab.
0: Oszukali mnie?
1: Tak. Bocian je myszy.
0: Ja składam reklamację do pani przedszkolarki za
2: co
0: chwilę.
2: Co ty gadasz? Jak, skąd myszy nad wodą?
1: Co?
2: Skąd myszy nad wodą?
0: Dobra, przepraszam, wracamy. Puka do sklepu.
1: Tak, do sklepu co dwa dni. I jeżeli, bo zazwyczaj przygotowują mu w miseczce jakieś jedzenie.
0: Dobra.
1: Jeżeli jedzenia nie ma, no to on wtedy się dobija.
0: Więc ja mam dwie teorie. Wcale nie jedzenie. Nie. Pierwsza teoria, że on puka, bo chce odwiedzić kolegów, którzy na półkach.
1: Przywitać się z Bocianami, tak?
0: A druga, po prostu chce udzielić pożyczki. Chociaż tutaj bym uważał, bo później kruk się może zgłosić.
2: Oni razem działają, trzeba uważać.
3: Pierwsza zmiana.

0: 2 minuty do godziny 7.30. Co się dzieje? Co się dzieje, że powiedziałeś?
1: No tak się wydarzyło.
0: Przecież to jest nasza rola z Pawełcem.
2: Wyrwał się. Po prostu chciał coś zrobić dzisiaj dobrego.
3: Bo naprawdę na świeżo się zorientowałem, że mogliśmy dzisiaj płakać albo cieszyć się, albo w nocy, na nocy nie spać.
2: Ale my
0: tak, powiedział. Tak. Oczywiście rozwiążemy tę zagadkę i wszystko wam ujawnimy po godzinie 7.30, a tymczasem gość specjalny.
4: Dlaczego beton nie ma pracy?
0: 609-869-869.
2: Beton? Dlaczego nie ma pracy?
5: Pierwsza zmiana. Odrena z Vox FM.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Dan

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Reklama. 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
3: Przestrzeń Polski nie została naruszona, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku z działaniami Rosji na Ukrainie w nocy w Polsce poderwane zostały myśliwce. Bezpieczeństwa naszego nieba pomogły strzec samoloty państw NATO, Francji i Holandii. Obywatele Szwajcarii nie chcą ograniczenia liczby ludności.

0: Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że Szwajcarzy odrzucili inicjatywę skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Przeciwko ograniczeniu populacji do 10 milionów do 2050 roku zagłosowało 53% Szwajcarów, a frekwencja wyniosła 57%. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas warszawskich targów obronnych.
1: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prązyjskiej.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schergenbosch. W finale wygrał z Alexem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6. Dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce, czyli aż o 29 lokat. Na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonał Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na wyniku 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1. Lewis Hamilton zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze. Dwie wygrane i dwie porażki. Z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
4: To jeszcze Rysia przypomnimy.
5: Dlaczego beton nie ma pracy?
6: 609 86 9 86 9.

0: 22 minuty do godziny 8. O co, Rysiu, pytałeś?
1: Dlaczego beton nie ma pracy?
2: No i sporo ekspertów od betonu, dużo poprawnych odpowiedzi, ale nie wszystkie, bo jest w rozsypce.
3: Bardzo ładne.
0: Bo chodzi zalany.
3: Bo na spotkanie o pracę zastygł.
0: A bo nie był elastyczny.
2: Prawidłowa odpowiedź.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego beton nie ma pracy? Bo go wylali. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Dzień dobry, czy można bez numerka? Bo ja tylko taką jedną małą sprawę chciałam załatwić.
3: Na chwilkę, na momencik.
4: No dobrze.
2: Tak, proszę. No proszę mi tutaj goście dać do telefonu.
4: Proszę, Gosia, no, jest już.
2: Halo.
3: Bez numerka?
5: Halo, jestem.
2: Czy
5: jestem,
2: uda się bez numerka dzisiaj? No, że numerka w urzędzie.
3: A, bo wiesz, i tak Gośka i ja pomyśleliśmy, że się rozwijasz i wiesz, że prokreacyjnie zaczepiasz.
2: No na pewno. Gosia, dodzwoniliśmy się do Gosi, która pracuje w urzędzie.
3: Jakim?
5: Dokładnie tak.
2: Czy dużo jest petentów dzisiaj o poranku?
5: O tej porze jeszcze nie.
2: A, jeszcze wszyscy śpią, no wiadomo.
5: Tak, poniedziałkowy poranek pewnie tak, wszyscy śpią.
4: Czyli tradycyjnie zaczęłaś pracę od zrobienia sobie kawy.
3: O jak?
5: Oczywiście, że tak.
4: Bardzo dobrze, ciasteczko prawidłowo tak trzeba.
2: Powiedz mi, jak daleko od ciebie są delicje w tym momencie?
3: Delicje.
5: Ale jakie delicje?
2: No w urzędzie musi być kawa i delicje.
3: My wszystko widzimy.
5: A nie.
3: Ty jesteś raczej z tych, co golonki jedzą na śniadanie.
5: Dokładnie, ja rowerem przyjeżdżam do pracy, wow. Więc rozumiecie.
3: Energia, siła, białko, siła.
2: No uważaj, zupy. Żeby się nie wywalić, to tak z doświadczenia mówię.
5: Takie doświadczenia też już mam.
4: Chyba każdy, kto jeździł na rowerze, ma takie doświadczenia.
3: Tak, a zawsze myślał, że dam radę, to pokonam, nie?
2: No
3: to
2: zawsze. Złapałaś Konrada na zakazanym słowie, czyli na słowie noc. Czy ty śledziłaś w nocy mundial?
5: Nie.
2: Aj, czyli nie zostaniesz naszą korespondentką. No nic, no trudno.
3: Szkoda.
2: Szukamy dalej.
3: Nie wiesz, jaki jest wynik Japonia-Holandia.
5: Tak? Przepraszam, ale absolutnie nie wiem. Nawet nie wiem, że był taki mecz.
3: Okej, okay, w porządku.
4: I to jest szczęśliwy człowiek.
3: Ale 2-2, to dziękuję. Tak, a to był ciekawy mecz, nie wiesz? Nikt ci nic nie powiedział jeszcze?
2: Ja nawet nie wiem, że był.
3: Aha, no nie wie, że był, ale może słyszała, że ciekawy był.
4: Gosia, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radia Vox FM. Jak chcesz, to te delicje dorzucimy do tych gadżetów.
3: No, chcesz.
5: Takie specjalne, z autografami.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
4: To jak jeszcze na ciastku podpiszę?
3: Cyrklem.
2: Dobre pytanie.
4: Na

0: Bonnie Tyler doprowadziła nas prawie do godziny 8.
1: I słuchając tej piosenki zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli dziewczynami, kobietami, a ja bym była facetem.
2: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
1: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
2: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
1: Ale ja bym cię nie podrywała.
2: Kto wie?
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje,
4: to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Reklama.
14: Nie żyje 9 osób. W wiadomościach tragiczne informacje z Ukrainy po ataku Rosji. Gwałtowny spadek cen ropy to efekt porozumienia na linii USA-Iran. Za chwilę poranna rozmowa Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie Bronisław Wilczyn.
0: Jest 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
14: Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału w Kijowie zginęły 4 osoby, a w Charkowie 5. Rannych zostało ponad 30 osób. Po raz drugi od początku wojny zaatakowała została Ławra Peczerska, świątynia wpisana na listę UNESCO. To jeden z najważniejszych zabytków na Ukrainie. W czasie ataku zabrzmiały dzwony. Pożar rozprzestrzenił się na obszar około 800 metrów kwadratowych.
15: Rosyjski
14: dron uderzył w centralną część dachu soboru w dniu wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części soboru. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go odrestaurować. Mówi dyrektor kompleksu Maksym Ostapenko. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ceny ropy naftowej mocno spadają, to reakcja na tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia trwającej od końca lutego wojny na Bliskim Wschodzie. Baryłka ropy WTI wyceniana jest na nieco ponad $80, a Brent na 83. Umowa pokojowa ma zostać podpisana w piątek w Szwajcarii. Na zegarze minuta po 8:00, pora na poranną rozmowę Vox FM. Jej gospodarzem jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bronisław Wilczyn, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
17: Dzień dobry, witam.
16: Co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
17: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
16: Nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głęboki, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydentowi Orderu Orła Białego?
17: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo tu przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukraina to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji rosyjskiej, Rosji z czasów Związku Sowieckiego. Przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
16: Tak, tak. Część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy. I z tym prowokacyjnym, mam nadzieję, pytaniem przechodzimy do naszej internetowej kontynuacji. Bronisław Wilsztyn i Jan Wróbel zapraszają.
14: Dalsza część rozmowy do słuchania na VoxFM.pl i na kanale Super Link na YouTubie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Proszę spojrzeć za okno, zachwycić się tym pięknym światem. Za oknem deszcz, jak to mawiał klasyk. I ten deszcz będzie dzisiaj aż do końca dnia z nami.
2: Tylko nie patrzcie na temperatury, bo są mizerne.
18: Ej, no co tak negatywnie, ludzie?
2: 10-11 stopni, proszę, czasem 9.
18: Deszcz jest potrzebny.
1: Cieszmy
18: będzie
1: się.
18: Upałów nie będzie, więc nie będzie się człowiek pocił. Może odetchnąć.
1: A nie mów hop, bo nie. Za tydzień 32
18: stopnie. Ale nie
1: stopnie.
18: Dzisiaj. No dzisiaj. I dzisiaj dlatego nie. Dzisiaj trzeba się cieszyć.
2: W suwałkach upalnie 13.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Przestawić jedynkę z trójką i będzie upał. Julia Hren.
18: Konrad Miłowarski.
2: Paweł Pawelec i 1008 hektopaskali.
18: Dzień dobry, 6 minut po 8.
19: Pierwsza zmiana. Od rana.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: idealny utwór.
1: Coś zobaczyłem w internecie, myślałem, że też to umiem zrobić. I się okazało,
0: Paweł,
1: że nie.
0: Przestań
1: nie
0: oglądać filmiki z AI, bo to nie jest prawda i ty nigdy tego nie zrobisz.
1: Ten, co ja znam Pawła. Ten.
2: Ja znam Pawła i ja się boję, że to jakieś inne filmiki mogły być. Co innego próbował sobie zrobić.
0: A tego to też w studiu prosimy w pracy nie próbuj robić. 13 minut po godzinie 8 za nami łobuzy. Jak wiadomo, łobuz kocha najbardziej.
1: Tak jest i czuje pieniądz.
0: Tak.
1: Znaczy on wypowoduje, że ona czuje pieniądz.
0: Przypomniało mi się znane polskie przysłowie, jak kraść to miliony, jak kochać to księżniczki, jak patrzę na tego pana.
1: Ja ci tu księżniczkę teraz znajdę, dziewczyno.
0: Ale miliony możesz ukraść.
1: Miliony, oczywiście w groszach.
0: Nie miliony, ale tysiące. 1800 rolek papieru toaletowego.
2: Ukradł mieszkaniec Żyrardowa.
1: Ja mu mogę...
0: Co tam się musiało dziać? Co to musiał być za kebab?
1: To kebab, to coś bardziej grubego. To musiała być salmonella z jajkiem, nie wiem. To lody jakieś musiały być zepsute.
2: Gdzie? No, 1800 rolek, 36 opakowań bodajże. Tak.
1: To może cała rodzina zachorowała, wiesz, bo to może przeszło, wiesz. To wielka tragedia, to się nie ma co śmiać.
2: Ale wy od razu najgorsze rzeczy zakładacie.
0: A może on po prostu bawił się w mumie. Taka zabawa jest, że papierem toaletowym się obwija.
2: Okay, prace plastyczne dla dzieci. Można robić zwierzątka z papieru, pingwiny, króliczki, lornetkę.
0: Może on ma dużo dzieci i pani w przedszkolu powiedziała, żeby przynieść te rolki.
1: Ludzie mają różne fetysze. Niektórzy na przykład kradną papier, żeby go wąchać.
2: Żeby wąchać papier, to co?
1: Mam takiego kolegę,
0: Mam takiego kolegę.
1: Wącha i to jak ukradł tyle rolek, to wyszedł się rana wącha.
2: To ja już wolę waszą teorię z kebabem.
3: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z boksem.
2: Można wąchać papier, ale...
1: Każdy pachnie inaczej. Są zapachowe.

0: twórca internetowy.
1: Właśnie.
0: Tam przecież rolki na Instagrama wrzuca i na Facebooka.
1: I on te rolki wziął. No, ale
2: 1500 za jednym razem, tak?
1: Znaczy, jeżeli on jest twórcą internetowym, to bardzo dobrze to pomyślał, bo stał się dosyć słynny. No, dzięki tej akcji.
0: Rzeczywiście, 5 lat można spędzić w więzieniu, ale co tam? Warto ryzykować. Jeżeli chodzi o aplikację, na Instagramie znajdziecie Vox FM oczywiście, ale też polecamy naszą aplikację Voxową, bo tam jak wejdziecie, to możecie wygrać rower. Prosta sprawa, zgłaszacie
3: prawdziwy
0: się.
3: Rower, tak? Taki, żeby
0: my
3: nie
0: dzisiaj
3: było.
0: Go dostarczymy wam.
1: Osobiście, aha, więc bardzo polecamy aplikację Vox FM. Tam poza tym możecie też nas słuchać, gdziekolwiek jesteście.
0: Głosować w Westliście. Różne ciekawe atrakcje są. Wchodźcie na tę aplikację.
1: I być może dzisiaj zdobywacie rower.
0: Skoro było o papierze toaletowym, tak, to chciałem teraz poruszyć temat kefiru.
2: A myślałem, że głębiej pójdziemy w temat.
0: No trochę poniekąd tak, no bo kefir wiadomo jak
2: kefir
0: działa.
2: Kefir jest zdrowy.
0: Jest zdrowy, jest jeżeli coraz modniejszy podobno. Napój powraca do łask, rośnie sprzedaż i zainteresowanie kefiru. Handlu, tak właśnie.
2: Aha, myślałem, że Amerykanie odkryli kefir.
0: To nie, jeszcze spokojnie.
2: To jest 2-3 lata im się zejdzie.
0: Czy ja już wam mówiłem, że ja mam genialny pomysł na biznes?
1: Jaki?
2: Robić kefir.
0: Lody kefirowe.
1: A co, jak to lody kefirowe?
2: Nie, poczekaj, nie.
0: Kefir? No bo to, że będą zdrowsze, tak?
1: Nie.
0: Będą zdrowe kultury, ile białka, białkowe jeszcze.
2: To nie jest dobry pomysł.
0: Dlaczego?
2: Kefir jest po to, żeby być zdrowym, a lody nie muszą być zdrowe.
4: Pierwsza zmiana. Okej,
0: wyjaśnił. Ja nie mam nic do powiedzenia. Ale to wiesz, nie chodzi o to, żeby coś było zdrowe, dobre. Chodzi o to, żeby zrobić. Przecież tak to działa.

0: Naleśniki.
1: Naleśniki z dżemem. Ach, ty szukasz pomysłu na bliźni.
2: Nie, na to jedno słowo.
0: No,
2: tak?
0: No tak.
2: Bo ja właśnie pomyślałam, że może to jest piosenka o szefie. Twój i twój jeden szept, po prostu twój jeden rozkaz. Zaczynam żyć na nowo.
1: Chcecie Jurku zawkurzyć? Myślisz, że on śpiewa, że on się zgodzi, że śpiewa o naleśnikach i innych rzeczach.
2: A czemu nie?
1: Jeden szept, on śpiewa, o miłości śpiewa, o drodze do jej serca.
0: Mam dla ciebie naleśniki, albo po prostu naleśniki, to ja bym od razu się uśmiechnął, powiedział, super, ekstra, fajnie.
3: Pierwsza zmiana od rana z Fox FM.
0: To kto nie lubi naleśników? No ludzie kochani.
1: No nie znam.
4: RTV Eura GD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem, tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, Eura GD i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Reklama.
1: Już po 8.30 na wiadomości zaprasza Radio Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
16: Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łopiennik Nadrzeczny na trasie Lublin-Zamość. Czołowo zderzyły się osobówka z ciężarówką. Ranna jest jedna osoba, na miejscu jest policja, która kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. W prokuraturze w Chojnicach ma zostać przesłuchany Mateusz G. z Czerska. Prokuratura podejrzewa, że mężczyzna ma związek z zabójstwem 75-letniego taksówkarza. 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Sąd w Oslo ma wydać wyrok w sprawie Mariusa Borga Heibiego, syna przyszłej królowej Norwegii Mette Marit. Za zarzucane gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami prokuratura zażądała dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. Przed nami kolejny niespokojny dzień w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego, a także dla wschodniej

połowy województwa zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego alerty będą obowiązywać do 23. Pierwsza

0: ona tam troszeczkę jednak fałszuje. Nie wiem, czy to jest jakaś taka wokaliza japońska czy afrykańska, ale nie znam się, nie jestem specjalistą.
1: Japońska czy afrykańska?
0: Chociaż słyszę tam takie i ona się rozchodzi z dźwiękiem głównym. Na chwilę, ale wraca. Ktoś ją tam ciągnie na dobrą drogę.
1: Dziękujemy, to był głos eksperta.
2: Elżbieta Zapędowska zawitała.
0: Dziękuję bardzo, to było tyle, co miałem do powiedzenia a propos tego wykonu.
2: Proszę bardzo, zaśpiewaj lepiej.
0: You may be in love. Może nisko, ale ładnie.
1: No ale ciebie w radiu nie grają, tak Paweł?
0: No nie popełniłem.
2: Co za pech.
0: Nie popełniłem.
1: 22
0: chociaż,
1: minuty do godziny 9.
0: Chociaż jak Kądziu przyniesie tekst i pomysł, to poranny wyjdzie to nie to?
2: Co, że chcesz w tym momencie mi powiedzieć, że mam napisać tekst i mają być poradne wyjście w tym tygodniu?
0: Mógłbyś, jakbyś zdążył w piątek?
2: Dlaczego w piątek?
0: Nie wiem, bo już...
2: Może w czwartek?
0: Dobra, ale to skróciłeś sobie czas napisania fajnego hita.
1: No ale my naprawdę nie chcemy tracić słuchaczy, ja was
0: proszę. Tylko nie o lodach i tych...
2: No. Kefirowych? Co?
0: Kefirowych.
2: Nie pasuje w lodach kefirowe. Nie wiem dlaczego. Dobrze, to ja w takim razie na 609-869-869 proponuję, oczekuję na propozycję, jaką piosenkę mamy przerobić. Piszcie, dzwońcie.
1: Mm-hmm. I na jaki temat, to też możecie dać znać.
0: Nie, to już zostawmy Kądziowi, dobra?
3: Pierwsza zmiana.

0: Mix FM daje dwa koła.
1: Przerzutki, do tego jeszcze łańcuch, kierownicę,
2: no
1: dzwonek.
2: No i kask oczywiście, o, żeby było
1: gadżety,
2: bezpiecznie.
1: Torbę gadżetów.
2: Bo można się wywalić na rowerze, prawda, Jula?
3: Prawda. Ale liczę, że wy się nie wywalicie. Poza tym będziecie bezpiecznie ubezpieczeni kaskiem, więc nie będzie żadnych problemów. 11 minut do godziny 9. My rozdajemy rower. Z nami jest Ela. Cześć.
1: Ela, Ela.
4: No, cześć, witam.
3: No ja cześć. Z tego zgłoszenia rozumiem, że ty chcesz się, Ela, nami wysłużyć.
1: Ale to niech wytłumaczy.
2: Zapomniałaś o prezencie?
4: Znaczy nie zapomniałam, ale świetnym pretekstem jest właśnie Vox FM.
2: Mam pretekstem jesteś, tak?
3: O, dobra, mój mąż Sylwester obchodzi jutro 42 urodziny i ten rower byłby idealnym prezentem.
1: Chcesz nas
4: za
1: tanieczkę, kurczę blade, chcesz oblecieć naszymi pieniędzmi swój brak pomysłu na prezent?
4: Tak po troszku, tak.
2: Dobra, dobra, Ela, a to w takim razie powiedz, czy ten rower, jak my ci wręczymy i ty go wręczysz Sylwestrowi, to nie będzie tak, że on będzie sobie stał gdzieś w piwnicy, gdzieś schowany albo w garażu?
3: Kurzył się?
4: Nie, absolutnie. Nie, absolutnie. Robimy sobie wycieczki rowerowe z dziećmi. Ostatnio nawet też napisałam w zgłoszeniu, że jego rower jest no, w takim gorszym stanie, także nowa sztuka no, będzie najlepsza.
2: Będzie najlepsza, no tak, no ale ja nie wiem, ja nie jestem jeszcze przekonany.
3: A gdzie jeździcie te wycieczki?
2: No właśnie.
4: No takie... Po okolicy naszej. Mieszkamy,
3: czyli dookoła domu,
4: mieszkamy
3: tak?
4: Pod Wysławem. Nie.
2: To jaka najdalsza trasa była?
1: Znaczy,
4: ostatnio chyba około 15
2: kilometrów.
1: To daleko macie do monopolowego.
3: Czy jeżeli wręczymy Sylwestrowi rower, to pobijecie rekord i pojedziecie 16?
4: No myślę, że tak.
2: 16.
1: Zaraz.
4: I więcej.
2: Umawiamy się na 50.
1: To się nie... Oczywiście, że tak.
3: Oni mają dzieci.
1: Od razu mówisz, to się nie zdarzy tak od razu, bo trzeba będzie ten rower złożyć najpierw. On umie?
2: Ela,
4: myślę, że tak.
2: Słuchaj, to umawiamy się tak, że my będziemy negocjować, ile kilometrów zrobicie, bo my się dzisiaj widzimy, ponieważ wygrywasz rower w pierwszej zmianie na Vox FM.
4: Nie wierzę.
1: Proszę.
4: Nie spodziewałam się, że uda mi się to.
1: Ostatni. Vox FM daje dwa koła.

0: Kochaj albo rzucaj. Już po godzinie 9 na antenie Radia Vox FM, a w nim?
1: Już można obstawiać miłość Magdaleny i mojego imiennika Pawła.
2: Obstawiam miłość.
1: No dobrze.
2: Ale jeszcze nie słyszałam historii.
0: Z jednej strony, na pewno.
1: Poznałam go niedawno, jakieś 3 miesiące temu, oczywiście w internecie. Ty zawsze się z tego śmiejesz. Fajny chłopak, naprawdę czuły, delikatny, spokojny. Zrobiłam mu któregoś dnia, gdy byłam u niego, spokojnie, awanturę. Mhm. Bo nie ma dla mnie czasu. Chłopina jeden dzień mi poświęca w tygodniu. Wyobrażasz to sobie? To jakaś kpida i żart moim zdaniem, jak się okazało.
2: Wiem, on ma 7 dziewczyn. Każdej poświęca jeden dzień w tygodniu.
0: To te z Albatrosa?
1: Pierwsza no i dlatego się pokłócili i potrzebuje pomocy.
0: Szczegóły podziwiam.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda. Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Ma usłyszeć zarzuty. Domniemany zabójca taksówkarza w Młynkach na Pomorzu zostanie przesłuchany. Porozumienie pokojowe na linii USA-Iran. Sprawdzimy rynkowe reakcje. Gigantyczny awans w rankingu tenisistów. Kamil Majchrza kwetuje zwycięstwo w Holandii.
3: Jest minuta po godzinie 9:00. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
2: W prokuraturze w Chojnicach wkrótce powinno rozpocząć się przesłuchanie Mateusza Giestczerska. Prokuratura podejrzewa, że mężczyzna ma związek z zabójstwem 75-letniego taksówkarza. Śledczy chcą postawić zarzuty. 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu, a więcej na ten temat nasza reporterka Dominika Bakura.
4: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
2: Relacjonowała Dominika Bakura. Obniżką ceny ropy zaowocowała informacja o zawieszeniu konfliktu i ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Choć oficjalne podpisanie porozumienia ma się odbyć dopiero w piątek, to zarówno Stany, jak i Iran już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłystun.
5: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw, m.in. w Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowemu odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Roszady w tenisowych rankingach. Magda Linec po awansie do półfinału turnieju WTA 250 w Chateau-Gembosch przesunęła się z 60 na 48 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Kamil Majchrzak dzięki zwycięstwu w Holandii awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu tenisistów. W finale turnieju pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Minora.
6: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery. No wyjątkowo się cieszę, że też gdzieś zapisałem się na nutkach historii jako zwycięzca turnieju ATP i to już ze mną zostanie.
2: To Kamil Majchrzak, a Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 2018 roku jest poza najlepszą setką. Spadł z 96 na 103 miejsce. Wielki finał festiwalu Zaczarowanej Piosenki po raz kolejny oczarował Kraków. Na scenie na rynku głównym wystąpili artyści, którzy pomimo swoich niepełnosprawności pokazali serce do muzyki. O wrażenia zapytaliśmy widzów.
7: Myślę, że jak najbardziej, że to jest bardzo dobry pomysł, szlachetny i cieszę się, że coś takiego ma miejsce w Krakowie.
8: Opieka nad ludźmi z niepełnosprawnościami jest bardzo istotna, no bo te osoby mają gorzej w życiu po prostu, właśnie dlatego, a mogą wykonywać całkiem potrzebną pracę.
9: Bardzo mi się podoba, proszę pana.
10: Masz jakieś ulubionych artystów na przykład?
9: Bardzo lubię na przykład Marylę Rodowicz, też bardzo lubię Annę Dymną.
2: Relację przygotował nasz reporter Olek Ruszkowski.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Deszczowy dzień przed nami.
11: I deszczowe parę dni przed nami. Nawet burze mogą się pojawić na Pomorzu i na Mazurach. 19 stopni to dzisiaj najwyższa temperatura na zachodzie Polski. Najchłodniej Suwałki, tam zaledwie 13.
3: Jeszcze Rzeszów się nieźle trzyma. Tam od 18 do 20 stopni maksymalnie mogą termometry pokazać. Także nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Proszę nie narzekać.
11: Jesteśmy po prostu w połowie. Trzymamy się na huśtawce równo.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
11: Jak się nazywa taka huśtawka, że się siada z jednej strony i z drugiej i się tak buja do góry, do dołu?
3: Huśtawka.
11: Okej, dziękuję. Julia Hren.
3: Konrad Piwowarski, nie wiem jak to się nazywa, skąd mam wiedzieć?
11: Może słuchacze wiedzą. Dzień dobry, 5 po 9, kochaj albo rzucaj już za chwilę.

0: jakby ludzie wsłuchali się w tekst tej piosenki, to Paweł Pawelec nie miałby roboty.
1: Love is dance. No, ale
0: to, proszę się nie kłócić, nie, kochać się trzeba, tak?
1: Ale nie zawsze miłość jest odpowiedzią na wszystko. Czasami jest tak, że ludzie się docierają w tej miłości, bo myślą, że to jest ideał miłości, a druga osoba myśli, że właśnie tak wygląda ideał miłości.
2: Dobra, ale ty mówisz o tej historii, która dzisiaj?
1: No.
0: Co się wydarzyło u Magdy i u Pawła?
1: No super, poznali się, wyobraźcie sobie, ponad 3 lata
0: tak
1: temu. Pisali do siebie, tu się zgadzali, spotkali, zaczęli się spotykać. Na początku miał trochę więcej czasu, a później z racji zawodu, który on wykonuje, nie wiem jaki to zawód.
0: Na razie miłosny.
2: Zawód
1: no, no dokładnie, w efekcie. Miał coraz mniej czasu, że spotykali się tylko raz w tygodniu. No i ona uznała, że to jest kpina. Magda tak powiedziała. No to jest po prostu żałosne, to jest w ogóle... No i wybuchła...
2: No i bardzo słusznie, ja uważam, no raz w tygodniu mieć czas dla swojej nowo poznanej dziewczyny.
1: No gdzie nowo poznanej? To 3 lata trwało.
2: Trzy lata, a nie 3 miesiące?
1: Trzy lata. Przyznam, że troszkę nieco wypiłam tego dnia, kiedy wybuchnęłam. Jak bomba zegarowa, z opóźnionym zapłonem, zabierając ze sobą i ogniem wszystko paląc.
2: Wow, jakie metafory, Adam Mickiewicz!
1: Wszystko, co mi leżało na wątrobie na temat tego związku i do tego, jak on to podchodzi. I jeszcze w dodatku wkurzył mnie, bo tego dnia był umówiony ze mną, odwołał, a potem dowiedziałam się, że poszedł z kumplami na miasto.
2: To nieładnie. Dzwoń.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Do Magdy Pawelec. I to też śmieszne, bo w sprawie Pawła. Cześć, Madzia.
4: Cześć.
1: Jak to szło na początku? Dlaczego akurat on został wyłuskany? Czy to ty zostałaś wyłuskana?
4: Chyba ja jego. A. Znalazłam.
1: Ha, ha, i zaczepka była, dobrze.
4: No i taka zaczepka. No i się spotkaliśmy, poznaliśmy, no i tak...
1: I jakoś poszło, to było 3 miesiące temu.
4: Może troszeczkę więcej.
1: Czy wy macie daleko do siebie?
4: Ja wiem, ze 20 kilometrów, może nawet
1: nie
4: całe.
1: To niedużo. To dlaczego on nie ma czasu na ciebie więcej niż raz w tygodniu? Bo już wiem, że to jest główny problem.
4: Po prostu pracujemy, no mijamy się, tak? Ja pracuję w dzień, on pracuje w nocy i tak, no nie da rady. Ale wiesz, no zawsze tam na tą kawę czy coś, te 20 minut zawsze można spróbować, no nie?
1: No tak, gdzieś tak pomiędzy, zanim on po nocy położy się spać, a ty pójdziesz spać po dniu, nie?
4: No zawsze coś tam, jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Jestem strasznie zazdrosnym człowieczkiem, jak mi zależy, no i...
1: Nie po to go przeczesałam w internecie i znalazłam jednego jedynego, żeby teraz on mi tutaj odsuwał się na bezpieczną, z góry upatrzoną pozycję. Ale
4: dokładnie.
1: To jest tak, że takie naciskanie jednostronne na znajomość, tak krótką, bo 3-miesięczną, no może faceta trochę przerazić. Ciebie by nie przeraziło, gdyby ktoś ciebie tak naciskał?
4: Ja nie naciskam, no to nie jest to jakieś tam straszne naciskanie, bo ja nie wymagam tutaj nie wiadomo jakich rzeczy. No ale chociaż odrobinę zainteresowania, no nie? Skoro on mówi, że mu zależy i tak dalej, no to chociaż dać tam cząstkę, jakiś taki odrobinkę od siebie.
1: A już coś o uczuciach głębszych mówił, czy nie?
4: No, też od niego usłyszałam, że jest zakochany, że...
1: To zrobiłaś mu awanturę. Oczywiście już wiemy, że po alkoholu. Co mu się uzbierało?
4: No, tutaj to była ta wisienka na torcie, że nie mogliśmy się spotkać, bo miał zostać w domu, leżeć w łóżku i tak dalej.
1: A?
4: No ale fakt, że zadzwonił do mnie i powiedział, że idzie w sprawach służbowych porozmawiać, no i powiedział, że tam sobie wypije. A oczywiście chciałam wyjść na normalną dziewczynę, która nie będzie zła, no ale potem do mnie przyjechali, a że ja sobie ze szwagrem też tam wypiłam i no od słowa do słowa.
1: I pretensje.
4: I wylało mi się wszystko.
1: Odwiózł cię do domu?
4: No to i tak się grzecznie zachował, bo po takiej awanturze, że mnie odwiózł do domu, to i tak... Mhm. Zachował się z klasą, nie można mu powiedzieć.
1: Dobrze. Jakich epitetów używałaś pod adresem Pawła? Muszę wiedzieć.
4: Chyba tak dokładnie na antenie to nie mogę powiedzieć.
1: Czyli
4: ale
1: wszystkie najgorsze.
4: Nieładnego słowa powiedział, że jest taki sam jak cała reszta, a to jest nieprawda.
1: Okej, dobra, przeprosić. Pawle, kochaj w ramach wybaczenia za nieeleganckie sformułowania pod twoim kierunkiem. Kochaj, nie rzucaj. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Jak nie umie pić, to niech nie pije. Taki SMS przyleciał.
2: No ale halo, oni po prostu się bardzo pokłócili i teraz chcą się pogodzić. Ja tutaj widzę pozytywne same po prostu przez różowe okulary tę sytuację.
1: Tam się po prostu dziewczynie ulało już. Miała dosyć.
2: Ale musi taki być moment.
0: 869, 869, a jak wy uważacie, czy uda się pogodzić Magdę i Pawła?

0: No dobra, przepraszam za tę piosenkę. No dobra, no.
1: To żeby dobrać piosenkę Bye Bye, czekając na połączenie z chłopakiem, o którego walczy dziewczyna, to macie poczucie humoru.
0: No wiecie, no to wóz albo przewóz. To jak ktoś tak napisał i ja się zgadzam. No jak nie, to Bye Bye.
2: Fajnie, że tak reagujecie. Ktoś napisał, Boziu, jaka fajna dziewczyna, jaki fajny ma głosik.
1: Ale halo,
2: taki
1: halo.
2: Taki czpion, dajcie numer telefonu, jakby się nie udało.
0: Zaraz, no ale jakby się nie udało, ma się udać.
1: Ma się udać, Magda będzie się godziła z Pawłem, bo to właściwie o pogodzenie po dużej kłótni chodzi.
0: Wyzywała go.
2: Tak, wyzywała go. Od najgorszych, od takich, co nie chciała powtórzyć w ogóle. No tu uderzyła, uderzyła bardzo mocno w punkt strategiczny słowem.
1: A Paweł bardzo sympatycznie się zachował, bo jeszcze po tej kłótni odwiózł ją do domu.
2: Bardzo elegancko, prawda? Czyli dżentelmen. No i to jej, tam widzicie, chłopaki, zostało to jej w głowie. Oj, szkoda byłoby jednak tracić takiego fajnego faceta. Dobra, może trzeba wyjaśnić, może coś trzeba ustalić, może...
1: No pewnie, że no, tak.
2: A może ja mu tam drapię ten kark, może siedzę mu na tej głowie, no za bardzo. Zaczęły się przemyślenia.
1: Może go głowa boli.
2: Aha, i dlatego do mnie napisała i teraz będziemy godzić, dzwonimy do Pawła.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo?
2: Haha, tarał! Strasznie trudno się do ciebie dodzwonić. Ty nie zauważyłeś, że regularnie, gdy śpisz, masz nieodebranych kilka telefonów?
4: No niestety, bo jak wracam z pracy, to muszę się niestety przespać.
2: Dlaczego ty tylko masz wolną sobotę na niedzielę? A tak to ty non-stop w nocy pracujesz, chłopie.
4: No jak... pracuję 6 dni w tygodniu, a już się ten pakuje no. na susepkę, jadę niestety grać.
2: Gdzie grać?
4: Imprezę.
2: A ty jesteś DJ? Jeszcze w dodatku?
4: Jeszcze tak. Nieraz jest tak, że pracuję 7 dni w tygodniu, tak jak jest teraz.
2: Paweł, no to i zaimponiłeś mi teraz. To jako prezenter Radia Vox FM, bo wiesz, to dzwoni Pawelec.
4: Wiem, no. Powiem, że prowadzę tryb życia nocny tylko.
2: No to dziękuję, że odebrałeś. Ktoś tam chciałby cię przeprosić za kilka głupich tekstów po alkoholu, bo człowiek wtedy głupieje.
4: Czasami tak bywa, niestety.
2: Czasami tak bywa, ale jesteś bardzo ważny w życiu tej osoby. Blondyna, drobiażdżek, malutka, ale taka zaciekła, wiesz. Szatan w kobiecej skórze. Zupełnie niepotrzebnie jej oskarżasz o zdradę, bo mi przysięgała jak księdzu na spowiedzi na kolanach, że czegoś takiego to absolutnie nie, bo to nie w jej stylu.
4: Ale niestety w sobotę się spotkała z kimś i jeździła całą noc, tak?
2: To, że ktoś się z kimś spotka, to nie jest zdrada.
4: No, ja wiem coś innego, ale dobra, niech będzie.
2: Nie wierzysz to, tak?
4: No tak 50 na 50. Jestem taki człowiek, że zanim coś powiem, to się dowiem tego na pewno, no i się dowiedziałem tego na pewno i tak mówię, tak?
2: Dobra, ale to wiesz, że ona z tym facetem co całowała się, nie wiem, poszła do łóżka, chodziła za rączkę.
4: No coś było w samochodzie, ale nie chcę tego mówić. Dobra. Tak, no oficjalnie, bo to jest tak pomiędzy nami tylko, tak?
2: I zupełnie niepotrzebne oskarżenie.
4: Niepotrzebne oskarżenie, tak jest.
2: Ty miałeś być chory, tak żeby było trochę 1-1.

0: Magda, ty łobuziaro jedna.
1: Jestem obecna.
0: To, co mi powiedział, mi siedzi w głowie. Mężczyźnie nie przychodzi tak łatwo wybaczyć sytuację dwuznaczną.
1: Ale to nie było żadnej dwuznacznej sytuacji. Akurat on wie, z kim byłam i że byłam u niego nawet pod domem, żeby go przeprosić. On to wszystko wie.
2: Tylko, że ja potrzebuję troszkę czasu i tak musiałem sobie, żeby wszystko ułożyć sobie w głowie, tak?
1: Niech sam odpowie, czy kiedykolwiek się na mnie zawiódł.
2: No właśnie, nie no. Właśnie nie.
1: Taka jesteś... To cię najbardziej boli, że jednak kobieta potrafi się spotkać, nie wiem, z kolegą i nie pójść do łóżka. No.
0: Szczególnie tak atrakcyjna kobieta, dodaj.
1: No, bez przesady.
0: No, brzydkiej by se nie wziął.
1: No tak.
0: Niech żyje miłość, kurczę. Bo ją zawsze walczyć trzeba. Pozdrawiam.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam, cześć.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Powiedziałabym, że taki szybki numerek dzisiaj. No bo zadzwoniłeś, on się zgodził i poszło.
2: Tak. Ojej.
4: Kochaj albo rzucaj,
5: ale
4: wracaj
5: do
4: jutro.
5: Nie, poszło.
0: Nie, w łóżku to się nie działo.
5: Kto?
0: Nie wiadomo. Przestań, kochają się, chcą się
4: Poza tym nie rozmawiajmy o tym, bo to jest ich prywatna sprawa, między nimi.
0: Tak, między
4: tak
0: nimi,
4: jak on powiedział.
0: Głupio wyszło,
4: o,
0: że mam
4: właśnie. Voxfm.pl, tam się możecie do Pawełca zgłaszać z różnymi problemami miłosnymi.

0: No Alors i, danse.
1: I co teraz?
0: I zanim my cokolwiek więcej powiemy Areczku, to ja poproszę specjalny podkład.
1: Proszę bardzo.
0: Bo ja obiecywałam w weekend i ja muszę dotrzymać słowa. Serdecznie chciałam pozdrowić hydraulików ze Starego Bosewa, zwłaszcza Andrzeja i Mateusza. Ha! Powiedziałam, powiedziałam. To są, słuchaj, ja ci, żebyś był wtajemniczony.
1: Ale nie, no bo to jest ekipa. Nie wiem, czy chcę wiedzieć.
0: To jest ekipa, z którą imprezowałam w weekend.
1: Aha.
0: Na bardzo ważnej imprezce. Swoją drogą Laurę, główną zainteresowaną również, najserdeczniej na świecie pozdrawiam.
1: Chrzcinę.
0: Mój mąż z hydraulikami imprezował jeszcze lepiej niż ja. Także męża, to ja pozdrowię przede wszystkim. Mam nadzieję, że już wstał.
1: Z hydraulikami to można dać w rurę, to tak, no absolutnie.
0: Dzień dobry od nas.
1: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk
0: i Arek Sigora.
1: Dzień dobry.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Cadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
13: Cadet OK.
12: Zapisy na lato już trwają. Cadet-OK.pl.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Hyundai Gezet. Gorzów, ulica Koniawska 54.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: O główną nagrodę walczy pana
2: Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
2: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
18: Wojtek Hańczuk. Jakie zarzuty usłyszy mężczyzna, który podczas niedzielnego koncertu inaugurującego cykl Dobry Wieczór Gorzów odpalił w tłumie petardy? Dziś prawdopodobnie decyzja. Mężczyzna odpalił środki pirotechniczne w czasie występu Piaska i uciekł. Szybko został zatrzymany przez policjantów. Przynajmniej jednej osobie, kilkuletniemu dziecku, trzeba było udzielić pomocy w szpitalu. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Jakie zarzuty usłyszy kierowca, który pod wpływem alkoholu spowodował wypadek? W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby, ojciec i pięcioletnie dziecko, którzy jechali autem, w tył którego uderzył pojazd prowadzony przez nietrzeźwego mężczyznę. Oboje trafili do szpitala. Od ich obrażeń mogą zależeć zarzuty, jakie usłyszy sprawca. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Szarych Szeregów. Kilkunastoletnia dziewczynka trafiła do szpitala z ciężkim urazem głowy po wypadku na hulajnodze. Według naszych nieoficjalnych informacji, w piątek wieczorem, jadąc bez kasku, miała zderzyć się z samochodem. Do zdarzenia doszło w Przytocznej. Do tematu będziemy wracać. Przydomowy warsztat samochodowy spłonął w sobotę przy ulicy Wiśniowej. Zniszczone zostały trzy motocykle i samochód, ale nikt nie ucierpiał. Ulica Owocowa w Gorzowie częściowo zamknięta od numeru 13 do 22. Trwa budowa północnej obwodnicy. Jak ominąć utrudnienia?
19: Ulicami Ukośną lub Wiejską, Aleksandra Puszkina, Stefana Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Stefana Okrzei, Błotną i Żwirową.
18: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Z kolei piesi przejdą się nowym rondem. Utrudnienia do końca miesiąca. Koncerty, wystawy, spotkania. Gorzowianie tłumnie ruszyli na nocny szlak kulturalny. W piątek i w sobotę odbyło się kilkadziesiąt imprez. Publiczność rozgrzewały koncerty, m.in. hip-hop, ale mieszkańcy także chętnie odwiedzali wystawy czy grali w gry planszowe. Za nami chłodny poranek w Gorzowie. W ciągu dnia niestety niewiele się zmieni. Warto pamiętać o nieco cieplejszych kurtkach czy bluzach, bo temperatura wprawdzie w okolicach 18-19 stopni, ale przeszkadza dosyć silny i zimny wiatr. Przy okazji niestety może także popadać, szczególnie trzeba pamiętać o parasolach około godziny 15-16.

0: reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauchrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skut 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Praca, dom, obowiązki. A twoje ciało? Daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
0: Reklama.
10: Vox FM Gorzów.
11: Są zarzuty za zabójstwo taksówkarza w Młynkach na Pomorzu. Usłyszał je zatrzymany wcześniej 27-latek. Inflacja bez zaskoczeń w ujęciu rocznym nieznacznie przekroczyła 3%. Misja morska ma pomóc w ochronie ciśniny Ormus. Z taką inicjatywą wyszły Francja i Wielka Brytania.
12: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
11: Rozpoczynam od brutalnego zabójstwa taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami, wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. Przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
13: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy, zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiącej własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
11: Mówi Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne. Kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Premier Donald Tusk w weekend zapowiedział, że latem zakończy się program Ceny paliwa niżej. Dodał, że pojawiają się sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
14: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję, nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
11: Jak zaznaczył, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
14: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
11: Dziś jeszcze za 95 płacimy maksymalnie 6 zł 4 grosze za diesla 6,40. W wiadomościach teraz najnowszy odczyt dotyczący inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. W porównaniu z ubiegłym miesiącem inflacja spadła o 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS-u. Wielonarodowa misja morska zainicjowana przez Francję i Wielką Brytanię jest gotowa wesprzeć ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Zapowiedział to po wstępnym porozumieniu Stanów z Iranem prezydent Francji. Międzynarodowa misja jest gotowa do wsparcia, są środki gotowe do wdrożenia, zaznaczył Emmanuel Macron. Prezydent Francji będzie gościł Donalda Trumpa na rozpoczynającym się we Francji szczycie G7, a jednym z tematów tego szczytu będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie. W wiadomościach jeszcze sport. Koszykarska Legia wyszła na prowadzenie w walce o złoto mistrzostw Polski. W trzecim meczu finału Zieloni Kanonierzy wygrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 79-63. Kluczem do wygranej okazała się obrona, mówi skrzydłowy Legii Maksymilian Wilczek.
0: Na pewno dużo agresji było w obronie z naszej strony. Konsekwentnie graliśmy to, co mieliśmy założone i myślę, że to był klucz do wygrania dzisiejszego spotkania.
11: Legia prowadzi w finale 2-1, a dziś wieczorem w Zielonej Górze mecz numer 4.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Ja mam takie pytanie. Jak tak? Ktoś ma ogródek albo jakieś kwiatki na balkonie, co nie? Mhm. I tak pada, to nie trzeba podlewać, co nie?
16: Nie.
15: No.
11: Uwielbiam pytaniarka.
16: Można delikatnie sprawdzić tam paluszkiem, czy jest odpowiednio wilgotna.
15: Ale raczej jak tak cały czas pada, to jest wilgotna, nie?
16: Raczej powinna być.
15: No to to jest
16: plus. To jest jeden z wielkich
15: plusów. To jest wielki plus z tego, jaką mamy pogodę.
16: Tak, do tego niesamowicie silny wiatr dzisiaj i przewspaniałe burze. I to wszystko może być na północy kraju.
15: A wiecie, co robi wiatr?
16: Wieje.
15: No. Wow. I jak macie jakieś złe rzeczy, to on przedmucha to wszystko i poleci to daleko.
11: Wow.
15: A? No.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Więc życzymy wam tego, żeby wiatr zawsze w plecy. Zawsze w plecy.
16: Zawsze w plecy. Tak.
11: Albo pod skrzydła.
16: Deszcz zawsze skrzydła. Na kwiaty.
15: A deszcz na kwiaty, tak. Dokładnie
16: mamy
15: tak.
16: Mamy optymistyczną prognozę pogody. Nie, dziękujcie, tak. Drodzy Państwo. Za godzinę kolejna porcja takich niesamowitych wrażeń.
15: A za moment, słuchajcie, to my sprawdzimy, co u pierwszej zmiany, bo przypominamy...
16: Vox daje dwa koła.
15: Mm-hmm. Julka i Konrad w drodze do naszego słuchacza bądź słuchaczki. Do kogo dokładnie i gdzie dokładnie, to dowiemy się za moment. A już teraz zapraszamy do posłuchania pięknej muzyki.
16: Fila Tofikara, Stelly to my heart. Na dobry początek tej godziny jeszcze Lea i Szukaj mnie, to a propos tego wiatru.
15: Złośliwi mówią Fila Tikaraś, ale my nie jesteśmy złośliwi.
16: Nie, absolutnie.
15: My jesteśmy Klaudia Wasiluk.
16: I Arek Sikora.
15: I Dawid Osysko, który wraca za godzinę.
11: Tak.

0: Flo Rida. I Cry w Vox FM. 17,5 minuty po 10 jest poniedziałek, ale tego absolutnie w głośnikach nie czuć.
1: Słuchajcie, czuć. Kierunek Żerardów, bo mamy historię taką, że głowa mała.
0: Co ty mówisz?
1: Znalazłam fana papieru toaletowego. W zasadzie piszą o nim w dzisiejszym SuperEkspresie.
0: Ale to tyle nakupował? O to chodzi?
1: Słuchaj. Ktoś pozostawił na palecie 1800 rolek, nie?
0: Nakupował w tym przed przypadku marketem. To bardzo dobre słowo, nie?
1: Zamknął gość 1800 rolek.
0: Zajumał?
1: W Żerardowie. Analiza monitoringu pozwoliła funkcjonariuszom namierzyć sprawcę kradzieży. Ten ktoś to 42-letni, jak czytam, miłośnik papieru toaletowego.
0: Ale to jak tam, to praktycznie cały papier potrzebny dla tamtych ludzi. To czemu oni teraz palcem? Co oni będą? Jak?
1: To jest świetne
0: przecież
1: pytanie, ale gość...
0: to jest straszne.
1: Gość, słuchaj, 42-letni, usłyszał zarzut kradzieży i grozi mu do 5 lat więzienia.
0: O tyle dobrze.
1: Wiesz, no. Co będzie tam robił?
0: Co będzie?
1: Kiblował.
0: W pierdlu. To ma gość przeznane. Znaczy przekichane chciałem powiedzieć, prawda?
1: Przekichane.
0: Przekichane to teraz ja zrobiłem, poczekaj, bo kliknąłem dwa razy. O, teraz kliknę. Nie, teraz nie kliknę.
1: O, teraz kliknij.
0: Czekaj, teraz odkliknę.
1: O, jak o, teraz klikniesz, teraz kliknę, patrzcie, co się dzieje,
0: poczekaj.
1: Patrzcie.
0: O, i teraz gra.
1: Jej.
0: Można popsuć i naprawić? No.
1: Szybciutko.
0: Grupson, Ricky Martin, może go słyszeliście, za moment też zagra.
1: 19 po 10.
0: Armin van Buuren też na horyzoncie.
1: Tu Vox FM.
0: Gramy.

0: Sophie Ellis Baxter śpiewa, że jest gotowa na miłość.
1: Ciekawe, czy Ella jest gotowa na to, co ją czeka za moment.
0: Na rower?
1: Na rower, na dwa koła od Vox FM.
0: Dwa koła z przerzutkami, z kierownicą, z siodełkiem, to wszystko.
1: I kask do tego.
0: A i jeszcze kask. To wszystko jedzie do Eli, a wiozą to Julia i Konrad. Cześć!
2: Cześć, właśnie wjeżdżamy na trasę szybkiego ruchu, więc się rozpędzamy.
3: Słyszycie, jak wciskam gaz?
0: Daj mu na zimne! O, aż przerwało ich, zobacz.
2: I zerwało. Jedziemy do Eli, uważaj, tu jest kontrolowa.
0: Naddźwiękowa już.
3: Czekaj, ale tu ile tu jest? 120, no to co?
2: Spokojnie, już jedziemy cały czas przepisowo. Proszę drogich policjantów, żeby nas nie zatrzymywali.
1: Gdzieś zobaczycie na trasie niebieskiej.
2: Jedziemy na wschód, jedziemy w stronę Wyszkowa, ale przed Wyszkowem się zatrzymamy, bo... będziemy kierować się za Radzymin, z tego co wiem. Mamy jeszcze tam 26 minut, czyli województwo mazowieckie. I dzisiaj odwiedzamy Elę. Ela, która stwierdziła, że nami się wysłuży.
0: Jak
3: to? Ma 42 urodziny jutro. I ona akurat nie ma jeszcze prezentu, tak się złożyło. I my jedziemy ją wspomóc.
1: Super.
3: A potrzebuje roweru, bo męża rower jest już stary, tak powiedziała nam.
2: Nie, tak jak mąż.
3: I jeżdżą razem na wycieczki rowerowe, nawet z dziećmi.
1: Super!
2: No na razie rekordowa wycieczka to było chyba 15 km, z tego co nam zdradziła na antenie, ale my będziemy negocjować. Chcemy, żeby obiecała publicznie, że jak już ten rower dostaną, to 50 km będzie wycieczka.
3: Nie, tego jeszcze nie obiecała.
2: Jeszcze nie, ale no właśnie chcemy, żeby to zrobiła.
3: Ja mówiłam, żeby 16, żeby chociaż o kilometr pobić, bo jednak dzieci są, wiadomo, wymagające na tym rowerze, no ale może uda ci się przekonać do 50, będę trzymać kciuki.
2: Zobaczymy, czy się uda.
0: 42 lata, no
2: to... Słyszymy się na antenie nie po godzinie 11.
0: 42 kilometry powinien zrobić na tym rowerze z okazji 42 urodzin.
1: To jest myśl. Chociaż do 42 przekonajcie.
2: Znakomity pomysł.
0: Nie dziękujcie.
2: Bierzcie za darmo. Będziemy przekonywać.
4: Vox FM daje dwa koła.
5: Zgłoście na voxfm.pl. Autopromocja.
4: Na wyjazd na Mazury? W góry?
5: A może nad morze?
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
5: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
5: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
5: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
13: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
12: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
13: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
12: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
13: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
12: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Adalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Basty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Reklama.

Wojtek Hańczuk. Niż demograficzny w gorzowskich żłobkach i przedszkolach, w placówkach są jeszcze wolne miejsca. Przypomnijmy, w tym roku czekają także na dzieci spoza miasta. Możliwe, że Gorzów będzie musiał likwidować część przedszkolnych oddziałów. 3 medale Mistrzostw Europy zdobyli gorzowscy zawodnicy podczas kajakarskich zawodów w Portugalii. 2 srebra, solo i w dwójce wywalczyła Anna Puławska, 2 razy ulegając rewelacyjnym Niemkom. 3 medal brązowy w Kanadyjkach na 5000 metrów wywalczył Wiktor Głazunow. Stilon w finale baraży o awans do trzeciej ligi w sobotę po rzutach karnych gorzowianie pokonali Piasta Żmigród. Po 90 minutach było 0-0. W środę mecz o awans w Częstochowie z drugą drużyną Rakowa. Za to niewielką szansę na awans do Ligi Centralnej mają juniorzy Warty Gorzów w grupie do 17 lat, bo w pierwszym meczu aż 1-10 ulegli ekipie z Bielska Białej. 4,5 tysiąca kilometrów wykręcili gorzowianie na rowerach w czasie sobotniego 12-godzinnego maratonu na Manhattanie. Bawiło się ponad 60 osób, najlepszy rowerzysta wykręcił ponad 300 kilometrów, a Gorzów walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Polskie legendy rocka, międzynarodowe gwiazdy disco oraz zespół, który pokochali Polacy w latach 80. To wszystko w ciągu najbliższych miesięcy w arenie Gorzów. Ci, którzy uwielbiają disco, na pewno doskonale pobawią się na koncercie Bad Boys Blue No Mercy. Wystąpi także legenda lat 80. Alphaville. Nie zabraknie również polskich akcentów. Ira, chłopcy z placu broni, sztywny Palazzi. Szczegóły na stronach internetowych areny. Podobno jeszcze w tym tygodniu będzie naprawdę bardzo ciepło w Gorzowie. Podobno temperatura poszybuje nawet w okolice 30 stopni. Podobno to się stanie po środzie. Ale póki co musimy uzbroić się w cierpliwość. Raczej chłodnawe dni w Gorzowie. Temperatura wprawdzie w okolicach 17-19 stopni, ale przeszkadza dosyć zimny wiatr. Może też trochę popadać.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
11: Vox. Vox FM.
0: FM Gorzów.
11: Gorzów.
12: Koniec pracy śledczych na działce w Lutoryżu, a chodzi o miejsce, w którym odnaleziono ludzkie płody. Ukraina po wielkim ataku Rosjan, za chwilę u nas nowe informacje. Nie można było korzystać z aplikacji, mogą być jeszcze problemy techniczne w Velobanku.
13: To już 11. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
12: Rozpoczynam od informacji sprzed chwili. Głos zabrał szef PKL-u Radosław Piesiewicz i zapewnia, że dotrzymał słowa, a część sportowców dostała swoje pieniądze. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami były po aferze Zonda Krypto. Do tej sprawy będziemy wracać. To był najcięższy rosyjski atak na Ukrainę od ponad 2 tygodni. Kijów dochodzi do siebie po wielogodzinnych nalotach. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 24 zostały ranne, poinformowały władze miasta. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się słynna Ławra Peczarska, jeden z najważniejszych zabytków kultury i duchowości Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ucierpiał między innymi jeden ze szpitali. Przepracowałem tu 52 lata. Szkoda jest mi tego oddziału. Są duże zniszczenia na drogach, urządzeniach. Sąd drogich urządzeniach są ślady odłamków. Pacjenci przychodzą, nie możemy im odmówić. Ktoś potrzebuje pilnej pomocy, musimy pracować. Tak mówiła pracownica uszkodzonego szpitala. W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, w wyniku ataku zginęło 5 ratowników, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. Śledczy zakończyli pracę na oddziale w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka. Jeszcze dziś prokuratura podsumuje dotychczasową pracę.
14: Dzisiaj będzie komunikat w tej sprawie, ponieważ ja nie mam jeszcze najbardziej aktualnych informacji dotyczących liczby ludzkich płodów, które zostały ujawnione na terenie posesji. Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia dzisiaj po podsumowaniu tych czynności, które zostały przeprowadzone.
12: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnijmy, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. Lekarz-patomorfolog jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok, a także nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. Jej obrońcy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Teraz poważna awaria w Velobanku. Nie działała strona i część pozostałych usług. Nie można się było m.in. zalogować do aplikacji. Problemy pojawiły się po weekendowej migracji klientów detalicznych z City Handlowego do Velobanku właśnie. I na razie nie wiadomo, kiedy wszystkie funkcjonalności zostaną przywrócone. Nasze zespoły pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności usług. Środki klientów, dane oraz operacje bankowe pozostają bezpieczne, napisał na stronie Velobank. Koniec z czekaniem na autobus w niepewności. Na liniach użyteczności publicznej w Świętokrzyskim rusza nowoczesny system lokalizacji pojazdów. Aplikacja Time4Bus da pasażerom 100% pewność, gdzie w danym momencie znajduje się ich autobus i za ile minut podjedzie na przystanek.
15: Bezpłatna aplikacja Time4Bus to przede wszystkim sprawdzenie, o której ten autobus rzeczywiście na danym przystanku jest. To jest też portal dla pasażera, czyli strona www, dzięki której możemy sprawdzić te odjazdy na żywo, możemy zweryfikować, gdzie ten pojazd nasz się znajduje i jak wygląda rozkład jazdy na najbliższe dni. To jest również przebieg trasy danego kursu, czyli możemy sprawdzić, jak ten autobus dokładnie będzie jechał.
12: Mówi Dominik Tomaszewski, operator systemu. Aplikacja jest już dostępna do pobrania. Nowy system pozwoli też samorządom na sprawniejszą kontrolę i planowanie przewozów.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Time4Bus, zainstaluj.
12: Wybierasz się w Świętokrzyskie?
17: Pobiorę, słuchajcie, bo może się przydać, prawda, deszcz taki, że to już łatwo będzie można uciec, nie?
18: Tak, a to co, już planujesz jakiś urlop, wakacje, coś, a ja o czymś nie wiem, przepraszam bardzo.
17: Spokojnie, dowiesz się w swoim czasie. Na razie nawet jestem na aplikację, zarezerwuję noclegi.
18: Na razie to my mamy pogodę i mieliśmy tylko pozytywnie mówić o pogodzie, nie? A jakbym powiedział, że za 11 dni lato...
17: No to myślę, że lepiej byś tego nie ujął.
18: A?
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Czekaj, a jak ci powiem, że już w czwartek 28 stopni?
18: A ja dobrze powiedziałem, że 11 dni. Nie, 11 dni.
17: 26 czerwca, no to no zakończenie roku.
18: To zakończenie roku szkolnego. To ja,
17: ale od razu lato się zaczyna wtedy.
18: Ja nie ten kalendarz, nie to odliczanie włączyłem.
17: Dobrze, ale zanim 26, to wcześniej na przykład czwartek i wtedy 28
18: ale
17: stopni.
18: Ale to zaczyna się 21, no to zaraz.
17: No to troszkę lepiej.
18: 6 dni. No widzisz, to jeszcze lepiej.
17: Jeszcze lepiej. Optymistycznie, pozytywnie, no, tak jak miało być.
18: Tak właśnie miało być. Klaudia Wasiluk.
17: Arek Sikora.
18: Dawid Osysko już do domu.
12: Tak jest. Małgorzata Łukowska. Będzie o 12.
18: Okej, dziękujemy za informację.
12: Dziękuję.
18: A my za moment z pierwszą zmianą się połączymy. Oni, przypominamy, z rowerem pojechali do słuchaczki Eli.
17: Tak.

0: po?
1: Co po?
0: No już minął.
2: A, bo to piosenka z tytułem Weekend. Tak. Ale niektórzy cały czas mają piękne, wspaniałe chwile. Taką osobą jest na przykład Ela, do której pierwsza zmiana pojechała dzisiaj z rowerem.
0: Mało tego, ty właśnie, to są chwile, które biją weekend na głowę. Elu, Elu, Elu, Kądziu i Julko. Siemaneczko.
2: Łączymy się z wami.
3: Siemaneczko, no i wielkie świętowanie to chyba jutro. Będzie impreza jakaś?
4: 42. urodziny mojego męża. No myślę, że coś pomyślę.
3: Ale już jest zaplanowana impreza, znajomi przyjdą, rodzina.
4: No jeszcze nie, ale myślę, że wpadną najbliżsi. No
5: ja może jakaś wycieczka rowerowa w ramach świętowania.
4: Jak najbardziej.
5: A, no właśnie, 42. urodziny i tutaj podpowiedzieli nam koledzy, którzy teraz aktualnie prowadzą program, żeby wynegocjować z tobą, Ela, 42 kilometry, że przyjedzie.
4: Jasne, zgadzam się.
0: Szybko
3: poszło! Czekaj.
4: Jednego dnia, ale może rozłożymy na 2-3 dni.
3: Dobra, to ty powiesz, z tobą takie negocjacje w sklepie też się odbywają, że można w ten sposób negocjować i ty się zawsze zgadzasz od razu?
4: Jestem zaskoczona po prostu i dlatego, no.
3: Dobrze, ja chciałem ci samochód sprzedać, skoro tak nie negocjujesz.
5: A ja karton pączków, bo my tutaj do Eli przyjechaliśmy, Ela w sklepie pracuje.
4: Możecie przyjechać w pusty czwartek, też wasz poczęstuję was.
3: Pączki. Dobra, ja już sobie zapisuję w takim razie w kalendarzu, adres znamy.
4: Tam śniadanie, wpadniecie na kanapeczki, także zapraszam.
3: No trudno, no dobrze, no co zrobić?
5: Skoro namawiasz, też nie będziemy się opierać.
3: Dobrze, przede wszystkim ten rower przekazujemy w twoje ręce, ale ty go przekazujesz swojemu mężowi, tak?
4: Tak, jest to prezent urodzinowy.
3: Czyli nie musisz kupować już żadnego innego?
4: No myślę, że nie.
5: Znaczy my nie jesteśmy super, a powiedz mi, czy warto się zgłaszać?
4: No jasne, jak najbardziej. Ja już jestem wkręcona, mam 2 razy wkręcona, także to jest 3. raz, kiedy wygrałam coś w Voxie.
3: Dobra, to jeszcze jedno pytanie, czy mąż już wie?
4: Wie, bo dzwoniłam do niego.
5: Co powiedział?
3: Jak zareagował?
4: No mówi, że ma więcej szczęścia jak...
5: jak rozumu? Najważniejsze to jest kochany mąż, prawda?
4: Jasne, zgadzam się.
5: No, takie złoto znaleźć w życiu.
2: To my prosimy jeszcze od nas przekazać wszystkiego dobrego dla męża na 42, to co ja mówię, 18 urodziny.
0: Dokładnie tak, szerokości życzymy. Na tej nowej.
6: Vox FM daje 2 koła.
2: Na tej nowej drodze?
0: Tak, a Ela chciałam dodać, że zgłosiła się w apce, a w apce możecie też znaleźć nowy konkurs Vox FM tankuje na wakacje.
2: A nowa aplikacja, zainstalujcie sobie na swoje smartfony, korzystajcie do woli.

0: Język ciała, czyli tam jakieś łokieć, pięta.
1: Każda jedna cząsteczka ciała mówi, że to będzie naprawdę dobry dzień, drodzy państwo. A to jest... Body Talk od Ale Farben i René Miller.
0: To jest bardzo dobry hit. To jest bardzo dobry hit.
1: Miejsce z best listy.
0: Piąte ostatniego notowania, dobrze widzę?
1: Dobrze,
0: czy ja dobrze widzę, że
1: Vox FM.pl, zakładka bestlista, lub nasza nowa apka Voxa również.
0: Dokładnie, instalujcie apkę, głosujcie w apce. O, wiecie jak wygodnie? Wchodzisz, klikasz palcem.
1: Kciuk do góry.
0: Kciukiem, nie myszką. Przecież to...
1: A do piątku coraz bliżej, w piątek o 17 słuchamy najnowszego notowania.
0: O 17.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych

0: rewelacyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Pod stopą pól, schodniki.
2: Już 26 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Gorzowskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 26 lipca. Gorzów Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Reklama.
8: Konrad Baranowski. Dobra kasa i przydatne umiejętności. Weź udział w wakacjach z wojskiem. 27-dniowe szkolenia w Skwierzynie, Wędrzynie i w Międzyrzeczu. Są 3 turnusy. Szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie prawie 6 tysięcy złotych brutto. Program jest dla osób w wieku 18-35 lat, które chcą przeżyć świetną przygodę i czegoś się nauczyć. Mówi podporucznik Dawid Śladek z WCR-u w Gorzowie.
9: Pobiegamy, postrzelamy. To ma nas uczynić silniejszym, sprawniejszym. Poruszanie się w terenie bez użycia GPS-u, udzielanie pierwszej pomocy, przetrwanie w trudnych warunkach.
8: Zgłoszenie przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w WCR-ach. Pierwszy turnus już trwa do 4 lipca, kolejny ruszy 13 lipca w Wędrzynie i Międzyrzeczu, a ostatni 17 sierpnia w Skwierzynie. Całość kończy się przysięgą. W środowy poranek swoich spraw w ZUS-ie nie załatwicie. Będzie strajk pracowników, potrwa od godziny 8 do 10. Urzędnicy domagają się podwyżek. W proteście weźmie również udział Gorzowski Zakład przy ulicy Sikorskiego. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Związki zawodowe są podwyżek po 1200 zł brutto dla każdego pracownika. W odpowiedzi ZUS jako pracodawca zaproponował ostatnio nieco ponad 200 zł brutto i jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł brutto. Tłumaczył się brakiem zapewnienia przez ministerstwo odpowiedniego budżetu. Związkowców to nie przekonało.
10: Na termometrach w Gorzowie mamy 14 stopni. Chłodno, do tego też czasem mocniej powieje z zachodu do 25 km na godzinę. Więc czuć gęsią skórkę, odpowiedni ubiór. Dzisiaj max to 18 stopni. No, słońce ma się przedrzeć i ma być całkiem przyjemnie za parę godzin, ale póki co odpowiedni ubiór i w drogę.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: Nie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
2: Reklama. Vox FM Gorzów.
11: Strzelanina w Białej Podlaskiej, trwa obława za sprawcą. Są pieniądze dla olimpijczyków. Po wpadce z zonda krypto nagrodę ufundowali prywatni sponsorzy. Połamane drzewa i zerwane dachy to krajobraz po nocnej wichurach w Łódzkiem.
12: Jest 12 w studiu Radia Vox FM. Witamy Małgorzatę Łukowską.
11: Dzień dobry.
12: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Posłuchajmy.
11: Na początek strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, trwa obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
13: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów. Są wystawione blokady na drogach.
11: Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
14: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to. To tu jakiś Teksas.
15: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, coś to się stało.
16: Stawię. 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili. No ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
11: Obecnie policyjni technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary. Jest przełom. Radosław Piesiewicz ogłasza w sprawie nagród dla sportowców. Chodziło o wypłacenie obiecanych zaległych pieniędzy olimpijczykom, których los był niepewny z uwagi na zawirowania z zonda krypto. Dziś dzięki prywatnym sponsorom wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, przekazał szef PKOL-u.
17: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, których 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić i tu przypomnę, bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, bez pomocy państwa, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
11: A przypomnijmy, chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, m.in. skoczków narciarskich.
17: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i 2 trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite. I dziękuję im za to, że wytrzymali to. Ja obiecałem i zobowiązałem się. A oni mi uwierzyli, że znajdę prywatnych sponsorów, którzy pokryją te pieniądze, które nie trafiły do nich z zonda krypto.
11: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa Piesiewicza nie padło nazwisko naszego olimpijskiego wicemistrza Kacpra Tomasiaka. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim. Od wczorajszego popołudnia strażacy interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa, które zrywały linie telekomunikacyjne albo uszkadzały auta. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Na koniec w wiadomościach jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+, bez straty pieniędzy, mówi Beata Kopczyńska ze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
18: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
11: Dodajmy, że od tego roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ obywatelom Ukrainy. Aby otrzymać wsparcie, rodzic albo opiekun musi być aktywny zawodowo.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 czasu polskiego Belgia zmierzy się z Egiptem, a o północy Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Awans Magdy Linet w światowym zestawieniu najlepszych tenisistek. Po awansie do półfinału holenderskiego turnieju WTA przesunęła się z 60 na 48 miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a liderką wciąż pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. I jeszcze polscy siatkarze, którzy pokonali Ukrainę 3-2 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. W tabeli rozgrywek zajmują obecnie siódme miejsce. Po pierwszych zawodach prowadzą z kompletem zwycięstw Brazylia i Japonia.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Skorpion i waga. Gosia, dokładnie, zupełnym przypadkiem wybrałam te znaki zodiaku.
12: Ale w sporcie nic nie powiedziałaś o 7 medalach Polaków na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie.
15: Gosia wiedziała, że my to
11: wiedzieliśmy. Ale to
12: wie. Właśnie, ja nie wiem.
11: To są najważniejsze rzeczy.
12: Ale pogodoskopem możesz naprawić swoje grzechy.
11: Ale no co mam ci powiedzieć jeszcze raz, że 7 medali mam, medali mam w kajakarstwie. Bardzo super sprawa. Patrząc na to, że nawet nie wystartowaliśmy w mundialu. O kurczę, przeleciał mi czas na pogodoskop.
15: Aj, tak czekałam.
11: I co teraz?
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Czyja to wina?
12: Dawaj teraz. Dawaj teraz.
11: Dobra,
12: no,
11: dobra.
12: Dawaj
11: lecisz. Strzelca dla skorpiona? Dla skorpiona.
15: Waga, skorpion i wodnik.
11: Dobra, skorpion. No. Bądź cierpliwy, a twoje obecne kłopoty przeminą bezpowrotnie, Klaudia.
15: Piękne.
11: I wszyscy inni skorpioni.
15: Teraz dawaj
11: wagę. To tylko kwestia czasu, a nie twoich wysiłków. Waga. Jeszcze jeden wysiłek, wago, a już niebawem słońce wyjrzy zza chmur. Niedługo zapomnisz o tym, co jeszcze cię teraz trapi.
15: Mówiłam, że piękny pogodoskop.
11: Piękny pogodoskop.
12: Piękny,
11: no.
12: Piękny, bardzo ładny. To jeszcze
11: dyki odpoczywają.
12: Wodnik, tak?
11: Jeszcze barany idą na zakupy. Wodnik, no. Nikt nie zamierza spiskować przeciwko tobie, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Wodniku, no. Co te wodniki takie podejrzliwe?
12: Bo wodnik to w kajaku. O! I oni podejrzewają, że więcej tych medali mogli zdobyć.
11: Mogło tak być.

0: Tim Barki, Stick Bromance w Vox FM. Piękne, piękne brzmienia.
1: Mamy 18 minut po godzinie 12, a do zakończenia roku, drodzy Państwo, pozostało 11 równiutko dni.
2: 11 równiutko dni?
1: Tak, 26 czerwca wypada w piątek.
2: Wakacje. Słuchaj, w związku z tym, że zbliżają się wakacje, mam wakacyjnego newsa.
1: Poproszę.
2: A właściwie to wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity.
1: O.
2: Rozumiesz, że rekordowo, bo obejmie 46 połączeń więcej niż w poprzednim roku.
1: Co ty mówisz?
2: Będzie więcej możliwości,
1: Zgadnę. Morze i w góry.
2: Poczekaj. Wprowadza letni rozkład jazdy, oferując pasażerom szybkie połączenia nad morze oraz w góry. Zgadza się. Nowy harmonogram połączeń kolejowych został dostosowany do rosnącego ruchu turystycznego, czytam. Największe zmiany dotyczą tras łączących centralną południową Polskę z wybrzeżem Bałtyku. Poczekaj, a gdzieś za granicę można? Za granicę można. Jest. Ponownie uruchomiono także...
1: Zgadnę. Chorwacja.
2: Doczytam. Adriatic Express, który będzie kursował do chorwackiej Rijeki. Tak, Chorwacja, zgadłaś.
1: Wygrałam ponad
2: pytanie. Ale słuchaj, 6 razy w tygodniu, a nie 4 jak w zeszłe lato, czyli będzie
1: częściej.
2: Może
1: będzie obładowany, może nawet się nie spóźni.
2: Może tak, może to teraz kolej na to.

0: tacy niedobrzy zieloni chłopcy, niedobrzy chłopcy, żółci.
1: I
0: żółty z zielonym robi niebieski, tak?
1: No, Bad Boys Blue. O,
0: I takie śliczne młode dziewczyny. No właśnie, to tak.
1: A jak są jakieś takie piękne młode dziewczyny, które na przykład podobają im się piękni młodzi chłopcy? A może wiecznie młodzi i wiecznie młode również są takie?
0: Młodzież wcześniej urodzona też może być. Dokładnie.
1: Zresztą każdy, jak ktoś tam już ma kogoś na horyzoncie, a za bardzo nie wie, co z tym zrobić, no to jest jeden adres, słuchajcie, polecamy Pawła Pawelca.
0: O tym, no, jak coś wam w miłości nie kicha, to on zrobi tak, że będzie kichało.
1: Tak, ładnie.
0: No, to tak w skrócie szybkim, telegraficznym.
1: Moglibyśmy więcej o tym mówić,
0: ale kochaj albo rzucaj, we wszystkich problemach miłosnych możecie się zgłaszać do Pawła Pawelca. On robi tak, że jest dobrze, po prostu.
1: A codziennie o poranku od poniedziałku do piątku możecie słuchać w pierwszej zmianie Kochaj albo rzucaj.
2: Autopromocja.
3: Na wyjazd na Mazury, w góry,
2: a może nad morze.
3: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
3: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
2: Tankuj z Vox FM
3: na wakacje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Taneczny Spodek 2000.

0: Ferrari i wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Wojtek Hańczuk, będzie nowy samochód w gorzowskim hospicjum. To dzięki mieszkańcom, którzy wspomogli je podczas zbiórki ulicznej. Zebrano blisko 130 tysięcy złotych. Hospicjum wyda pieniądze na samochód, na co jeszcze?
3: Trafiają na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, sprzęt medyczny. Przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów.
2: Mówiła Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum Świętego Kamila. Lokalne podatki zapłacimy online. Urząd Miasta w Gorzowie uruchomił kolejną usługę internetową. Chodzi o deklarację podatków lokalnych, ale także m.in. o wnioski z aktualizacją danych. Szczegóły na stronie miasta. Znajdziecie je w zakładce Podatki lokalne za darmo online 2026. Kluby sportowe czekają na pieniądze i decyzję prezydenta Gorzowa. Chodzi o miejską dotację na sport zawodowy, gdy rozgrywki są prowadzone systemem jesień-wiosna. Koszykarki i koszykarze, siatkarze, piłkarze ręczni, nożni i wodni oraz tenisiści oczekują na ponad 4 miliony złotych. W środę mija termin składania uwag do wniosków. Potem prezydent będzie mógł podjąć decyzję. Dobra kasa i przydatne umiejętności. Można wziąć udział w wakacjach z wojskiem. To 27-dniowe szkolenie w Skwierzynie, Wędrzynie lub w Międzyrzeczu.
4: Pobiegamy, postrzelamy. To ma nas uczynić silniejszym, sprawniejszym. Poruszanie się w terenie bez użycia GPS-u. Udzielanie pierwszej pomocy. Przetrwanie w trudnych warunkach.
2: Mówił podporucznik Dawid Śladek. Szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gorzowie. Pogoda póki co nas nie rozpieszcza, przynajmniej do środy. W Gorzowie jednak chłodnawo, przeszkadza przede wszystkim wiatr, a do tego deszcz, chmur coraz więcej. Mokro dziś między godziną 15 a 16, tak twierdzą meteorolodzy, ale druga połowa tego tygodnia będzie już dużo, dużo cieplejsza.
1: Vox FM. Gorzów.

na sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2. Oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbau Chrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
16: Vox. Vox FM.
2: FM Gorzów. Gorzów.
17: Na obława w Bielsku Podlaskiej to postrzelanie na jednej z ulic miasta. Pakiet CPN jeszcze zostaje, ale bez obniżki akcyzy. O cenach na stacjach benzynowych powiem już za chwilę. W Świętokrzyskiem można śledzić autobusy miejskie. To dzięki nowej aplikacji.
18: 13 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
17: Policyjna akcja i obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundurowi szukają napastnika, który oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
19: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
20: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
19: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
17: Policja stara się ustalić tożsamość napastnika, jak i ofiary tej strzelaniny. Jeszcze jutro taniej zatankowanie. Pytanie, co dalej? We wtorek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6 zł 52 grosze, a diesla 6 zł 37 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Ale z rządowego pakietu ceny paliw niżej wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo.
21: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
22: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
21: No, skorzystam, bo wie pan, nie
0: sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
21: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki, może bo coś.
22: Będzie odczuwalnie?
21: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
0: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
22: Ale dobrze było?
0: No dobrze było, w sumie było dobrze.
17: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i przełoży się na wzrost inflacji w czerwcu i w lipcu. To wynika z szacunków ekonomistów. Koniec z czekaniem na autobusy w niepewności. W Świętokrzyskiem rusza nowoczesny system lokalizacji pojazdów. Aplikacja Time for Bus da pasażerom 100% pewność, gdzie w danym momencie znajduje się ich autobus i za ile minut podjedzie na przystanek, mówi operator systemu Dominik Tomaszewski.
23: Bezpłatna aplikacja Time for Bus to przede wszystkim sprawdzenie, o której ten autobus rzeczywiście na danym przystanku jest. To jest też portal dla pasażera, czyli strona www, dzięki której możemy sprawdzić te odjazdy na żywo, możemy zweryfikować, gdzie ten pojazd nasz się znajduje i jak wygląda rozkład jazdy na najbliższe dni. To jest również przebieg trasy danego kursu, czyli możemy sprawdzić, jak ten autobus dokładnie będzie jechał.
17: Nowy system pozwoli też samorządom na sprawniejszą kontrolę i planowanie przewozów. Aplikacja jest już dostępna do pobrania. Po dwóch dniach przed ratusz wróciła flaga Ukrainy. W weekend nieznany sprawca dokonał aktu samowoli i ściągnął ją z budynku. Teraz burmistrz Szczecinka zawiesił ją z powrotem, mówi Rajmund Wałnic z Urzędu Miasta.
24: Flaga została ponownie zawieszona decyzją pana burmistrza na maszcie przed szczecińskim Urzędem Miasta.
17: Burmistrz zapowiedział, że flaga będzie wisieć tak długo, jak będzie trwać wojna za wschodnią granicą.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: Dla tych nienasyconych pogodoskopem mamy tutaj
18: Nienasyconych?
17: Wróżkę Małgorzata. Bliźnięta.
18: Chyba są tacy, tu widzę takich nawet nienasyconych.
17: Dobra, już,
18: pogodoskopem.
17: Gdy ty widzisz bliźnięta.
18: Naprzeciw
17: czas
18: siebie.
17: Czas mi leci. Bliźnięta.
25: No, dawaj.
17: No. Okaże się dziś, że pewna osoba ukrywała przed tobą swoje prawdziwe oblicze. Ta informacja zaskoczy cię, ale pozytywnie.
18: Bliźnięta? Przecież jeden i drugi taki sam, no, to jak mają ukrywać te oblicza między sobą. To przecież niesamowity ten pogodoskop. Wrócimy do niego, dobra?
17: Dobra.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
26: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
27: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Się wiercicie na tych krzesłach.
17: Grubo jest w horoskopie, rzeczywiście Klaudia godzinę temu mówiła.
25: Które?
18: Co?
25: Które? Co?
17: No grubo się dzieje.
25: A że grubo?
17: Że grubo, że ktoś...
25: po prostu mówić, no.
18: Ale
17: że
18: co,
17: ryby, że ktoś ryby? Poniesie zasłużoną karę, że panna ktoś próbuje cię wykorzystać do niecnych celów. Co to się dzieje?
18: Ryby.
25: Próbowaliśmy zrobić wszystko, by nie mówić o tym, że biomet niekorzystny, ale
18: ryby, to wiadomo, to wędka haczyk, to możliwe.
25: Właśnie,
18: jest, no.
25: Się tam.
17: Biomet niekorzystny.
18: Biomet nie. Nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić.
25: Co zrobimy? Zrobimy głośniej i
18: biomet żyje swoim życiem, ale możemy...
25: Chodź, posłuchamy, co?
18: Możemy nie wnikać. A, bo to już

0: I machę mistosol, czy jakoś tak? Czy jakoś tak? Poczekaj, puszczę ci coś, włączę.
1: Puść, proszę. No, ja wiem, co to jest.
0: To nie jest pielgrzymka do Lichenia.
1: Nie.
0: To nie jest pielgrzymka do Lichenia.
1: Nie, ale brzmi naprawdę dobrze. Może wam się to kojarzy z jakąś muzyką religijną i dobrze wam
0: ale
1: się to kojarzy,
0: drodzy państwo. Ale to jest, słychać przecież, nie?
1: Tak, ale połączona z przepiękną muzyką elektroniczną.
0: W weekend w Parku Śląskim w Chorzowie występował Padre Guilherme, portugalski ksiądz katolicki. No i porwał tłum. Porwał tłum po prostu.
1: Ja się wcale nie dziwię.
0: Niesamowitym remiksem utworu Pan jest pasterzem moim. No jest wideo, oglądamy właśnie teraz. Padre Guilherme tutaj za konsoletą, wiesz, ręka w górze.
1: Ale ludzie szaleją.
0: Tysiące ludzi pod sceną, telefony w górze, śpiewają dziewczyny, chłopacy, wszystko, wiesz. Naprawdę, świetny obrazek. I teraz słuchajcie, co możecie zrobić, nie? Bierzecie taki filmik, idziecie do babci i mówicie: babciu, zobacz, ja na takie imprezy jeżdżę. Ja na takie imprezy właśnie z kolegami, z koleżankami.
1: Mało tego, ona nawet była w niedzielę, więc wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. Jak babcia
1: święty
0: powie, że na szatańskie imprezy jeździcie, to wy, o cyk, pyk, Padre Guilherme. Ale super.
1: Babcia
0: ale
1: będzie dumna.
0: Oczywiście, a Padre, brawo, zapraszamy częściej.
1: Na pierogi.
0: Na niwach zielonych pasie mnie. Może pierogami.

0: Ja wiem.
1: Ty wiesz, tak?
0: No to powiedz.
1: To ja nie powiem, jak ty
0: nie
1: wiesz.
0: Nie, no mów śmiało.
1: Nie, no to jak wiesz.
0: No ja weszłam na voxfm.pl, no ja zajrzałam w zakładkę bez
1: pisa. I ty już wiesz.
0: I ja przejechałam, przyklikałam i ja już widzę, że to jest co? Ty też to widzisz.
1: No ja widzę.
0: No,
1: ale ja to sprawdziłem w aplikacji.
0: Bo już można.
1: Nowa aplikacja voxfm dostępna, tam również możecie głosować na bestlistę. Serdecznie, gorąco polecamy.
0: Polecamy również słuchać najnowszego notowania bestlisty w piątek po 17.
1: Tak jest. A jak w aplikację wejdziecie, to tam możecie powalczyć o wakacyjne tankowanie od voxfm, nie? Tylko, tylko w aplikacji. Tylko. Mhm.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Lato w dobrym stylu

0: sportowne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
0: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
0: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wow! Jeszcze raz! Ale jazda!
7: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Cadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
8: Cadet OK.
7: Zapisy na lato już trwają. Cadet-ok.pl

0: i 20 czerwca.
1: Praca, dom, obowiązki. A twoje ciało? Daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Czterdziestojednolatkowi grozi rok więzienia. Udział 37-latka jest jeszcze wyjaśniany. Dwóch mężczyzn ujęto po odpaleniu petard w tłumie podczas koncertu Piaska w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 20 na Starym Rynku. Trzy osoby zostały poszkodowane, na szczęście bez poważnych obrażeń. Podczas koncertu wśród ludzi zaczęły wybuchać materiały pirotechniczne. 41-latek po ich odpaleniu uciekł, ale został szybko ujęty. Policjanci wraz z operatorami monitoringu dzięki nagraniom wytypowali podejrzanego. Mówi Grzegorz Jarosz, rzecznik gorzowskiej policji.
9: Funkcjonariusze szybko namierzyli dwie osoby. Starszy, który odpalił fajerwerki, usłyszy zarzuty nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
8: Trwają czynności procesowe. Rola 37-latka jest szczegółowo wyjaśniana przez policjantów. Pełna humoru i wzruszeń, podróż do świata dzieciństwa, spektakl Dzieci z Bullerbyn. Do zobaczenia w Gorzowskim Teatrze. Malownicza wioska, w której przyjaźń, zabawa i wyobraźnia stają się źródłem najpiękniejszych przygód. Adaptacja łączy w sobie dwa światy. Dorosłe już dzieci po latach wracają do miejsca swojego dzieciństwa. Wspomnienia ożywają i poznajemy małych mieszkańców Bullerbyn. Widz towarzyszy im w dziecięcych przygodach. Kolorowa scenografia, piosenki i taniec. Spektakl do zobaczenia w środę oraz w czwartek o godzinie 10. Bilety dostępne w kasie teatru. Mozolnie rośnie temperatura w Gorzowie, aktualnie mamy 17 stopni. Chmury napierają, słońce od czasu do czasu widoczne. No i tak w sumie do końca dnia. We wtorek podobne klimaty, a od środy temperatura pójdzie do góry. W piątek mamy zobaczyć 30 stopni. Poczujemy letnie klimaty. Kierowcy rozważnie na drogach.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja. Szyb.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige, Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Reklama. Vox FM. Gorzów.
15: Patomorfolog od zakopanych płodów może stracić prawo do wykonywania zawodu, o tym już za chwilę. Potężny atak na Ukrainę, zniszczono historyczny klasztor. Naprawią fragment A1 na Śląsku, nowy asfalt wyleją w Dobieszowicach.
16: 14 na zegarach w poniedziałek, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
15: Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych. To prokuratura. A jak powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, sprawa będzie analizowana również pod kątem odpowiedzialności zawodowej.
17: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność odpowiedzialność zawodowa, no bo to są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No to nie umiem jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
15: Na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami. A to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w jednym z największych w ostatnim czasie ostrzałów. Głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. O szczegółach prosto z Kijowa nasz korespondent Ołych Piłecki.
18: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnia szczątki rosyjskiego drona, który uderzył w klasztor Ławrę Peczerską w Kijowie. Ze zdjęć wypływa, że był to bezzałogowiec Gierań. Jest on rosyjską kopią irańskiej maszyny Shahid. Ławrę Peczerską po nocnym uderzeniu już odwiedził Wołodymyr Zełenski oraz przedstawicieli rządu w Kijowie. Komentując skutki ataku, prezydent Ukrainy zasugerował, że nie był on przypadkowy. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołech Biłecki.
15: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem był Kijów, Charków i Dniepr. Przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczek ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
19: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu w podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenia, czyli prędkość do 80.
20: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
21: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
22: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
23: Była autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
15: Remont potrwa kilka lat, a pierwszy etap zakończy się w połowie przeszłego roku. Na koniec jeszcze łódzkie EC1, gdzie odbył się koci weekend. Przez 2 dni odwiedzający mogli podziwiać około 200 kotów reprezentujących aż 30 ras. A z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
24: Co udało się już zobaczyć?
25: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, dlatego, bo niektóre osoby wolą koty, niektóre psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
26: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną?
27: Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
26: Tak, tym się charakteryzują.
27: Jakiś kotek znajdzie się w domu?
28: Chyba jednak taki, któremu można by było dać dom. Ale oczywiście warto zawsze też dowiedzieć się, jak to wygląda też z innej strony.
15: W programie znalazły się też spotkania z Międzynarodowym Gronem Sądziew oraz wykłady poświęcone opiece nad zwierzętami.
29: Autorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Ten, kto to zrobił, chciałbym go znaleźć, powiedzieć mu kilka słów i ewentualnie wymienić kilka uwag. Mowa oczywiście o pogodzie. Co to ma być? Co to jest? Dlaczego tak? Proszę Państwa, deszczowo. Deszczowo tego popołudnia niemal w całym kraju. W nocy deszcz popada w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku. No i na termometrach wartości, uwaga, od 7 stopni w Zakopanem do maksymalnie 11, tyle pokażą termometry nad samym morzem. Jutro na poprawkę nie ma co liczyć. Chociaż od południa zbliża się coś dobrego, co jutro w Rzeszowie i w Krakowie powinniście odrobinkę odczuć.
29: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Powiem tak, aby do czwartku w tym wypadku, bo na weekend pogoda szykuje się fantastyczna i w końcu letnia, chociaż mamy późną wiosnę. Ale już takie troszeczkę lato w sercu. Dzień dobry, 5 minut po godzinie 14. Wiem, że poniedziałek, ale to jest poniedziałkowe popołudnie, także nie narzekamy, bo już mamy fajne widoki na wtorek, o czym za chwilę sami się przekonacie. Kamil Rutkowski, program To Jest Dzień, wielkie ukłony, czas na czarujące konie.

Jakie to się przypominają czasy, kiedy wszystko było prostsze, muzyka była jakaś lepsza, wszystko inaczej pachniało, lato było latem, czerwiec był czerwcem, kiedy wszyscy się topiliśmy i tęskniliśmy za tym, żeby było chłodniej. Po co to było zmieniać? Komu to przeszkadzało i dlaczego? Dzień dobry wszystkim w poniedziałek. 13 minut po godzinie 14, mamy 15 czerwca, czyli dokładnie połowę miesiąca, bo przypominam, że czerwiec ma 30 dni. Może i dobrze, że tylko 30, bo biorąc pod uwagę pogodowo, jak on wygląda, to nie bardzo. Dzisiaj jest dzień wiatru. Dzień wiatru. Dało się, by się zgadzało, to już wiem, dlaczego tak jest. Dzisiaj także, przepraszam, kłaczek, ale nie myślcie sobie, że to jest jakaś ilustracja do tego, co powiem. Światowy Dzień Praw Osób Starszych dzisiaj także. Ale jak wiadomo, wesołe jest życie staruszka. Życie, podobno słyszałem ostatnio, zaczyna się po 60. Ja to troszeczkę zmodyfikuję i powiem tak. Moim zdaniem życie zaczyna się po 14, a dowody są muzyczne. Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love, Master Boy, porkete was za chwilę. A co robicie, jak stoicie? 609 2x8 69.

Master Boy Porque Te Vas. 20 minut. Tak jest. 20 minut po godzinie 14. Trzeba zawsze dać dokończyć, śpiewać i będzie teraz troszeczkę o śpiewaniu. Troszeczkę was denerwuje, ale tylko odrobinkę. Pamiętacie ostatnio te wszystkie tam dymy a propos emerytur dla artystów i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, zespoły śpiewaczo-tańczące, tak zwane zespoły pieśni i tańca oraz lokalne kapele regionalne. Jest pomysł, żeby je w końcu dofinansować. Mówię w końcu, bo znam kilka osobiście. Robią super roboty. Człowiek jedzie, się bawi, przy to koi bardziej niż Beethoven. Nie wiem, no to jest niesamowite. Mają znaczenie. Gdyby nie one, to guzik byśmy wiedzieli, a nie to, jak się powinno śpiewać i tańczyć. Taka jest prawda. Ludowe to ludowe. Teraz ma się to wszystko zmienić, bo one zawsze bez, na niewielkich tylko jakichś dotacjach i tak dalej. Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujące nowe formy państwowego wsparcia dla twórców ludowych. Jednym słowem, z kasy tej krajowej szłyby pieniążki konkretne. Jednorazowa dotacja w wysokości do 50 tysięcy złotych między innymi na zakup na przykład strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu technicznego, nagłośnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale na tym nie koniec, bo można byłoby brać kolejne dodatkowe dotacje. No i widzicie, śpiewali, aż w końcu się dośpiewali. Zwłaszcza, że umówmy się, jedna z piosenek, którą śpiewają, to jest Czerwone Jabłuszko. A kto zna tekst tej piosenki, ten wie, że co jak co. Ale pieniądze się po prostu należą.

0: 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Na zegarach 14.30, Małgorzata Łukowska w studiu zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości. Robimy głośniej, słuchamy.
4: Na początek poważny wypadek na Krajowej 11 w Wielkopolsce, na wysokości miejscowości Witaszyczki. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Obecnie na trasie między Jarocinem a Pleszewem ruchem kierują policjanci, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. Ze wstępnych informacji wiemy, że w wypadku ranny został 74-letni mężczyzna, który został przetransportowany do szpitala. 5-letni zakaz wykonywania zawodu i 10 tysięcy złotych grzywny. Taką karę za poczęstowanie ciastkami z marihuaną dostał prokurator z Wrocławia. Bartosz F., odurzający wypieki, miał dać swojej znajomej. Kobieta po zjedzeniu ciastka miała się źle poczuć. Lekarze stwierdzili u niej objawy odurzenia i zatrucia. Podczas procesu prokurator nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wyrok, który zapadł dziś w sądzie w Lublinie, jest nieprawomocny. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie targi obronne startują już 19 czerwca i potrwają 2 dni. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
5: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska, a mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
4: Warszawskie targi obronne będą 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
3: A tymczasem, porym lasem, 27 minut do 15 i gra Jennifer Lopez o tym, że to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Ain't it funny? Może trochę?

0: To PK 7S? Oczywiście, tego popołudnia. 21 minut, mamy już do godziny 15. 6.09, 2x8.69. Słuchamy.
1: A ja niestety się smażę za, na słońcu, za oknem plus 30. Pozdrowienia z Francji, Janusz.
0: No to dobrze, że z Francji, bo już myślałem, że gdzieś w Polsce tyle jest. Wyjątkowo zazdroszczę. Alan Walker i After Party za chwilę.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak, jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Hej, wy, czy...
8: Już 26 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Gorzowskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 26 lipca. Gorzów Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Molasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Reklama.
2: Nastolatka z Przytocznej walczy o życie w szpitalu. Jechała hulajnogą bez kasku. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 18. Dziewczyna jadąc chodnikiem straciła równowagę i przewróciła się tak nieszczęśliwie, że doznała urazu głowy. Do szpitala w Gorzowie przetransportował ją śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Lekarze od kilku dni walczą o życie dziewczyny, mówi Paweł Trzciński, rzecznik gorzowskiej lecznicy.
3: Był bardzo poważny wypadek. Poważne uszkodzenie głowy, zagrażające życiu.
2: Mundurowi badają dokładne przyczyny zdarzenia, mówi Urszula Zawadzka z policji w Międzyrzeczu.
4: Nie miała kasku na głowie, ale również ma ukończone lat 16, więc też takiego obowiązku już nie miała.
2: Bez względu na wiek warto założyć kask, gdy korzystamy z hulajnóg, by uchronić się przed tragedią. Podziemny krąg, znany thriller amerykański. W 60 krzesłach w ramach czwartkowego cyklu Czułe podróże. Prowokacyjny dramat Davida Finchera powraca na wielkie ekrany po ponad 25 latach od premiery. Młody Yuppie, wbity w narzucony przez wyścig szczurów styl życia, cierpi na bezsenność. No i trafia na spotkanie terapeutyczne ludzi ciężko chorych. Pojawia się także na jego drodze anarchista, Tyler. Seans do zobaczenia w czwartek o godzinie 18 w Mosie Przypomorskiej. Przez ten czas na ekranie kina 60 krzeseł także inne ciekawe propozycje. Dokumenty, obyczaje czy propozycje dla najmłodszych. Zaglądajcie na stronę mosart.pl. Tam znajdziecie dokładny rozkład jazdy. Kilkanaście stopni na termometrach w Gorzowie, na barometrach 1009 hektopaskali, no i jakość powietrza całkiem dobra. Słońce, chmury mają się przetatać, być może coś pokropi, parasol warto mieć pod ręką. Kolejny dzień podobny, a od środy temperatura zacznie rosnąć. No i będzie zdecydowanie więcej słońca, poczujemy lato.
5: Fox FM. Gorzów.

0: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze?
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
0: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
0: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Reklama.
0: Vox. Vox FM.
1: FM Gorzów. Gorzów.
12: Zamiast więzienia szpital psychiatryczny, trafi tam zabójca krakowskiego lekarza. Pytali go o ucieczkę Zbigniewa Ziobry, zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego. A w Łodzi spacer śladami serialu Daleko od szosy to z okazji 50-lecia produkcji.
13: Na zegarach punktualnie 15, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
12: Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie był niepoczytalny. Tak uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu zabił lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafił do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Wdowa po zamordowanym lekarzu, Iwona Solecka, nie kryje oburzenia.
14: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec. Letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
12: Pokrzywdzona domagała się powołania drugiego niezależnego zespołu biegłych psychiatrów, ale sąd nie wydał na to zgody, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka.
15: Sąd uznał, że opinia biegłych, czy kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna i dlatego podjął taką decyzję, jak w postanowieniu. Trzeba pamiętać o tym, że to nie biegli decydują ostatecznie, ale sąd oceniając opinię i cały materiał dowodowy, zeznania świadków i tak dalej.
12: Do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy sprawdzają wątek dotyczący pobytu i poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przesłuchanie dotyczyło też ewentualnej pomocy w ukrywaniu się polityka, który jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono. Przypomnijmy, Ziobro uciekł z Węgier do USA 9 maja, posługując się wizą dziennikarską.
12: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest wniosek do samorządów o ich wycinkę. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują, mówi radca prawny Krzysztof Suchowiecki.
16: Po pierwsze żądamy, aby drzewa zostały ocenione przez wykwalifikowanych dendrologów. Poza tym, naszym zdaniem, aleje przydrożne mają wartość nie tylko przyrodniczą i krajobrazową, ale również wartość obronną. Przykłady z Ukrainy pokazują, że drzewa wspomagają rozbijanie siatek antydronowych, rozbijają sylwetki pojazdów, czy utrudniają rozpoznanie z powietrza. Dlatego aleje przydrożne w szczególności powinny być uwzględnione w takich programach jak Tarcza Wschód.
12: Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mówi jej rzecznik Justyna Januszewicz.
17: Samo oznakowanie drzew przez zarządcę drogi absolutnie nie przesądza o ich usunięciu. Każdy przypadek podlega dwuetapowej weryfikacji, najpierw przez właściwą gminę, a następnie przez RDOŚ w Olsztynie.
12: Priorytetem jest ochrona zdrowych okazów, a decyzja będzie oparta na szczegółowym badaniu drzew. Na koniec w wiadomościach jeszcze Łódź, która stanie się planem filmowej podróży, to za sprawą popularnych wycieczek szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl zacznie się od wydarzeń związanych z 50. rocznicą serialu Daleko od szosy. Na niedzielę zaplanowano pokaz serialu oraz spotkanie z jego bohaterami, mówi Paulina Szewczyk z Łódź Film.
18: Zaczynamy od spotkania z panią Sławomirą Łozińską i Lechosławem Ucińskim. Pan Lechosław jest tym prawdziwym Leszkiem, który napisał opowiadanie o swojej drodze do szkoły, a który jego profesor Henryk Czarnecki wykorzystał i stworzył na podstawie tego scenariusz.
12: W programie są również spacery poświęcone twórcom i aktorom związanym z Łodzią. Uczestnicy poznają m.in. miejsca związane z Andrzejem Wajdą, Agatą Kuleszą, Beatą Tyszkiewicz, Cezarym Pazurą czy Bogusławem Lindą.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: 4,5 minuty mamy po godzinie 15, pogodowo bez zmian, proszę Państwa, trzeba się szykować na to, żeby jakoś przetrwać to co najbliższej nocy, bo chłodno od 7 stopni w Zakopanem do 11 nad samym morzem, 9-10 na przeważającym obszarze, ale uwaga, temperatury odczuwalne niestety niższe. Popada tej nocy tylko w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach oraz Białymstoku, a jutro deszcz możliwy również na północnym wschodzie, burzowo w okolicach Suwałk, Białegostoku i Olsztyna, deszcz do tego w Gdańsku i w Warszawie, na termometrach nie więcej niż dzisiaj, powtórka z rozrywki, chociaż...
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Chociaż od południa idzie ocieplenie i ma z każdym dniem postępować, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na terenie naszego przepięknego nadwiślańskiego kraju. Aby do czwartku, takie hasło na ten tydzień, 5,5 minuty po 15.
1: To jest dzień z Vox FM.
13: Ale jest na szczęście DJ Bobo, na smutki i niepowodzenia. O tym, że zawsze gdzieś jest jakaś impreza, zawsze i wszędzie, czyli w Voxie.

0: weekendowa za wszystko i za nic. Wiem, że było robione ze szwagrem do tego szklaną pięćdziesiątką, kółeczko trzeba było odkręcić. Wiem, nie oceniam, ja mam to samo, chociaż ja mam szwagra. Topki, miły pan i Defis oczywiście, 13 minut po godzinie 15. Ja wspominam o tym nie przez przypadek. Nadszedł ten czas. Nadszedł czas, kiedy w aplikacji Vox FM wchodzicie i tankujecie. Macie pojęcie, aplikacja wam tankuje wasze samochody. Takich czasów dożyliśmy. W Japonii tego nie mają, a my to wprowadzamy w Polsce. Zaglądajcie, bo Vox tankuje, no już powoli chyba jednak na wakacje, tak to można powiedzieć. Zajrzyjcie koniecznie do aplikacji, sprawdźcie szczegóły, zgłaszajcie się, bo no kto wam zatankuje? Za chwilę koniec programu CPN, wszystko idzie do góry, a u nas za darmo. Takie rzeczy. No to chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że warto, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A gwarantuję, że przy poniedziałku nic wam bardziej humoru nie poprawi niż darmóweczka. El profesor Bella Ciao, sir, za chwilę There She Goes w zupełnie nowej wersji.

0: Ależ to jest ładna piosenka i to w każdym wydaniu. To jest niesamowite. Jak kiedyś robiono piosenki, to nieważne kto i co by z nią zrobił, za każdym razem mam wrażenie, że brzmi po prostu jeszcze lepiej. 18 już minut po godzinie 15, bo ja tutaj chciałem minutkę odjąć, a tu się okazuje nie warto, bo każda minuta może mieć znaczenie. I to bardzo. Proszę Państwa, co my tam dzisiaj mamy w kalendarzu? Jak mówiłem, dzisiaj mamy Światowy Dzień Praw Osób Starszych ważny i mamy Dzień Wiatru. I teraz tak, wiatr ma wiele oblicz. No bo z jednej strony nie lubimy wiatru, no bo jak wieje, to głowę podobno urywa. Niektórzy tak mówią. Albo ludzie się kłócą, też tak niektórzy mówią. Ale z drugiej strony taki wiatr ma też pozytywne strony. No bo żeglarze teraz powiedzą, panie, bez wiatru to gdzie? No to nie da, w ogóle się nie da się pływać. Dwa, jakaś energia wiatrowa. No to musi wiać, prawda? No musi wiać. Trzy, jakieś te elektrownie właśnie wiatrowe, turbiny wiatrowe i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem wiatr ma znaczenie. A już poza wszystkim, jeżeli chodzi o komplementy dla wiatru, to ma to znaczenie i ten plus, że potrafi wywiać co niektórym z głowy różne głupie pomysły.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Żeby tak przy wiejskiej powiało, okno było się otworzyło, lepiej by było wszystkim nam, Polakom. Lady Gaga, Paparazzi, Piękni Młodzi, Nie Daj Się Prosić, za chwilę, a później wiadomości.

0: Elton John, I'm Still Standing, Fox FM 28 minut, mamy już po godzinie 15, poniedziałek prawie z głowy, za chwilę wiadomości, także sportowe, żebyście odrobinkę odetchnęli, Lorin z euforią czeka zaraz po.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Marek, szefowa Cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Z policji.
1: Boso poszedł na stację benzynową, następnie wylał wodę z wiaderka przeznaczonego do mycia szyb i w to wiaderko zatankował ponad 7 litrów benzyny. Oczywiście za tą benzynę nie zapłacił i z powrotem ruszył w kierunku swojego auta. Tam został zatrzymany przez policjantów.
0: Jak się okazało, mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdu. Codziennie ćwiczy łamańce językowe, a jego pokój w domu dziecka zmienił się w mini studio. To 17-letni Krystian z Bełchatowa, który marzy o karierze prezentera radiowego.
2: Bardzo bym chciał, żeby inni ludzie na świecie mnie słuchali to, co mam do powiedzenia. To jest właśnie magia radia, że ty nie wiesz, czy ktoś słucha.
0: Krystian ma mocne wsparcie wśród innych podopiecznych domu dziecka.
3: Mam nadzieję, że mu się uda w przyszłości.
0: Krystian praktyczne ćwiczenia dykcji i głosu dostał już od profesjonalistki, prezenterki Kasi Węsierskiej, a my trzymamy kciuki za Krystiana, no i mamy nadzieję do usłyszenia na falach radiowych.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Kamil Majszak zdobył premierowy tytuł w karierze. 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał w niedzielę holenderski turniej ATP. W finale pokonał 6. rakietę świata, Alexa Dimitraura.
5: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery. No wyjątkowo się cieszę, że też gdzieś zapisałem się na nutkach historii jako zwycięzca turnieju ATP i to już ze mną zostanie.
0: Tym samym Majszak dołączył do Wojciecha Fibaka oraz Huberta Hurkacza jako trzeci polski tenisista w historii, który zdobył singlowy tytuł głównego cyklu ATP. Dzięki tej wygranej awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze. Z Chelsea London do Realu Madryt Mark Cucurella zmienił klubowe barwy i podpisał 6-letni kontrakt z królewską drużyną. Ten hiszpański obrońca jest też w kadrze na Mistrzostwa Świata. Jego reprezentacja zacznie rozgrywki w poniedziałek meczem z Republiką Zielonego Przylądka.
6: 27 minut mamy do 16. Czas na euforię, ale tylko od Lorin. Ale Farben, za chwilę.

0: Ale 4BN to jest taka piosenka, która się rozkręca, rozkręca, rozkręca. Zupełnie jak ten tydzień. Rozkręca się w poniedziałek, ale zakończy w piątek i to jaką pogodą. Bo zaczynamy średnio, ale uwaga, weekend ma nam przynieść fantastyczne temperatury. Jeśli zastanawiacie się, czy tego lata, najbliższego, zbliżającego się, czekają nas jeszcze spadki temperatur, odpowiadam nie, nie, nie będzie. Od czwartku lato, które ma się zakończyć nawet dopiero pod koniec września. No w końcu.
1: Reklama.
2: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbau Chrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneco.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneco. Lato w dobrym stylu.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
2: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na Murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Reklama.
8: Karta pływacka do zdobycia za darmo. Gorzowska Słowianka organizuje egzamin. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Chętni mogą się zapisać do 22 czerwca. Dokument potwierdzi faktyczną umiejętność pływania. Zgłaszać mogą się dzieci od 9 roku życia. Pierwsza edycja przyciągnęła ponad 130 młodych osób. Organizatorzy liczą na więcej, mówi Agata Dusińska, prezes Słowianki.
9: Jest bardzo duże zapotrzebowanie na budowanie świadomości, na poprawę bezpieczeństwa, jak należy zachowywać się w wodzie, jak należy reagować na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Liczymy na to, że ilość tych dzieciaków się podwoi, a nawet potroi.
8: Trzeba będzie przepłynąć 200 metrów dowolnym stylem, 5 metrów pod wodą oraz wykonać skok do wody z minimum 70 cm. Zapisy do 22 czerwca do godziny 12. Formularz dostępny jest na stronie Słowianki. Udział bezpłatny. Egzamin 24 czerwca. Starcie ze Spartą 23 czerwca, a już w piątek pojedynek z liderem. Przed kibicami Żużla spore emocje. Opady deszczu, stan toru i infrastruktura stadionu oraz niekorzystne prognozy pogody zbojkotowały niedzielny mecz we Wrocławiu. Ustalono nowy termin, to wtorek 23 czerwca, godzina 19. Wtedy gorzowska Stal ma wyjazdowe spotkanie. Wcześniej, bo w piątek na stadionie Jancarza żółto-niebiescy zmierzą się z Bayer Systemem GKM Grudziądz. To lider PGE Ekstraligi. Więc będzie walka na torze. Początek o godzinie 20:15. W Gorzowie już ciasno i tłoczno, bo godziny szczytu rozpoczęte. Też odbywa się zmiana w różnych firmach, w zakładach pracy. Odbieramy także najmłodszych ze szkół i przedszkoli, a pogoda zmienna. Słońce, chmury, no i czasem też mocniej wieje z zachodu, nawet do 26 km na godzinę. Więc jest chłodno, odpowiednio się ubierajcie.

0: FM Gorzów.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Audycja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 6:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
5: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
13: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Vox FM. Gorzów.
2: 44-letni Rosjanin ofiarą napastnika z Białej Podlaskiej. O szczegółach już za chwilę. Będą pieniądze dla olimpijczyków. Jest finał afery z zonda krypto. To mogło być celowe działanie. Mówią o uszkodzonym maszcie telekomunikacyjnym policjanci z Lublina.
3: 16 na zegarach. Wiadomości Vox FM ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
2: Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Wiadomo już, że ofiara to 44-letni Rosjanin, mówi Andrzej Fijołek z policji w Lublinie.
4: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
2: Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
5: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to tu jakiś Teksas.
6: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, coś to się stało.
7: 2 strzały słyszałam, bo byłam na 1. piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
2: Tymczasem władze miasta zaapelowały do rodziców, by odebrali swoje dzieci z placówek edukacyjnych, by te, ze względów bezpieczeństwa, nie wracały same do domu. Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. Polski Komitet Olimpijski znalazł rozwiązanie. Po tym, jak ze swoich zobowiązań sponsorskich wobec olimpijczyków nie wywiązał się jeden ze sponsorów komitetu, chodzi o spółkę Zonda Krypto, związek nie był w stanie wypłacić premii dla medalistów tegorocznych igrzysk zimowych. Dziś prezes związku ogłosił przełom w tej sprawie. Na szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
9: Zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić. Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
8: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. Owłos od tragedii w krainie pierwszym pod Kielcami. Runął tam metalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości około 50 metrów. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż obok drogi i szlaku pieszego, którym codziennie spacerują mieszkańcy i turyści, mówi rzecznik kieleckiej policji Jacek Borak.
10: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
2: Mundurowi badają różne scenariusze. Przyczyną runięcia masztu mogły być na przykład warunki atmosferyczne, ale policjanci nie wykluczają też celowego działania. Nie na piaszczystych plażach, ale na wojskowym poligonie. Można zaplanować w czasy. Ruszyła kolejna akcja pod hasłem Wakacje z wojskiem. Do wyboru są jeszcze 2 terminy. Od 13 lipca do 8 sierpnia, a potem od 17 sierpnia do 12 września. Zgłaszać można się już teraz, mówi Paweł Terepka z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu.
11: Dedykowana dla osób od 18 do 35 roku życia. Osoba ta wybiera sobie miejsce, gdzie chce się szkolić, no i tam ją kierujemy już na te ćwiczenia. Ćwiczenia trwają 27 dni. Jest tam taktyka, strzelanie, no i kończy się to przysięgą wojskową. W ramach tego szkolenia, oprócz nabycia umiejętności, oczywiście otrzymujemy zakwaterowanie, bezpłatne wyżywienie i uposażenie w kwocie 6,5 tysiąca brutto.
2: O szczegółach tej akcji przeczytacie na stronie internetowej Wojska Polskiego. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję. Za pół godziny wiadomości przedstawi Katarzyna Pilewska.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Najbliższa noc niestety, ale chłodna. Trzeba się ciepło ubrać na wieczorne i nocne spacery, na przykład z psem. Tej nocy deszcz w Koszalinie, w Olsztynie, w Suwałkach i w Białymstoku i tylko tam. Na termometrach od 7 stopni w Zakopanem, 9-10 na przeważającym obszarze, 11 pokażą termometry nad samym morzem. Jutro około 19-20 stopni, ale to uwaga, wartości na termometrach, bo odczuwalna temperatura ze względu na wiatr będzie niższa. Burzowo jutro w Olsztynie, Białymstoku i Suwałkach, a deszcz jeszcze w Koszalinie oraz w Gdańsku i tylko tam. Środę podobnie, ale od czwartku lepiej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Od czwartku lepiej, więc trzeba wyczekać do czwartku, zwłaszcza że to już praktycznie będzie weekend, a weekend cudowny. W końcu! 5 minut po 16, w końcu! Poniedziałek mamy praktycznie z głowy, mam nadzieję, ten pracujący. Za chwilę sprawdzimy, czy na tak, czy na nie, ale wcześniej gramy. Muzyka DJ Antoine, Ma Chérie, za chwilę Lonky Junior po polsku.

0: Longhi Junior, to jest kolorowa sukienka. 12 minut, mamy po godzinie 16 w poniedziałek. To jest taki czas, kiedy można powiedzieć człowiek w końcu wolny, ale nie do końca, bo tu trzeba jechać, odebrać, zakupy zrobić, jeszcze tyle pracy przed nami, wiadomo. Ale z drugiej strony już się spokojnie nastawiamy na tę przyjemniejszą część tygodnia, bo można powiedzieć, że tydzień dzieli się na dwie części. To jest poniedziałek i wszystko, co po poniedziałku, i nawet nie mówcie mi, że nie, będzie dobrze, aby do piątku dotrwać i później będzie dobrze. Wyobraźcie sobie, nasza kolej wchodzi w XXI wiek. Port Polska i PKP PLK przedstawiły dzisiaj zintegrowaną sieć kolejową, czyli jak będzie wyglądała nasza infrastruktura kolejowa po 2035 roku. Uwaga! Chcą zmodernizować albo zbudować ponad 10 tysięcy kilometrów linii kolejowych, wartość 610 miliardów złotych. To ma nie tylko skrócić czas podróży między największymi miastami, ale chodzi o to, żeby pociągi były bardziej dostępne także w innych częściach kraju, w których, co tu dużo mówić, teraz ich nie ma. Do 2035 roku. Może wnuki tego doczekają?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Za opóźnienie serdecznie przepraszamy. Andy Dust i Harris, nasz Harris.

0: Perfect Strangers, czyli perfekcyjni nieznajomi. To trochę o nas.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień. To jest
3: Mata.
0: Bo niby nieznajomi, a jednak znamy się świetnie. 609-869-869, numer prosto do studia. Mamy 19 minut po 16 w poniedziałek i o poniedziałek właśnie pytanie, czy poniedziałek na tak, czy poniedziałek na nie. Poniedziałek na tak, poniedziałek na nie, numer do studia 609-869-869. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
4: No, to jest Adra z tej strony.
0: Cześć kochany, poniedziałek tak czy nie u ciebie, co tam się dzieje?
4: Stanowczo nie, od wtorku tak. Poniedziałek powinno się odpoczywać po weekendzie.
0: To prawda. Jest podobno pomysł, żeby wnieść taki do laski marszałkowskiej projekt ustawy, ale coś czuję, że on może nie mieć powodzenia. Zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, serdecznie z Mieszkowi z tej strony. Dzień na nie, bo byłam już w czterech pepko i nie umiem znaleźć bazę astrala i chudego.
0: To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Wiem, co mówię. Siedzę troszeczkę w temacie dwa razy na nie. No to może tym razem będzie trochę inaczej. Kto jest z nami? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Natalka z tej strony.
0: Cześć, kochana. No. Tak czy nie? Nie?
6: Nie. Pogoda na nie, poniedziałek na nie. Buziaki.
0: Pa, wszystkiego dobrego, ale jak ja cię doskonale rozumiem, trzy razy nie. Odczarujmy poniedziałek. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Tym razem też Natalia, cześć.
0: Cześć Natalka, masz na tak, na nie ten poniedziałek, co tam się
7: niestety
0: dzieje?
7: Niestety nie.
0: 4-0, dlaczego?
7: Z tego względu, że niestety moi rodzice wyjechali na urlop i zostawili mi pod opieką psa oraz chomika.
0: W jednej klatce?
7: Niestety tak.
0: Dobra jest. Słuchaj, no nie poradzę, no jako były szczęśliwy posiadacz komika mogę powiedzieć tylko tyle. Trzymaj jak najdalej od tego psa. Reszta powinna się jakoś sama ułożyć. 609-869-869, numer prosto do studia. A pytanie brzmi, czy poniedziałek na tak, czy poniedziałek na nie u was i oczywiście dlaczego. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami? Cześć.
8: Z tej strony.
0: Cześć.
8: Poniedziałek na tak, ponieważ dzisiaj miałem taką przyjemność pomóc starszej pani w sklepie. Miała taki wózeczek ze sobą na zakupy.
0: Tak.
8: I jej się kołko rozleciało.
0: Napaliłeś.
8: No i zaproponowałem, że ją zawiozę do domu.
0: Ula.
8: Ja zaniosłem jej te zakupy i powiedziała, że zapraszam je na ciasto ze świeżutkimi truskawkami.
0: A właśnie, chciałem zapytać, czy jakaś nagroda była, ale biorąc pod uwagę, że starsza pani... Fajnie, o, dobry jesteś. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
9: Majka.
0: Cześć, jak masz na imię?
9: Majka
0: ma poniedziałek na tak czy na nie? Na nie.
9: Majka ma poniedziałek na nie, bo stary od wczoraj w dziedzie i nie chce skończyć.
0: Co robi?
9: No, baluje.
0: No poczekaj, no ale to daje jeszcze chłopu szansę. 2-3 lata będzie skończone. No.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Poza tym, jak ty mówisz do niego i o nim stary, to się nie dziwię, że motywacja siada. Olala, Aleksja, Jorgus za chwilę.
10: Oh yeah.

0: Ach. Ach, ty piękna nieznajoma, śpiewała Jorgus, ale spokojnie, wyśpiewał co miał wyśpiewać, bo za chwilę, za półtorej minuty wiadomości o 16.30.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: W zegarach właśnie wybiła godzina 16.30, a w studiu pojawiła się Katarzyna Pilewska. Witamy.
19: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na wiadomości.
19: Dziecko w szpitalu, rodzice zatrzymani. Kilkumiesięczne niemowlę w powiecie augustowskim miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. To nieoficjalne informacje. Prokuratura na razie nie podaje żadnych szczegółów tej sprawy.
20: Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkumiesięcznym dzieckiem. Natomiast na chwilę obecną, względem dobro śledztwa, nic więcej nie powiem.
19: Mówi

0: Jak nie da im się na przykład papierosa albo pieniędzy, zaczynają wyzywać ludzi.
1: Policjanci przyznają, że dostają coraz więcej zgłoszeń i że na ten główny deptak w mieście są kierowane dodatkowe patrole. Jednocześnie przypominają, żeby nigdy nie dawać pieniędzy osobom w kryzysie bezdomności.
2: I najhot, co ty na to?
1: Hot?
2: Hot.
1: Chodź.

0: Pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okuła-Drewnowicz.
1: Od sierpnia tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne.
0: Kancelaria prezydenta zapewniła mnie, że pracuje nad usprawnieniem procedur. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków i wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy.
2: Nadal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem, którzy obchodzą tak zwane złote gody. Podsłuchy pomagają lepiej zrozumieć zwierzęta. Dlatego przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozstawili rejestratory dźwięku w różnych częściach Tatr. Analiza nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku. Mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale załapał się także ryś.
3: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
2: Udało się też nagrać wilki i rysie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Deszczowo i burzowo. To trzy słowa dzisiaj określające stan pogody, chociaż ja wiem, że gdzieniegdzie te przejaśnienia mogą się faktycznie pojawić, ale tylko na moment. I tutaj, jeżeli ktoś liczy na słońce, to mocno się przeliczy. Okolice 15, miejscami 18 stopni Celsjusza, więc tutaj też rewelacji nie ma. Jeżeli chodzi o poprawę pogody tak generalnie, to dopiero w środę. W środę będzie naprawdę ładnie, dużo słońca i 22 stopnie.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
5: 5 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Poniedziałek, 15 dzień czerwca. Dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się. Na pewno.

0: Turn the lights off w Vox FM. 12 minut po godzinie 17. Powoli kończy się. No może jeszcze nie tak powoli, dobra. Bo to jeszcze trochę jednak zostało, chciałem powiedzieć, ale się rozpędziłem, że się kończy poniedziałek, natomiast jeszcze trwa w najlepsze druga część tego dnia. Niemniej jednak uważam, że można ją spędzić naprawdę dobrze, chociażby z Vox FM, więc jeżeli ktoś ma gorszy dzień, gorszy nastrój, gorszy humor, to trzeba być po prostu z nami, nas słuchać. Gramy w rytmie hitów, tak żeby pobudzić, żeby dodać energii, żeby dodać otuchy i generalnie, żeby też uśmiechy pojawiały się na waszych twarzach. Teraz przeniesiemy się na klimaty takie słoneczne, lekko latino. No, bo to przecież król latino z Colim, wyglądasz idealnie. Proponuję zrobić głośniej.
1: Na pełnej

Parlez-vous français? Ah oui, très bien. Alize, moi, Lolita, Vox FM w rytmie hitów. 19 minut po 17 na zegarach. Słyszeliście, co sobie zamówił Lewy w gdańskiej stoczni? Katamaran. Po prostu, bo chce mieć taki duży jacht i katamaran to jest najlepsza opcja. I tam będzie prywatny beach club, będzie też ponad 300 metrów kwadratowych przestrzeni, więc można się zgubić tak naprawdę. I ktoś zapyta, ile takie coś kosztuje? Skromne 30 baniek. Tylko tyle. Albo aż tyle, to zależy jak na to spojrzeć, prawda? Dla Lewandowskiego 30 baniek to wziął i splunął. A przy moich zarobkach to co najwyżej mogę sobie kupić kajak. Na pełnej z Vox FM. Przepraszam bardzo, wypożyczyć, bo to jednak, no właśnie, robi różnicę. Oh yeah.

0: Znacie to? Oj, znacie, myślę, bardzo dobrze. Klasyk w odświeżonej wersji. 17:28 na naszych radiowych zegarach, to oznacza tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu. Bądźcie na bieżąco i koniecznie zostańcie z nami. A po wiadomościach gramy. Rzecz jasna, w rytmie hitów.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
6: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Reklama.
0: 17:30 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Prezydent spotka się z wicepremierem. Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem po powrocie z USA. Chodzi o informacje, które prezydent uzyskał m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Do tego tematu będziemy wracać. Rafał Trzaskowski zlecił pilny audyt. Urzędnicy już są na miejscu. Wszystko przez doniesienia medialne wskazujące na nieprawidłowości w organizacji pracy w Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, chodzi o kontrowersję wokół zarobków Dawida Kacprzyka. Radny Ursusa i jednocześnie koordynator szpitala zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a także pracował jako koordynator bez niezbędnej w tej roli specjalizacji. Rafał Trzaskowski zarządził również audyt w pozostałych SOR-ach w miejskich szpitalach w stolicy. 41-latkowi grozi rok więzienia, udział 37-latka jest jeszcze niewyjaśnianym. Dwóch mężczyzn zatrzymano po odpaleniu petard w tłumie podczas niedzielnego koncertu na Starym Rynku w Gorzowie. Trzy osoby zostały poszkodowane. Podczas koncertu wśród publiczności zaczęły wybuchać materiały pirotechniczne. Dzięki nagraniom z monitoringu ujęto dwóch mężczyzn.
11: Funkcjonariusze szybko namierzyli dwie osoby. Starszy, który odpalił fajerwerki, usłyszy zarzuty nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
10: Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji. Poszkodowani na szczęście nie mają poważnych obrażeń.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Jest awans do drugiej rundy. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów w pierwszej rundzie debla turnieju tenisowego rangi ATP 500 na kortach trewiastych w Londynie. Ich kolejni rywale nie są jeszcze znani. A teraz piłkarskie Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Dziś do gry przystąpią drużyny z grupy G i H, w tym zaliczona do grona faworytów w turnieju Hiszpania oraz Iran, który gości w USA po miesiącach spekulacji związanych z wojną na Bliskim Wschodzie. O godzinie 18:00 w Atlancie mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Niebieskie rekiny debiutują

0: Dobrze, oj naprawdę dobrze to gra. Neptunika, Lizabel, Keep on Running w Vox FM. Warto wchodzić na naszą best listę, bo ten numer zajmuje, niech ja tylko zerknę, miejsce ósme naszej best listy, ale pamiętajcie, wszystko w waszych rękach, więc ta sytuacja może się jeszcze zmienić na korzyść tego utworu, bądź też nie. Warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę best lista i po prostu tam głosować. A jak już tam będziecie i zjedziecie nieco niżej, to znajdziecie również propozycje do best listy. Na te również zachęcam, żeby głosować.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: Reklama. Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
2: Reklama.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
7: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj Super Express.
1: Reklama.
0: Vox FM Gorzów.
8: Będzie spotkanie prezydenta z szefem MON. Chodzi o żołnierzy amerykańskich w Polsce. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo taksówkarza, a na koniec sport. Hiszpanie rozpoczynają mundial. Zapraszam.
9: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Teraz tę deklarację trzeba wypełnić konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MON-u, dodaje szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta.
10: Ze strony Białego Domu jest pełna gotowość i otwartość do tego, aby zwiększać obecność Polski, a finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu, ale po przeprowadzeniu odpowiednich prac strategiczno-planistycznych przez Pentagon.
8: Stąd zapowiedziane przez kancelarię prezydenta szybkie spotkanie z szefem MON, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To ma odbyć się tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju.
10: Bo to, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu, gdzie będą zakwaterowani. No i to już nie jest zadanie dla samego pana prezydenta, aby wskazywać na konkretną infrastrukturę, tylko to jest już zadanie wykonane dla szefa polskiego MON-u.
8: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10000 amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef MON poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hexetowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Idzie za kratę na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Do zbrodni doszło w sobotę. Zatrzymany w sprawie Mateusz G. usłyszał dziś zarzuty. Przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy, a powodem miała być kobieta.
11: Powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie, ale tej wersji nie rozwinął, odmówił jakiejkolwiek wyjaśnienia tej okoliczności. My w toku dalszego śledztwa oczywiście szczegółowo zweryfikujemy tę wersję. Po zatrzymaniu pojazdu Mateusz G., który siedział na tylnej kanapie pojazdu, zadał nożem kuchennym cios w okolice szyi.
8: Mówi Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Według dotychczasowych ustaleń śledczych mężczyzna miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem. Jak się okazało, Mateusz G. był już wcześniej znany policji. Teraz grozi mu dożywocie. Niedźwiedź ponownie widziany pod Tarnowem. Po sygnałach z gminy Szerzyny teraz informacje o obecności drapieżnika napływają z Ryglic. Mieszkańcy widzieli go niedaleko od swoich posesji spacerującego drogą, powiedział burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.
12: Nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nagrywali, jak sobie tam spacerował drogą, nawet drogą asfaltową, bo można powiedzieć. Natomiast jest to ważne, żeby nie podchodzić, żeby nie drażnić zwierzęcia. Myślę, że spokojnie gdzieś tam sobie odejdzie na swoje tereny.
8: Specjaliści przypominają, trwa okres godowy niedźwiedzi brunatnych, podczas którego samce pokonują duże odległości i mogą reagować mniej przewidywalnie niż zwykle. Prawdopodobnie ten sam osobnik był widziany wcześniej w gminie Szerzyny. Hiszpanie rozpoczynają dziś walkę o Mistrzostwo Świata. Jedni z głównych faworytów turnieju właśnie teraz wybiegają na boisko. Zmierzą się z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem jeszcze mecz Belgii z Egiptem, to o 21:00, a w nocy kibiców czekają spotkania Arabii Saudyjskiej z Urugwajem oraz Iranu z Nową Zelandią. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
13: Obecni mistrzowie Europy nie przegrali żadnego z ostatnich 30 spotkań i dlatego Hiszpanie są wymieniani w gronie kandydatów do końcowego triumfu. Republika Zielonego Przylądka w rankingu FIFA zajmuje 67 miejsce, ale dla wyspiarzy już sam awans na mundial jest wystarczającą nagrodą. Swój pierwszy mecz rozegra również reprezentacja Iranu, która miała problemy, by do USA w ogóle przyjechać. Na otwarcie mundialu Irańczycy zagrają w Los Angeles, w którym żyje bardzo duża diaspora irańska. Jak donoszą amerykańskie media, nie wszyscy Irańczycy jednak będą kibicować drużynie narodowej. Znaczna część diaspory postrzega reprezentację jako narzędzie propagandowe Republiki Islamskiej. W styczniu odbyło się tam duże demonstracje potępiające stłumienie protestów w Iranie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Pogoda. Pogoda jest taka...
8: No jaka, no powiedz.
14: No deszczowa, jest no nie za fajna.
8: Jest deszczowo, to prawda. Jest też dość chłodno tak naprawdę, bo jest około 18-19 stopni.
14: No tak na czerwiec to umówmy się, to chyba nie jest to, co byśmy chcieli.
8: Tak, ale powiedzmy naszym słuchaczom, że to już jest naprawdę ostatni raz. Już
14: nie,
8: czwartek.
14: Jeszcze wtorek.
8: Nie no, jeszcze wtorek i jeszcze środa, ale nie, już w środę czwartek już ładnie. 28, w piątek 30, w sobotę 32.
14: Okej, dobra.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Przypominamy, że trwa mecz Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, tak?
8: Tak, bardzo dobrze idzie.
14: No tak, bardzo dobrze.
8: Jest 0-0.
14: No, zważywszy to czwarta minuta, to super, faktycznie.
1: Na pełnej z Vox FM.
14: Ja myślę, Kasiu, że możesz zacząć powoli...
8: Obstawiamy na za godzinę?
14: Ja myślę, że będzie... Poczekaj, obstawiamy, że Hiszpania wygra, tak? Czy Zielony...
8: Nie. Ja uważam, że Hiszpania będzie przegrywała o 19:00 3-0. 1-0.
14: Okej, dobra, przyjmuję ten zakład.

0: Damien Force, Jordan Grace, I Feel Love. Czy ten numer znajdziemy w naszej bestliście? Niech ja tylko zerknę, bo to się tak wszystko dynamicznie zmienia. Dajcie mi moment. Czy on tutaj gdzieś jest? Ja go nie widzę. A jeżeli jest, to gdzieś go minąłem. Niemniej za chwilę propozycja do bestlisty. Mik i Hej Kochana. Na ten utwór można głosować. Przypominam, że każde notowanie bestlisty w piątek po 17. Ja już teraz zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Zachęcam, żeby wchodzić na voxfm.pl, tam klikać w zakładkę bestlista i tam też głosować. A wracając do utworu Damien Force, Jordan Grace, I Feel Love, to jest w naszej bestliście i to numer 3, proszę bardzo. Przeoczyłem, jak mogłem to zrobić, ale w topa, dajcie spokój.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Kłamiecie czasami w CV-kach? No nie opłaca się, naprawdę się nie opłaca. Pewien mężczyzna przez 17 lat, uwaga, 17 lat skutecznie udawał pilota kanadyjskich linii lotniczych. Jakoś nikt tego nie zauważył, że facet nie ma licencji, nie powinien latać. Nie, on tam odbył generalnie ponad 900 lotów krajowych i międzynarodowych na takich naprawdę dużych maszynach. I dopiero po przejściu na emeryturę, jak trzeba było zrobić kontrolę, sprawdzić dokumenty, to okazało się, że on w ogóle nie ma uprawnień, nie powinien latać i... No co tutaj się wydarzyło? Każdy sobie zadaje to pytanie. I teraz został zatrzymany i postawiono mu aż 7 zarzutów. 7 zarzutów. 19, przepraszam, 17 lat latał chłop i nikt nie sprawdził, że no nie, no nie powinien... Kurczę, tak sobie myślę, ciekawe co ja napisałem w swojej CV-ce.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Chyba muszę to sprawdzić.

0: Jeśli kogoś interesuje, jaki mamy wynik w spotkaniu Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka, to jest 0-0, a trwa aktualnie 34. minuta tego spotkania. I coś mi się wydaje, że jest to delikatna niespodzianka, zważywszy na fakt, że Hiszpanie przecież są faworytami tego turnieju. Ale z drugiej strony też tak sobie myślę, że piłka nożna lubi niespodzianki i kto wie, może tutaj też czeka nas niespodzianka? Zaczynam powątpiewać w to, że Hiszpanie jakoś szybko zapewnią sobie zwycięstwo w tym meczu, bo jak obserwuję to spotkanie, to mam takie mieszane odczucia.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneco.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
3: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
3: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
3: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,99.

0: jest. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Reklama.

0: Autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ajaj.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Pod stopą pól, schodniki.
5: Już 26 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Gorzowskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 26 lipca Gorzów Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
15: Na początek doniesienia z oceanu. Porozumienie USA-Iran podpisane. W wiadomościach rezygnacja lekarza radnego w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A na koniec jeszcze szturalia w Krakowie. Posłuchajcie.
16: Na zegarach 19:00 to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
15: Porozumienie USA-Iran podpisane przez Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i szefa irańskiego parlamentu, donosi Biały Dom. To wstępne porozumienie, jego szczegóły mają zostać opublikowane w ciągu 2 dni. Później rozpoczną się negocjacje dotyczące szczegółów irańskiego programu nuklearnego. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w suli sterowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do krośnieńskiego szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
17: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
18: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
17: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
15: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych działaniach. Złożył rezygnację. Lekarz i radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, poinformował szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, Kacprzyk to radny dzielnicy Ursus, jest koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym, lekarzem bez specjalizacji, który w rok zarobił ponad 1 600 000 zł. Dziś prezydent Warszawy zlecił audyt we wszystkich SOR-ach w miejskich szpitalach w Warszawie, a Naczelna Izba Lekarska, przypomnijmy, złożyła zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawie Kacprzyka. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Latem trudniej o krew. Pracownicy punktów krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. Krwi nie da się wyprodukować, można się nią tylko podzielić. Przypominają specjaliści, a szczegóły zna nasz reporter Dawid Olszewski.
19: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
20: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
19: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
21: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
19: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
15: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach kraju. I jeszcze Kraków. Powracają Szturalia, festiwal poświęcony Jerzemu Szturowi. Nie zabraknie projekcji filmów z udziałem aktora, ale też koncertów, wykładów i spotkań.
22: W Kinie pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli role Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce, a drugi to Killer. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski w filmie Spokój i w filmie Amator.
15: Mówi Marejnia Gierat, dyrektor Kina pod Baranami Szturalia. Potrwają do 5 lipca.
23: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: No i jak tam? Daleko się nie pomyliłam.
16: Jeżeli chodzi o mecz? No zobacz, pierwsza połowa za nami, a na tablicy
15: to?
16: Wyniku 0-0.
15: 0-0, usta do ust. Ja obstawiłam 1-0 nie dla Hiszpanii, tylko dla tych drugich, więc zobaczymy jeszcze, jest 45 minut.
16: Dla Republiki Zielonego Przylądka.
15: O, to.
16: Tak,
15: i
16: tak.
15: Właśnie...
16: A co w pogodzie? Deszczowo dzisiaj w całym kraju, miejscami nawet burzowo i chłodno, okolice 15-16 stopni. Jutro będzie bardzo zbliżenie do dzisiejszego dnia.
23: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: Zbliżenie? Zbliżenie powiedziałem, tak?
15: Jutro będzie podobnie.
16: Podobnie, ale może będzie zbliżenie u kogoś. Kto wie, tego życzymy, rzecz jasna. Mamy niż demograficzny, warto się zbliżać do siebie. 4 minuty po 19. Fox FM. A propos, to teraz po francusku zagramy. Kate Ryan.

No, tak można robić, że się ktoś uderzy w mały palec. Oj, oj, oj, aj, aj, aj, boli. I to jeszcze jak 13 minut po 19 na zegarach. To się musiało stać i w końcu się stało. Elon Musk został najbogatszym człowiekiem na świecie, bo uwaga, jest już bilionerem. To już nie chodzi, że jest miliarderem, milionerem, czy tylko bilionerem. Ja nawet nie wiedziałem, że tak można być, ale tak jest, tak się stało. I co ciekawe, druga najbogatsza osoba na świecie ma bliżej do nas niż do samego Elona Muska. Taka to jest przepaść. Dacie wiarę? Więc tak naprawdę, słuchajcie, teraz trwa walka o podium. No, trzecie miejsce jest do rozstrzygnięcia. Jak ktoś by się tam chciał znaleźć, no to trzeba próbować swoich sił. Na pewno.

0: DJ Ilham, Digi Digi. Utwór, który bardzo wam się podoba i to pokazuje nasza bestlista, bo aktualnie jest to numer 2, a na ten utwór też można głosować, wchodząc na voxfm.pl i klikając właśnie w zakładkę bestlista. W każdy piątek po godzinie 17 najświeższe notowanie. Jak już tam będziecie, to warto też zjechać nieco niżej. Tam znajdują się z kolei propozycje. Na te również można głosować. Plusy, minusy, pamiętajcie, to wszystko, rzecz jasna, do waszej dyspozycji.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Jeśli ktoś postawił w tym meczu na Hiszpanię, to może powoli czuć taki delikatny, wiecie, na kręgosłupie oddech i strach, bo mamy 71. minutę spotkania. Przypomnę, na Mundialu mierzy się Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka i cały czas mamy na tablicy wyników 0-0 i to jest, nie ma co ukrywać, delikatna niespodzianka. Ale jeżeli kogoś ten mecz nie interesuje, to pamiętajcie, że o 21.00 kolejne starcie. Tutaj Belgia zmierzy się z Egiptem, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem, proszę bardzo. Więc jeszcze będzie okazja, żeby troszeczkę tych meczów sobie dzisiaj obejrzeć.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja.

znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multi-Install Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gazette. Gorzów, ulica Koniawska 54.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.

0: Bo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No ja też te uczucia.
2: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbau Chrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
7: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
8: Wow! Jeszcze raz! Ale jazda!
6: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
8: Kadet OK.
6: Zapisy na lato już trwają. Kadet-OK.pl.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Vox FM Gorzów.
12: Spotkanie Nawrocki i Kośniak-Kamysz jeszcze w tym tygodniu. Chodzi o obecność wojsk USA w Polsce. Od tego zaczniemy. W wiadomościach Luto Ryż kryminalnie zakończyli przeszukiwanie działek poszukującym odkryciu. A na koniec jeszcze sport i sensacja na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. Posłuchajcie.
13: 20 na zegarach to wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to dzisiaj w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy.
15: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
14: Mówi Marcin Przydacz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
15: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu. To jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
14: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
12: Kryminalni zakończyli pracę w Luto Ryżu. Możliwe, że będą przeczesywać też inne działki. Prokuratura sprawdza różne wątki po odkryciu szczątków ludzkich płodów pod Rzeszowem. Ponad 30 znaleziono zakopanych przy domu w Luto Ryżu. Tymczasem nasi dziennikarze ustalili, że 57-letnia patomorfolożka Magdalena H., czyli była właścicielka tej posesji, była związana też z innymi nieruchomościami.
16: Będzie to przedmiotem prowadzonego postępowania, do którego będziemy sprawdzali, czy podejrzana jest bądź była właścicielem innych nieruchomości, w jakim okresie czasu, ale to wszystko będzie przedmiotem tego postępowania.
12: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Magdalena H. usłyszała zarzuty, za które grozi 12 lat więzienia. Policja będzie ścigać z urzędu sprawcę, który w weekend zdjął flagę Ukrainy sprzed ratusza w Szczecinku i uszkodził maszt. Trwa śledztwo w kierunku znieważenia flagi.
17: Pierwsze czynności zostały wykonane, a wszystko ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia.
12: Mówi Anna Matys, oficer prasowy szczecinieckiej policji. Za ten czyn grozi do roku więzienia. Burmistrz już wywiesił drugą flagę i zapowiedział, że ukraińskie barwy będą powiewać przed magistratem tak długo, jak długo trwać będzie wojna za wschodnią granicą. będzie ostatni spacer po historycznym zielonogórskim amfiteatrze w niedzielę. Tuż przed rozbiórką będzie można odwiedzić obiekt, nawet jak mówi Anita Kulakczyży z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, wziąć kilka niecodziennych pamiątek.
3: Postaci, pocztówki z amfiteatru. No a dla tych, którzy będą bardziej cierpliwi, w bliżej nieokreślonym czasie po demontażu widowni będziecie mogli zostać właścicielami pamiątkowych desek z ławek widowni. Aby taką deskę otrzymać, należy wypełnić formularz i te formularze będą dostępne w miejscu u nas na miejscu w dniu wydarzenia.
12: By zdobyć kawałek ławki lub inną pamiątkę, można też napisać e-mail do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Sensacja na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. W pierwszym meczu na Mundialu Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Mimo dużej przewagi przez 90 minut faworyzowani Hiszpanie nie byli w stanie strzelić gola afrykańskiej drużynie. A już za godzinę mecz grupy G Belgia zagra z Egiptem. Koszykarze warszawskiej Legii powalczą dziś o trzecie zwycięstwo w finale play-off Orlen Basket Ligi. Za 15 minut na wyjeździe zmierzą się z ekipą Zastal Zielona Góra. Przypomnijmy, że mistrzem Polski zostanie drużyna, która odniesie 4 zwycięstwa. Na ten moment Zieloni Kanonierzy są bliżej tytułu, prowadząc w serii 2-1.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Ja mam tylko jedno pytanie.
12: Tak.
13: Co to się stanęło?
12: Ale gdzie?
13: Co to się stanęło w tym meczu?
12: Ach, mecz,
13: ale ty, Kasiu, powinnaś obstawiać mecze, naprawdę, bo byłaś bardzo bliska wyniku.
12: Wiesz, ja byłam przekonana do końca, że miałam rację, że jednak będzie 0-1. No, niestety się nie udało do końca drużynie, której kibicowałam, ale wszystko przed nią.
13: Deszczowo, moi drodzy, deszczowo w całej Polsce, a na północy kraju nawet burzowo.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
13: Poprawa pogody dopiero od środy, wtedy nieco więcej słońca. No dobra, nie nieco, bo to naprawdę dużo więcej słońca i też będzie bardzo, bardzo ciepło.
0: Z Vox FM.
13: Przepraszam bardzo. Co panią bawi?
12: Nie, mnie nic nie bawi, ja tylko słucham, jak pan Wilki czyta.
13: Ja nie czytam.
12: Znaczy się mówi, przepraszam.
13: Co, naprawdę?
12: Nie, no super,
13: Katarzyna Bilewska wraca do nas za 55 minut. Wtedy najświeższe wiadomości, a to już Brave, I Just Call to Say I Love You.

0: Kongs i Galaxy. 13 minut po 20, a ja czytam, że Roxana Węgiel chwali się, iż jest bardzo hojną macochą. No trudno w to uwierzyć, ale tak faktycznie jest. Roxana Węgiel deklaruje, że bardzo dobrze dogaduje się ze swoim pasierbem. Jak przyznała wspólnie ze swoim mężem Kevinem, bardzo rozpieszczają młodego właśnie synka. No z drugiej strony nie ma się co dziwić, prawda? Jest co rozpieszczać, więc rozpieszczają. I tak sobie też myślę, że no, panowie, coś mi się wydaje, że nie jeden chciałby mieć taką macochę, co?
1: Na pełnej z Vox FM.

0: nie wiem, naprawdę nie wiem, czy ktoś ma takie niespodzianki w swoim domu, mieszkaniu, ale gdyby ktoś faktycznie trzymał lamę, no to serdecznie pozdrawiamy. Można mieć psa, można mieć kota, można mieć świnkę morską, rybki, to dlaczego nie można mieć lamy, prawda? Jakby ktoś chciał i się uparł, ma balkon, to i cielaka idzie wstawić. Aaron Ciupa, Little Sis Nora, Lama in my living room. Tak wam właśnie gramy w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach, a to już Masters. Jak się nie ma, co się lubi, no to wiadomo, to się lubi, co się ma. I na ten utwór można też głosować. Głosować oczywiście w naszej bestliście i do tego zachęcam.
1: Vox

David Towar, Vox FM. Jeżeli nie macie aplikacji, naszej aplikacji, aplikacji Radia Vox FM, no to koniecznie trzeba to zmienić i pobrać ją na swój telefon, bo tam jest akcja, do której wy możecie się zgłaszać. Mianowicie Vox FM tankuje wasze samochody. A? Zachęciłem? Myślę, że tak.

0: na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

0: Fajnie gra?
1: O, fajnie. Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM. A za kilka chwil propozycja do Best Listy. I trzeba przyznać, to naprawdę ciekawe połączenie Marcin Miller, Dragan Deren i Erwin. No, Dragana możecie kojarzyć z Disco Stara. I jak się okazuje, no nie trzeba go wygrać, żeby zrobić piosenkę z Marcinem Millerem. Jak Eldorado.

0: Clean Bandit, Demi Lovato i Solo. Vox FM w rytmie hitów. 2 minuty dzielą nas od godziny 21. To rzecz jasna czas najświeższych wiadomości i zapewne pierwszych gwizdek w kolejnym spotkaniu na Mistrzostwach Świata. Jeżeli ktoś ma chęć obejrzeć, to można. Belgia, Egipt. Ciekawe, jak to spotkanie się zakończy, jaki będzie miało przebieg. No, obstawiam, że... Albo nie obstawiam, bo tutaj na tych Mistrzostwach Świata to nic pewnego. Tymczasem miłego, odpoczywajcie. Michał Trawka, słyszymy się jutro.
1: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Obława nadal trwa. Zabezpieczono już materiały dowodowe na początek strzelanina w Białej Podlaskiej. W wiadomościach radny i lekarz z warszawskiego szpitala, który złożył rezygnację. A na koniec warszawskie targi obronne. Posłuchajcie o szczegółach. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak zarzuty dla opiekunki żłobka podejrzanej o zranienie dwulatka. Do szokujących scen doszło w żłobku autobusik w Opolu. Na nagraniach z monitoringu widać, jak kobieta szarpie dziecko i ciągnie je po podłodze. Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej 5 lat więzienia, a podejrzana nie przyznała się do winy. Zabezpieczono materiały dowodowe, przeprowadzono oględziny. Policja i prokuratura prowadzą czynności w związku ze strzelaniną w Białej Podlaskiej. Trwa obława na napastnika. Mężczyzna oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Wiadomo, że ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji, który zamieszkiwał w Białej Podlaskiej. Motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest wcześniej, żeby cokolwiek mówić, uwagi na dobro tego postępowania.
0: Obławę na sprawcę trwa. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Jeszcze w trakcie specjalizacji miał zarobić w ciągu roku ponad 1 600 000 złotych. Lekarz i radny warszawskiego Ursusa, Dawid Kacprzyk, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Jego rezygnację przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Według medialnych doniesień grafik pracy lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością publiczną, między innymi występami w telewizji i pracą w Senacie. Więcej Mateusz Gołębiewski.
2: W Szpitalu Południowym trwa już kontrola zlecona przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich placówkach. Jak podkreślił, ochrona zdrowia jest zbyt ważną sferą, by pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości dotyczące organizacji pracy czy wydatkowania publicznych pieniędzy. A to dopiero początek problemów lekarza. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wskazując na możliwe opuszczanie dyżurów medycznych. Jeśli doniesienia się potwierdzą, lekarzowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale nawet odpowiedzialność karna.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Radomska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie fabryki broni w Radomiu. Chodzi o niekorzystną zmianę w umowie związanej ze sprzedażą broni w USA. Doniesienie do prokuratury złożył poseł Konrad Frysztak, bazując na doniesieniach jednego z portali, który ustalił, że amerykańska firma, do której trafiała broń z Radomia, miała problemy z płatnościami. Mimo że dług narastał, osiągając finalnie poziom prawie $2 milionów, radomska fabryka nie przestawała wysyłać Amerykanom zamówionego sprzętu. Jednak, jak mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury w Radomiu, zarząd spółki nie dopuścił się przestępstwa.
3: Działania podjęte przez nich, choć wiązały się z ryzykiem w obrocie gospodarczym, końcowo jednak przyczyniły się do rozwoju fabryki broni Łucznik oraz utrzymania strategicznego kontrahenta na rynku amerykańskim.
0: Decyzję o sprzedaży broni przez pośrednika podjęto jeszcze za czasów poprzedniego zarządu fabryki broni. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
4: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Dziesięć stopni w nocy, dziś będzie tam właśnie najcieplej, a tam, czyli w centrum i na południu kraju. Najchłodniej będzie na północy, tam 9, za to wszędzie będzie padał deszcz. Ten deszcz utrzyma się z nami oraz jutro, oraz w środę i dopiero w czwartek temperatury mocno urosną, nawet do 28 stopni na zachodzie kraju. Na to musimy jednak jeszcze poczekać, uzbroić się w cierpliwość, bo przez najbliższe dwa dni dość chłodno i dużo deszczu.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska, Wojciechowska, a ze mną gość Michał Pilch, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i Ośrodek Szansa, psychoterapeuta, psycholog. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witaj.
3: Michał, no wyczekiwałam tego naszego spotkania, bo się wiele dzieje z tej strony psychologicznej, z dorosłymi, z młodymi. Ja bym chciała najpierw zacząć taki temat związany w sumie z nami wszystkimi, ale jakby głównie uderza w seniorów, czy w starszych mieszkańców Gorzowa i naszego województwa lubuskiego. Chodzi mi o tak zwane różnego typu oszustwa na metody, na wnuczka, na policjanta, na wypadek, na prokuratora. I ostatnio właśnie chcę ci powiedzieć, że ogólnie jest tego sporo i naprawdę straty są ogromne. W ubiegłym roku to było w naszym województwie 13 milionów. W tym roku mamy już prawie 7. My się ciągle nabieramy. Właśnie nie wiem, czy dobrego słowa użyłam, czy nabieramy się. Czemu my wierzymy oszustom? Jak w ogóle jest ta specyfika tego oszukiwania?
4: Wiesz, zacznijmy od tego, że wiesz co, możemy nawet powiedzieć, że to słowo pod tytułem jak się nabieramy, to możemy też trochę, wiesz co, przeformułować na to, że nasz mózg się nabiera. Bo to ważne jest, wiesz co, żeby odnieść się w ogóle do tego, jak jesteśmy zbudowani. Bo wiesz, jakby mamy dwie części w mózgu. Tą taką racjonalną, którą teraz sobie rozmawiamy, przetwarzamy informacje. No i jest jeszcze ta druga, taka, można to nazwać, wiesz, biologiczna, nawykowa, taka, wiesz, gdzie budujemy sobie różne nawyki. No i kwestia jest tego, że ta nawykowa część buduje nam takie automatyczne rzeczy. No wiesz, na zasadzie, no nigdy pewnie nie zastanawiasz się, jak wiążesz buta, nie? Że to jest automatyczne, albo jak
3: no tak,
4: prowadzimy...
3: takie wyuczone, tak?
4: Dokładnie,
3: i robię
4: tak.
3: To, co rusz.
4: Tak, i niektóre rzeczy mamy wypracowane. Na przykład niektóre reakcje emocjonalne, niektóre nasze zachowania są wypracowane. Tak jak ja na przykład ty mi zadajesz pytania, to też wyciągam tą wiedzę z tego kawałka automatycznego, wiesz. Jeżeli tą wiedzę mam, jeżeli bym jej nie miał, no to już musiałbym szukać i uruchomić tą drugą część racjonalną, wiesz. Nasz mózg jest ogólnie leniwy. On promuje te rzeczy, które zużywają jak najmniej energii, a ten automatyczny jest tym mniej takim energooszczędnym. I tu się właśnie pojawia problem manipulacji, bo często właśnie te metody zakładają taką szybką reakcję, taką, która opiera się zarówno na szybkości informacji, jak i na emocjach. I wiesz, a kwestia jest tego, że my ulegamy częściej emocjom niż racjonalności. To jest ten przykład takiej koleżanki, która odeszła od faceta, chociaż wiemy racjonalnie, że to nie jest facet, zdradzał, oszukiwał ją, no to ona emocjonalnie kocha i nie wie czemu. I to jest taka gra mózgu, którą mamy na każdy dzień i to też się tyczy manipulacji.
3: Bo tak się zastanawiam, jakbyśmy najpierw zajęli się tą metodą telefoniczną, czyli oszust dzwoni, przeważnie są to osoby starsze i właśnie mówi, czy nawet podszywa się pod wnuczka, wnuczkę, że był wypadek, potrzebne pieniądze na prokuratora, na to, żeby wyjść z tak zwanego aresztu, czy ewentualnie inna metoda, policjant, prokurator, tak, zagrożone są pana pieniądze na koncie, trzeba je przenieść na inne konto techniczne, musi pan poprzelewać, a przy okazji pomoże nam pan schwytać przestępcę. Czy nam się nie powinna zaświecić czerwona lampka, że jakby mamy taki telefon, niby skąd, niby nie wiadomo, o jakiejś akcji, czy ewentualnie właśnie, że rodzina została poszkodowana i tutaj od razu właśnie wchodzą w grę te emocje i starsze osoby od razu reagują emocjonalnie i jakby nie zastanawiają się w ogóle, tylko ulegają i chcą pomóc? Jak to działa?
4: Pierwsza rzecz to jest zaskoczenie, no bo wiesz, zobacz, to mamy taki, że jak ktoś do nas dzwoni nagle, no to my reagujemy z tego automatycznego. To tak jak na przykład, podam ci przykład, wyjeżdżasz, jedziesz na zielonym i ktoś ci wjeżdża na jego czerwonym, no to automatycznie hamujemy i to jest ta pierwsza reakcja, którą mogą wykorzystywać przestępcy, czyli zaskoczenie. zdarzenie, bo wtedy uruchamiamy ten automatyczny, ten nawykowy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gra na emocjach. Czyli zobacz, że w momencie, kiedy słyszymy, że wnuczek jest chory i to się dzieje nagle, no to my automatycznie włącza nam się tryb, o Boże, chcę pomóc wnuczkowi. A wiadomo też, że osoby starsze w późnej dorosłości, no nasz ich mózg, jak i nasz w przyszłości działa troszkę już mniej jakościowo, jakby przetwarzamy wolniej, potrzebujemy więcej czasu, część nie pamiętamy, więc łatwo ulegamy temu takiemu zniekształceniu, takiego na skróty, że no dobra, to musimy ratować, bo to jest nasz naturalny odruch i właśnie przestępcy często go wykorzystują, ten odruch pomocy, ten odruch, że szybko, i wtedy zaczynamy się zastanawiać. I teraz, co jest pierwszym kluczem? Jakby bardzo ratującym jest, kiedy, żeby zapaliła się ta zielona lampka, jest danie sobie czasu na zastanowienie.
3: Czerwona.
4: Bo to jest ta czerwona, żółta, red flagi, jakkolwiek to by nazwać właśnie. I tutaj musimy sobie od razu zatrzymać, dobra, dajmy sobie 5 minut, żeby się zastanowić, bo to czasami te 5-10 minut daje nam moment, żebyśmy uruchomili tą część u góry przy naszym płacie czołowym. Ogólnie nasze czułko to racjonalne. Ono wtedy, ej, zaraz, poczekaj, ale mój wnuczek gdzie? Czy on ma taki głos? Albo na przykład, hej, zadzwonię do banku, bo ta informacja często idzie z racjonalnego, a my najpierw mówimy, no dobra, nasze pieniądze stracą. Ja sam nieraz miałem, pamiętam jak zakładałem swoją działalność gospodarczą, to pierwsze, co już dostawałem listy, że trzeba wysłać tu pieniądze na coś, a były na przykład podobne logo, jak jest CIDG, nasze tutaj rejestr działalności gospodarczej, tylko była podmieniona literka, inny font i pierwsza reakcja, mam zapłacić, a później, ej, poczekaj, ale to jest bezpłatne przecież. I na szczęście moja wiedza i ten racjonalny kawałek mnie uratował, żeby stracić bodajże wtedy chyba 150 zł, ale no, mogę stracić nawet 1000. Więc kluczem jest to, żeby wyrobić sobie ten znak rozpoznawczy, ej, sprawdź to, zanim zareagujesz. To jest takie, hola, daj sobie 5 minut. I często właśnie te 5 minut daje nam możliwość uruchomienia tego trybu bardziej racjonalnego, bo w emocjach niestety podejmujemy decyzje impulsywne, podyktowane po prostu naszymi potrzebami, które mogą być nieadekwatne. Czyli ratuj, a może się okazać, że ratujemy złodzieja, a nie praktycznego wnuczka.
3: Dokładnie, bo też tak się zastanawiam, że wiadomo, dostajemy taki telefon i pierwsze wiadomo jest zaskoczenie, że jak to, ale no faktycznie coś się złego stało, ale dlaczego jakby brniemy dalej? Bo są przypadki, że właśnie nie dzwonimy, czy to do rodziny, czy to do banku, nie przerywamy rozmowy, tylko na przykład za chwilę proszę oddzwonić, tak, ja się zorientuję, albo nawet się centralnie, no tak powiem, bezczelnie rozłączyć i to sprawdzić, tylko dalej. I to też nie jest tak, że ta rozmowa trwa 3 minuty, tylko ona trwa jakiś czas. Bo jest tak, trzeba przelać, trzeba podać konto, trzeba to. Są przypadki, że ludzie normalnie, no mieliśmy taki przypadek, tutaj w Lubuskiej, nie wiem, Sulęcin, Strzelce, że pani czy pan przelewała pieniądze, w końcu aż, że tak powiem, wybrała w tym banku i pojechała do innego miasta, do innego bankomatu, żeby te pieniądze wybrać, bo już, no tu mi się trochę jakiś rozsądek powinien włączyć, że no jak to, kolejne pieniądze do następnego banku, oni ciągle chcą, coś tu nie styka, nie?
4: Dokładnie. I to jest właśnie kwestia, że zależności to, jakby to, co nas też wyróżnia jako ludzi, to jest właśnie taki rodzaj impulsywności, no bo przez życie sobie wyrabiamy takie strategie radzenia sobie, bo człowiek, który na przykład bardzo dużo pracuje racjonalnie, to ma większą szansę złapać to wcześniej. To nie znaczy, że jest lepszy, gorszy. Po prostu jakie mamy umiejętności, to tak działamy. Jak nie mamy wyuczonej sytuacji, że zostaliśmy oszukani, jesteśmy mniej czujni. A wiadomo, że często tacy przestępcy podczas rozmowy jeszcze docinają emocjonalnie. Oni przyspieszają, bo to nie ma czasu, bo to 10 minut, o Boże, wiesz, bo były jakieś ruchy na koncie. I to już nakręca do reakcji lękowej. A my w lęku chcemy jak najszybciej działać, bo to jest ta reakcja adrenalinowa. Adrenalina średnio u nas w organizmie to tam pół godziny do godziny czasu działa. Później jest kortyzol, ten taki hormon stresu. Ale właśnie w adrenalinie działamy impulsywnie. Pewnie się spotkałaś, nie? Z takim impulsywnością. I kwestia jest tego, że według badań naukowych dotyczących naszego funkcjonowania biologicznego, to często, tak, dzieci są bardziej impulsywne, no bo jeszcze nie umieją i mózg się rozwija. Nastolatkowie są impulsywni, no bo hormony, to też tam się dzieje, że tak powiem, remanent wewnętrzny, który jest naturalny. No i osoby w późnej dorosłości, czyli osoby starsze, których mózg nie działa już tak wydajnie, i po prostu te umiejętności są gorsze. I właśnie to wtedy jest trudne i wierzę ci, jak mówisz o tym, że osoba mogła jechać do następnego miasta, bo była tak emocjonalnie zaangażowana. Podam przykład też moich klientów, na przykład też w młodym wieku.
3: Że się z tym spotykasz też i opowiadają o tym.
4: Jak najbardziej. Zobacz, na przykład osoby, które mają zaburzenia osobowości. To są takie utrwalone sposoby funkcjonowania. To często jest tak, że jakaś sytuacja, która wywołuje u nich na przykład lęk przed odrzuceniem, powoduje, że taka osoba nawet może przez parę godzin odczuwać silne napięcie, lęk, złość, smutek, który jest w ogóle nieracjonalny. I ta cząstka komórka biologiczna reaguje nadaktywnie długi czas. I właśnie w ramach procesu terapii ta osoba uczy się trochę, tak w cudzysłowie, przeprogramować ten tryb, żeby on reagował krócej i żeby mogła szybciej zrobić to sprawdzam. Więc to jest umiejętność, którą możemy się nauczyć, równocześnie to jest umiejętność, którą możemy zatracać przez raz, nie ćwiczenie. No nie mamy takich doświadczeń, to po prostu ulegamy. Mi się osobiście też kiedyś zdarzyło zostać oszukanym, bo uległem temu, że chciałem zrobić komuś prezent i na OLX-ie było coś tam tanio i miałem, ojej, jak tanio, super, okazja, poczułem radość i wyłączyło mi się to czujka, ej, i było tylko przelew na konto, zanim wyślesz. Niby wiedziałem.
3: Ale mimo wszystko.
4: Tak, wtedy straciłem 300 zł i to była ważna lekcja, bo później też nauczyłem się być czujnym i to było doświadczenie przydatne. Oczywiście wolałbym się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Ważne jest oczywiście wynieść z tego lekcję, ale kwestia, że możemy się tego nauczyć i to ważne, że też nad tym pracujemy w terapii, jak i pracujemy, więc tutaj warto faktycznie też starsze osoby, o których mówimy, uczyć tego, że są takie sytuacje, że jak tak się dzieje, zadzwoń do nas, albo jak tak się dzieje, zadzwoń do banku, no bo to są te rzeczy, które my wiemy, oni mają prawo tego nie wiedzieć albo w emocjach zapomnieć.
3: No, zdarzają się takie sytuacje. Też w ogóle duża rola jest policji, która w ogóle robi różne kampanie. Oni edukują, spotykają się z seniorami. Ta informacja idzie od nas przy każdym, no niestety, takim oszustwie. My też przypominamy, że tak policja nie robi, nie prosi o kasę, nie prosi o przelewy. To tak nie funkcjonuje w ogóle, ale mimo wszystko, i to nawet w ostatnich dniach pojawiały się informacje, że tutaj 200 tysięcy, tu 170. Bardziej były to takie internetowe, że tak powiem, machlojki w cudzysłowie, ale na przykład zdarzało się, była taka sytuacja, co dla mnie, jak sobie pomyślałam, jakby zupełny kosmos, że było na przykład w ten sposób, że pieniądze trzeba było przekazać osobie, która przyjdzie pod dom i pani rzucała pieniądze w reklamówce z balkonu. No to już jest dla mnie już w ogóle jakaś taka sytuacja, no mega. Mhm. Żeby się nie zorientować, no jak, pieniądze w reklamówce mam wyrzucić jakiemuś gościowi przez balkon, okno. Mhm.
4: I to jest właśnie, grają kwestie tego trybu nawykowego, który jest rządzony przez nasze emocje. Wiesz, ten tryb jest, bo warto zrozumieć, odnieść się cały czas do biologii, bo to wtedy nabiera sensu, że to jest ten tryb, który mamy tak trochę, to jest tak nasza część gadzia mózgu. I on odpowiada za 3 rodzaje reakcji. Walcz, uciekaj lub się zamroź. Podejrzewam, oczywiście mogę tylko, że tak powiem, wyobrażać sobie, fantazjować, ale wydaje mi się, że taka pani mogła być w tym trybie albo walcz, albo uciekaj, bo w trybie racjonalnym mogłaby się zastanowić. I to czasami wydaje się, że przełączenie na ten tryb to czasami naprawdę jest kwestia, może być nawet minut, godzin. No mówię, takie osoby bardzo skutecznie straszą. Wiesz, ja sam, jak będąc psychoterapeutą, psychologiem, mam narzędzia, którymi mógłbym manipulować. Oczywiście tego nie robię, bo to nie jest moim celem pracy z ludźmi. Kwestia jest tego, że te narzędzia tak działają i można kogoś doprowadzić do stanu skrajnego, wykorzystując jego słabości. Osoby starsze niestety są bardziej podatne, nie przez głupotę, broń Boże, tylko przez po prostu warunki mózgu, też czasami doświadczenie, wykształcenie, no każdy z nas jest inny, inaczej. Ja na przykład, jak pracuję w ośrodku naszym Szansa w uzależnieniach, to też jestem jako terapeuta bardziej podatny na pewne sygnały niż moi znajomi, którzy nie są psychoterapeutami uzależnień, bo ja pracuję i z uzależnieniami, i też z depresją, i lękami, bo jestem też poznawczo-behawioralny, więc też inaczej. I oni na przykład nie zwracają pewne uwagi. Rozmawiamy i ja później mówię, ej, zobacz, no tu jest ten mechanizm, to jest to. Mówi, jak mechanizm? No ale to wynika z moich doświadczeń, mojej wiedzy i też mojej czujności wynikającej z pracy. I dlatego to jest, wierzę ci, że mówiąc, że to się wydaje tak nieracjonalne, jakby osoba dosłownie, jakby jakaś cząstka była wyłączona. I często
3: właśnie
4: tak jest.
3: Powiedzieć, jakby, przepraszam, mózg był wyłączony.
4: I to często tak jest. Biologicznie rzecz mówiąc, czasami wysyłane są pewne takie składniki w mózgu, hormony, neuroprzekaźniki, które powodują, że jedna część mózgu się wyłącza. Ogólnie ta część gadzia, jak wysyła tam do góry informacje, to dosłownie jakby gadała do tej góry, ucisz się. I ona się wyłącza. Dlatego zobacz, podam przykład, jak jesteśmy na początku zakochani. To przecież to jest tryb, każdy nastolatek zakochany to troszkę jest, jakby też trochę mu tam zabrakło, każdy z nas to przechodził. I to jest właśnie ten tryb, że ta racjonalna cząstka...
3: Głupia?
4: Tego nie powiedziałem. Ale tak to działa. Podam ci jeszcze inny przykład. To propos zagranicznego. Pani bodajże z Wielkiej Brytanii była przekonana i przesyłała $1000, czy bodajże funtów, już teraz mogę się pomylić, Bradowi Pittowi, który potrzebował operację dla swojej byłej żony, bodajże Angeliny Jolie, i były wysyłane zdjęcia i ta pani w to uwierzyła. No wydaje się to po prostu tak aż niemożliwe, że aż... Na zasadzie, gdzie ta pani miała racjonalną część? Ona w to uwierzyła i ona wierzyła, bo on wysyłał historię. No przestępca bardzo dobrze korzystał raz, że z AI, też modulował głos, tak wysyłał głosówki, które przypominały. Pani była starsza i uwierzyła w to.
3: Ja chciałam powiedzieć a propos tego, to były też przypadki na przykład właśnie na amerykańskiego żołnierza, na lekarza i też były pisanie tak do kobiet, które albo potrzebuje, albo nie mogę coś wysłać, albo cło, albo coś tam. I kobiety wysyłały i traciły też kasę. Też były takie przypadki. No, faktycznie dla mnie nie znalazłam się w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że się nie znajdę. Ale tak myślę właśnie, czy człowieka by właśnie wyłączyło, czy by zareagował tak zwanie racjonalnie. No tego chyba się nie da jakoś tak, nie wiem, sprawdzić.
4: W sytuacji, jak się dzieje, tak naprawdę...
3: Jakąś symulację zrobić.
4: Jest to, znaczy powiem tak, symulację można robić i to właśnie jest kwestia też właśnie czasami terapii, czy też tego, tej edukacji, co mówisz przez policję, przez ciebie w radiu, czy przeze mnie jako psychologa. Im więcej zdobywamy wiedzy, tym jest większa szansa, że to nam wyjdzie. Bo zobacz, na przykład jak ja pracuję w terapii z jakimś człowiekiem, to nie jest tak, że ja go naprawiam, bo nie ma w nim nic, co jest zepsute. Kwestia, że budujemy razem umiejętności. Czyli na przykład, jak podam przykład tego sprawdzam, tej umiejętności takiej, takiego przeformułowania, budowania, sprawdzania myśli automatycznych. To dążymy do tego, że dana osoba robi to ze mną w gabinecie i ćwiczy ze mną. Ja wtedy jestem tu, powiedzmy, tym w cudzysłowie ekspertem i nabywa ona umiejętność. I w sytuacji takiej nagłej ona zaczyna, ta umiejętność staje się automatem. I właśnie to jest naszym zadaniem, żeby to się stało. A najprostszą rzeczą w takim przypadku, jak mówisz, ile można powtarzać. Tu właśnie często psychologia podpowiada, im więcej, tym lepiej. No bo wiadomo, że jakby przyswajamy informacje takie, które są pozytywne, które nas, na przykład piosenka, która nam się podoba w radiu, to bardzo szybko uczymy się tekstu, nawet w nieznanym nam języku. Ludzie czasami śpiewali Gangnam Style, nie znając koreańskiego. I każdy z nas to przeżywał jakoś, pewnie. Tak sobie myślę.
3: Dokładnie.
4: Tak, ale rzeczy, które mamy trudne, nauka na przykład jakiegoś wiersza, 13-zgłoskowca na języku polskim, to była tragedia. Tak samo nauka jakichś nowych umiejętności. Dlatego to jest trudniej i trzeba sobie po prostu powtarzać, aż mózg się tego nauczy. I to tak samo działa. Na przykład, nie wiem, podam ci przykład wyuczonej reakcji. Lekarze na SOR-ze, czy na przykład osoby pracujące w karetkach, one uczą się reagować w trybie walcz, uciekaj, ale one muszą zatrzymać zimny racjonalizm. I zobacz, że osoby, które są postronne, my pacjenci, my często reagujemy właśnie atakiem paniki, złością, atakiem, a zobacz, że na przykład na tych filmach to fajnie widać, że te osoby są takie zimne, spokojne i one nie są nieludzkie, one mają to wyuczone, czyli jakby w momentach nagłych włącza im się ten system racjonalny. Oni mają już to trochę nawet można powiedzieć racjonalne, ale już to jest to automatem, więc da się to wyćwiczyć, trzeba to ćwiczyć długo, bo w sytuacji, jak to się dzieje, no to już jest tak naprawdę, sprawdzam nasze umiejętności, więc jeżeli ktoś się na tym złapie, to znaczy, aha, potrzebuje się tego nauczyć. I to można polegać jeszcze tak na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, powtarzać. Druga rzecz, nauczyć takiej osobie, żeby na przykład pytała innych, bo wtedy potrzebujemy czasami kogoś z zewnątrz, kto mówi, kto ma tą racjonalność. Dlatego na przykład właśnie terapeuta ma ten zewnętrzny kawałek, no bo ja nie jestem zaangażowany emocjonalnie w twoją historię, nie przeżywam ją jak ty, więc łatwiej mi popatrzeć na rzeczy, które ty nie widzisz i ty z czasem się tego uczysz. I to jest właśnie kwestia, która może nas uratować.
3: Okej, czyli tak jak w sporcie ćwiczenie czyni mistrza, ale tak sobie myślę, czy my możemy jakoś podpowiedzieć ogólnie właśnie słuchaczom, mieszkańcom, właśnie co zrobić, gdy na przykład otrzymamy telefon, bo na razie mówimy o tym telefonicznym kontakcie. Co robimy? Od razu się rozłączamy, jeżeli słyszymy, tak, nie wiem, wypadek, no bo też może to być prawdziwe, prawda?
4: Jasne.
3: Sytuacja. I sprawdzamy, dzwonimy do rodziny. I jak mamy reagować? Co mamy zrobić?
4: Mhm. To, co możemy pierwszą rzeczą do zrobienia, którą tak, oczywiście ja tu podpowiadam, różne są sposoby, bo nie ma jednej uniwersalnej. To warto też zaznaczyć, że nie każda umiejętność zadziała w tym konkretnej sytuacji. Jedną z rzeczy, tak jak mówisz, można się rozłączyć, gdy nie mamy niepewności, ktoś próbuje sprzedać. No nie jest to nic złego, takiego przekraczającego granicę. Wiadomo, że czasami mamy przekonania, bo komuś będzie przykro, no ale kwestia, no nawet jeśli będzie, to on ma interes do nas, zadzwoni drugi raz. To ja mam takie przekonania bardziej racjonalne. Druga rzecz, jeżeli coś się dzieje, bardzo dobrym narzędziem, który ratuje w terapii poznawczej, to bardzo często testujemy, jest zapisanie tego i danie sobie czasu na decyzję. Oddzwonię do ciebie za 10 minut, albo oddzwonię za godzinę. Nauka takiego automatu, bo to jest ten czas, kiedy ja mogę zyskać ten czas na włączenie tego racjonalnego, bo tu chodzi o to, że wtedy przekierowujemy uwagę i możemy sobie zapisywać. Czasami jest tak, że jak ludzie mają na przykład bardzo silny lęk i są w głowie, to zobacz, że te myśli się często mnożą. Tam jest coraz więcej. Nasz mózg, ta część mózgu, tak, ona jest po to, żeby właśnie rozwiązywać problemy, więc wtedy jest tego więcej. A jak zaczynamy pisać to na kartce, to zaczyna nam się to układać. Dlatego pisanie na kartce, czy nawet w telefonie, w drugim telefonie wyciągamy, piszemy notatkę, może być pomocne. Czyli jeszcze raz, pierwsza rzecz, jak trzeba, to się rozłącz, zadzwoń do innych, sprawdź, bo to sprawdzam magiczne. Druga rzecz, odzwonię za 15 minut, albo proszę odzwonić za 15 minut i klikam. Jeżeli to jest ważne, to odzwonią. No tak racjonalnie. Jeżeli dzwoni lekarz, on ma, bierze pod uwagę, że to może być dla tej osoby, więc on odzwoni. Jest duża szansa na to. Złodziej będzie kombinował, ale wtedy już możemy sprawdzić, zadzwonić do innych. I właśnie szukajmy pomocy wtedy innych, bo inni mogą mieć włączony ten tryb, który my mamy w tym momencie odłączony w wyniku emocji.
3: Dokładnie, to takie podstawowe zasady i warto je stosować. I tu mówimy, że w każdym wieku, oczywiście mówimy o seniorach, bo to jest grupa jakby najbardziej podatna, ale myślę, że i są przypadki młodszych osób, które też właśnie dały się zmanipulować.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Teraz tak zastanawiam się a propos oszustw w sieci, czyli właśnie my nawet sami wyszukujemy, bo tak się zdarzają, że chcemy zainwestować, wyszukujemy jakieś platformy i trafiamy niestety na oszustów.
4: Zgadza się.
3: I tutaj jest bardzo ciężko, powiem szczerze, nawet ja sama, tak jak tutaj też i z policjantami rozmawialiśmy, żeby to wyłapać właśnie, bo to jest jakaś literka, bo to jest kropka albo przecinek, strony są bardzo podobne, skopiowane, czy na przykład ktoś też robi modulację głosu, używając właśnie narzędzia AI i tak dalej, bo to idzie też w tym kierunku. Czy my właśnie jesteśmy straceni, że tak powiem, na właśnie takie oszustwa, czy my możemy się jakoś obronić przed tym? Nie inwestować po prostu.
4: Jak najbardziej możemy się nauczyć właśnie, jak sobie z tym radzić, bo pierwszym najważniejszym krokiem jest właśnie duża wiedza na temat tego, jak to działa, bo to już uruchamia w tym trybie, że ej, może to jednak nie jest do końca, że to jest prawda i zaczynam sprawdzać. I to nas ratuje, bo w momencie na przykład, jak mamy obrazy AI, no w tym momencie jest to jakby część naszego życia, jest to naturalna, pewnie konieczna część. I chodzi o to, żeby wtedy sprawdzać, bo o ile są pewne strony, które już jest wymóg prawny do tego, żeby informować. Na przykład, to tak podam Ci jeszcze ciekawostkę, że Stowarzyszenie Poznawczo-Behawioralne nasze w Polsce jako pierwsze, oczywiście, które też jest związane z amerykańskim i też z europejskim, jako pierwsze w Polsce zalegalizowało i w regulaminie umieściło korzystanie z AI. I teraz w relacji z pacjentami. Ale jak to wygląda? Ja muszę poinformować pacjenta, że korzystam z narzędzia AI, po co ono jest i czy on wyraża zgodę i co najważniejsze, odpowiedzialność za wykorzystanie bierze jest po mojej stronie. To nie jest tak, że odpowiada klient. No i to są tacy. I to jest jakby to uregulowane, no bo jest to potrzebne i jest to fajne narzędzie. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy tego nie poinformują. I
3: no
4: tutaj
3: właśnie.
4: Jest pies pogrzebany.
3: Dokładnie.
4: Metaforyczny. I to, co trzeba zrobić przede wszystkim, to jest właśnie znowu, sprawdzamy i weryfikujemy. Bo tak jak mówię, dobra wiedza tego, że na przykład pewne teksty AI są charakterystyczne. AI czasami czegoś używa, jest tak zwana reguła trzech, używa trzech argumentów. Albo używa tego, że pisze, potwierdza nasze zdanie, że nie pokazuje innej kwestii. I tu możemy sprawdzać. Ważne jest to, że jak oglądamy jakiś filmik, to w pewnym momencie jak się przyjrzymy, to zauważamy, że coś się nie zgadza, bo my odczytujemy też sygnały niewerbalne, czyli takie z ruchu twarzy, wiesz. Słuchacze słyszą mój głos, ale słyszą też jego modulację. Inaczej będę rozmawiał i oni mogą sobie, wiesz, podejrzewamy, w jakim ja jestem nastroju. Czy jestem zafascynowany, czy może znudzony, nie? To na tej zasadzie. I tak samo jak zaczynamy obserwować AI, trochę jak animacje. My wiemy, że to jest nieprawdziwe, bo się nie zgadza. I często AI popełnia te błędy. Pewnie w przyszłości będzie popełniał ich mniej. Wiadomo, na to nie mamy wpływu, ale możemy weryfikować i sprawdzać. I to jest bardzo ważne, że wtedy możemy się odnosić do specjalistów i sprawdzać i dać kogoś, żeby pomógł nam zweryfikować. Bo to na przykład dzieci czy osoby starsze. I zobacz, babciu, to jest AI i to jest sztuczne, bo czasami ludzie nie wiedzą, czym jest AI. To się wydaje niby tak oczywiste, ale naprawdę zapytamy osobę starszą, ona może naprawdę nie zdawać sobie sprawy, że ten gadający Elvis, który mówi, że jak mi wyślesz pieniądze, wyślę ci piosenkę dla ciebie, bo on wyśle piosenkę dla ciebie wygenerowaną, ale on nie będzie wiedział, że to jest prawdą. I wtedy naszym zadaniem jest pokazać i nauczyć. I to jest trochę też nasza rola jako opiekunów, jako rodziców też, bo ważne jest to, i to jest też ważne, dziecko jak nie ma wiedzy od dorosłych, znajdzie odpowiedź sam. I pytanie, czy znajdzie ją dobrą, już jest warunkiem losowym.
3: Ja właśnie poruszyłeś ten temat, o którym właśnie chciałam zapytać, bo te filmiki, ale też i zdjęcia, które są tak, że to był wybuch, to było coś innego, tu się zapaliło i tak dalej. I właśnie dużo osób, nawet nie tylko starszych, nie potrafi rozróżnić Bo na przykład zdjęcie to już w ogóle jest trochę bardziej zagmatwana sprawa, ja tak uważam, no bo tam są te piksele, tu gdzieś jakieś przy obrębie, coś tam i tak dalej. To faktycznie trudno, ale wtedy faktycznie można gdzieś sprawdzić jeszcze ewentualnie, gdzieś zadać pytanie albo wrzucić w przeglądarkę, zapytać, coś takiego się wydarzyło, prawda? Ale a propos jeszcze młodego pokolenia, to powiem szczerze, że bywa, że młodzież szybciej rozpozna właśnie fałszywy filmik czy stworzony przez sztuczną inteligencję niż dorosły jeszcze, no, że tak powiem, też w sile wieku, nie staruszek czy senior. I faktycznie jest taka wymianka, że ja to myślałam, że to jest na przykład, że to faktycznie jest. No wiadomo, że takie, nie wiem, tak, gadające koty albo koty, które idą, albo pieski, które coś tam robią i tak dalej. No są zwierzęta, które potrafią pewne czynności wykonać, ale no bez przesady.
4: Zgadza się, tak. I to też ważne, że tak. I to jest zmiana pokoleniowa, wiadomo, zobowiązuje. My wychodzimy z pewnego pokolenia, oni przechodzą i uczą się. No, my się uczymy już w pewnym momencie od młodych i to jest naturalny kolej rzeczy. Tak jak my uczyliśmy naszych rodziców. I to jest kluczem, że możemy wtedy uruchomić tą naszą wspaniałą ciekawość do dziecka i z otwartością podejść do tego, czyli nie traktować na przykład czatu GPT, czy Claude'a, czy innych jako zło konieczne i zakazane nie wolno, bo my się często, wiadomo, boimy nowych rzeczy, że trochę zaprosić siebie do tego świata dziecka i trochę pogadać z nim, żeby pokazał nam tego, bo raz, że my się uczymy, to nam umożliwia też pomóc nauczyć go weryfikować to, a z drugiej strony możemy też wykorzystać, bo przypominam, narzędzia AI mogą też służyć w pomocy. Czasami jest tak, podam przykład, jest takie narzędzie, które czasami się wykorzystuje w ramach można terapii, oczywiście za zgodą znowu klienta, gdzie na przykład osoby autystyczne zapina się pewne prompty, pewne takie założenia i osoba odtwarza na przykład rozmowy o pracę z AI. I taka osoba ćwiczy ze mną normalnie i to jest ten wariant ludzki, ale może też ćwiczyć to, taką swobodę w ramach tego narzędzia. Nagrywa sobie, my sobie potem oglądamy i to naprawdę może służyć rozwojowi. Kwestia jest, żeby ten rozwój był kontrolowany. Tak samo ja też uczę swoich klientów, bo oni też często przychodzą do mnie, czy w szansie, czy w gabinecie prywatnym, czy w TZN-ie i pojawia się, no sprawdziłam na czacie GPT i podpowiedział to. Ja mówię, super, że o tym mówisz i wiesz co, sprawdźmy. I jakie było źródło, bo zdarzyło się na przykład, że polecił mi to narzędzie, umiejętność, Michał, co o tym myślisz? A to narzędzie było ze strony terapii, która terapią legalną nie jest, czyli nie opartą na badaniach naukowych, tylko to był jakiś artykuł. No wiadomo, AI szuka na podstawie tego, co poprosimy i on nie sprawdzi nam, czy to jest udokumentowane i dlatego super jest to i dlatego możemy to wykorzystać jako rodzice, tylko ważne jest to, żebyśmy mieli otwartość, nie bójmy się tego. Tak, jeżeli mógłbym coś polecić naszym słuchaczom, to nie bójmy się tej ciekawości, otwartości, nie musimy być ekspertami we wszystkim, ale chodzi o to, że jeżeli nie wiemy, to sprawdzajmy, pytajmy innych, bo mamy prawo nie wiedzieć. Równocześnie też wejdźmy w ten świat, nie zakładajmy, że to coś złego, bo jak dziecku zakażemy, to będzie reakcja odwrotna. To jest tak zwana reaktancja psychologiczna. Jak mówimy, nie wolno, to dziecko znajdzie sposób, żeby to zrobić, tak. I on niestety może, dzięki temu możemy przeoczyć ten moment, w którym naprawdę będzie coś niebezpiecznego, kiedy dziecko dostanie sfejkowane zdjęcie albo ofertę z internetu, które okaże się, że jest niebezpieczne i będzie się działa na przykład cyberprzemoc.
3: No dokładnie. Temat, który też będziemy rozmawiać, ale tak chciałam powiedzieć a propos AI, tylko teraz nie pamiętam o czym.
4: Słuchaj, z jednej strony to jest dowód na to, że pamięć bywa zawodna i to tak. Jest właśnie ten kawałek wyłączenia,
3: to,
4: nie?
3: To jest to. Natomiast mówię, bo człowiek myśli, że sobie tak, tu mam to pytania, ale już myślę o następnych sprawach i to mi gdzieś umyka. Młode pokolenie sobie radzi. A, chciałam właśnie podkreślić, już mi się przypomniało, chciałam podkreślić, że właśnie to jest super, uważam, że czaty przeszukują cały internet. Oni wyszukują wszystko, co jest na dany temat, który im podamy. Ale właśnie, tak jak mówiłeś, to nie jest sprawdzone jakby z jakiego to jest źródła. I nasza właśnie funkcja polega na tym, i ja też właśnie mówię, czy córce, czy młodym, mówię, słuchajcie, ale sprawdźcie tą informację jeszcze gdzieś. Na przykład chcą wykorzystać do jakiejś pracy przykładowo w szkole, tak? Ale sprawdź, czy to jest gdzieś jeszcze ten użyte, czy to skądś wyszło. Bo nieraz bywa tak, że my zawierzamy od razu. O Jezu, to mi wyszukał, to jest super. Ojej, akurat mi pasuje, do tego tematu biorę. A się okaże, że to jest po prostu fikcja.
4: Tak, i to jest właśnie ten efekt, który rozmawialiśmy przy przestępcach w trybie na wnuczka. Spieszę się z projektem, więc wrzucam w chat GPT, wrzucam albo Gemini na Google, wrzucam i nie sprawdzam. I to jest ważne, żeby sprawdzić, bo możemy się, my siebie w konia zrobić metaforycznego. Kluczem jest to, że czasami, nie wiem, podam ci przykład. Na początku, jak powstał Gemini od Google, podawał przepis na pizzę, to było z amerykańskiego Gemini, podał w przepis przepisie, że był, z tego co pamiętam, klej bodajże do drewna.
3: O kurczę.
4: W sosie do pizzy, tak. To były co prawda początki, to żeby nie demonizować, to były same początki, teraz już tego jest zdecydowanie mniej. Ale też jest na przykład taka strona w internecie, nie pamiętam jak się nazywa ten youtuber, kiedyś ci przypomnę, z chęcią podzielę się tym, bo jest niesamowite. On nagrywał różne pytania do czatu GPT i pokazywał, jak się go robi w konia i jak jest niedoskonały, i nawet pokazywano Altmanowi, który jest właśnie z firmy OpenAI, który tworzy chat GPT, i mówi, no tego jeszcze nie ma, ale się nauczymy. No i tak jest, dlatego to jest fajne, bo to jest w ogóle niesamowite, więc jakby zaczynamy sprawdzać, to mamy wtedy pewność większą, że będzie to bezpieczne. No tak samo jak kiedyś czytaliśmy, nie wiem, no kiedyś były czasopisma i też tam wypisywane były różne, no wprost mówiąc, bzdury. Viva, czy jakieś tam były, oczywiście nie to, że wszystko, ale były różne tam opisy i okazywały się po prostu kłamliwe. No i to właśnie kwestia umiejętności. To tak jak w dziennikarstwie, myślę sobie, że fake newsy są faktem. I kwestia jest to, żebyśmy dokładnie sprawdzali źródło, bo niestety często szybka informacja potrafi nam zrobić nas w konia. To jest znowu ta biologia. Im szybciej, im bardziej emocjonalne, tym możemy ulec.
3: Dokładnie, jeszcze tylko powiem, że właśnie a propos fake newsów, dokładnie, to trzeba sprawdzić, to się pojawia wszędzie. I też właśnie a propos fake newsów stricte związanych z medycyną, to nasz właśnie Sanepid robi dla seniorów takie spotkania, żeby dowiedzieli się, jak je rozpoznać, bo wiadomo, no senior, choroby, schorzenia, ale w ogóle chcemy się czegoś dowiedzieć, wrzucamy, nam się pokazujemy, to już w to wierzymy, że to tak jest, a to nie jest tak dokładnie, bo to trzeba to źródło zweryfikować i to jest ta podstawa, podkreślamy dobitnie.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox.

0: nie wiem, szukają ciągle sposobów jakby, no, niszczenia drugiej osoby.
1: Niestety, no, jest to związane z tym zjawiskiem, jak rozmawialiśmy w ogóle o przemocy. No niestety przemoc jest uniwersalna, to znaczy istnieje w ludzkości przez tysiące lat. Zmieniają się tylko formy. I to jest właśnie to, co jest obecnie znakiem naszych czasów, że przemoc wyszła poza jakby fizyczność, przeszła do tego, że kwestii online. Rozmawialiśmy kiedyś, czy też mówi się o sextingu, czy też wysyłaniu zdjęć i tak samo też te portale, które prezentują. I to jest właśnie trudne zjawisko, no bo właśnie ktoś może wrzucić coś takiego i naprawdę narazić osobę na szkodę. Tak samo były też takie sytuacje, gdzie na przykład youtuberka amerykańska było wysłane przerobione zdjęcia AI i filmy o charakterze pornograficznym, co nie było prawdą. I taka osoba dorosła jest narażona. Ta dziewczyna naprawdę miała ogromne załamanie, czego się nie ma co dziwić, bo to jest takie przekroczenie. No każdego z nas może to spotkać, osoby publiczne, a co dopiero dzieci. I faktem jest, że no, to są różne formy przemocy. Przemoc często zakłada sytuację, w której wyładowujemy jakiś rodzaj napięcia. Oczywiście sposoby, jakby to, dlaczego jest ktoś stosuje przemoc, są różne. Czasami to jest mechanizm przełożenia napięcia z domu. Osoby często, które same doświadczały przemocy, mogą stać się sprawcami przemocy. Dzieci często mają tak, że wyładowują to napięcie, wykorzystują słabość innych osób, żeby poczuć się lepiej. Oczywiście to są mechanizmy psychologiczne, to nie jest tak, że dziecko ma marzenie, żeby kogoś krzywdzić. To często nie jest tak, żebyśmy też nie demonizowali, że dziecko jest po prostu psychopatą wręcz. To może wynikać naprawdę z wielu mechanizmów. Zazwyczaj, jeżeli tak się dzieje, jako psycholog czy jako psychoterapeuta zwracam uwagę, co się dzieje w domu. Bo często środowisko, w jakim żyje to takie rodzinne,
0: najbliższe.
1: Ono często weryfikuje, że to dziecko funkcjonuje w taki sposób, zarówno jako osoba doświadczająca przemocy, jak i tą przemoc sprawiająca. To naprawdę, jak się okazuje potem, to tam jest często dużo unieważnienia, dużo przemocy, którą przekazują na innych i dlatego dzieci po prostu używają to, bo to jest jakiś sposób radzenia sobie. Niestety bardzo szkodliwy i zaznaczam, rozumiemy intencje dziecka i staramy się mu pomóc, równocześnie zachowania rozliczamy i wyciągamy konsekwencje. To są potrzebne. Obie rzeczy są równie prawdziwe.
0: Bo ja tak sobie właśnie myślę, że takie pomysły w cudzysłowie, bo pomysł jest dla mnie jakby pozytywną stroną, ale wymyślanie takich form znęcania się nad drugą osobą. W ogóle ja tak myślę, że z biegiem czasu jakby coraz większa jest przemoc psychiczna niż fizyczna. Oczywiście żadna nie jest, broń Boże, dobra, czy dobra, złe słowo, w ogóle, która powinna istnieć, ale dlaczego, okej, robimy, bo są jakieś w domu problemy, nie możemy sobie z tym poradzić, ale teraz jakby weźmy też tą osobę, która jest poddawana temu, tak, czyli drugie dziecko, czy drugi nastolatek, pojawia się jego zdjęcie z opisem, no, takim, a nie innym. Te platformy oczywiście jak wychwytują te ogłoszenia, no to one je blokują. To wiesz, to też jest, mają te zabezpieczenia, ale mimo wszystko to gdzieś się pojawi i ten ślad jest.
1: Tak, i kluczem jest to, żeby w takich momentach właśnie to zgłaszać, bo problemem z przemocą psychiczną, tak jak powiedziałaś, zgadzam się z tym, że jakby koszty, konsekwencje przemocy jednej fizycznej, emocjonalnej czy seksualnej są wszystkie takie same. Tu nie ma rozróżnienia na lepsze, gorsze. Problemem z przemocą psychiczną jest taki, że jest niewidoczna. Bo zobacz, że rany możemy zobaczyć i zwraca to uwagę otoczenia, ale psychiczne już nie do końca. Szczególnie, że dzieci mają tendencję do ukrywania. No wiadomo, że to jest to, że boimy się konsekwencji, boimy się różnych rzeczy. I to może być problemem. I dlatego tak trudne to jest i ważne jest to, żeby właśnie nauczyć dziecko, żeby mówiło, żeby sprawdzało, bo miałem takie sytuacje wśród młodych klientów, pacjentów letnich, gdzie byli na przykład szykanowani ze względu na przykład na to, że mają autyzm, albo że mają ADHD, albo że mają inną orientację seksualną i właśnie były różne przeróbki, właśnie też często AI, czy właśnie wysyłane na prywatnych czatach i dochodziło. Przecież to wyniszcza. Najgorsze jest to, że mózg, doświadczając takich silnych emocji, on też się uczy. I to jest najgorsze, że jakby te szkody są faktem. Czy chcemy, czy nie, nawet jeżeli jest powiedziane słowo, które nie jest prawdą, mózg to rejestruje i odczuwa i zaczyna to zapisywać. Dlatego to jest tak ważne, żeby reagować, uczyć dzieci, że to jest w porządku, żeby o tym mówić i żeby reagować, bo my, no często jest tak, że dziecko nie ma zasobów i możliwości. No właśnie przykład mojej pacjentki, która zaczęła mówić w gabinecie i też robiliśmy sposoby, w jaki mogłaby się chronić. Ona podjęła niesamowitą rzecz w ramach swojego działania, zaczęła o tym mówić na zewnątrz. Co najważniejsze, doszło do tego, że sprawcy zostali ukarani. Bo ważne jest to, że wtedy jest możliwość reagowania, bo ta osoba była przerażona, że dorośli nic

0: zrobią, bo też pochodziła ze środowiska, z którym na przykład rodzice mogli nie reagować, ale okazało się, że nie wiedzieli. I oni potem zaczęli być bardziej wrażliwi i mogła być zmiana. Czasami wiem, że może to brzmieć jak bajka Disneya. Ja mam na szczęście doświadczenia, że takie rzeczy się dzieją. Sam jestem też udziałowcem tego, towarzyszem. Są też takie sytuacje, że to się też nie dzieje, zaznaczam. To świat nie jest taki zero-jedynkowy, ale daje to szansę na rozwój. Dlatego naprawdę ważne jest, żeby też dzieci uczyć i żeby otwierać się do dzieciaków i mieć po prostu ciekawość. Ale zaznaczam nie ciekawość naznaczoną wieczną kontrolą, tylko bardziej właśnie ciekawość taką, co u ciebie, żebyśmy interesowali się dziećmi, bo im bardziej dla dziecka będziemy partnerem w pewnym momencie, szczególnie w nastoletnim wieku, tym mamy większą szansę, że on przyjdzie, że porozmawia. Nie zawsze przyjdzie i powie i to też nie znaczy często, że robi nam na złość. No, przypomnijmy sobie nasze nastoletnie czasy. Czasami po prostu się czegoś boimy. Wydaje nam się, że rodzice nas krzywdzą, chociaż nie mamy na to dowodu. Przypominam, nasz mózg się rozwija i robi czasem nas w konia. No po prostu tak to działa.
1: Właśnie, rozmawiajmy i mówmy o problemach, tylko właśnie bywa też tak, że mimo wszystko starań, czy też nie starań, bo to różnie właśnie w rodzinach bywa, nie ma tego werbalnego przekazu. Jak my możemy właśnie niewerbalnie zobaczyć zmianę, czy coś, co powinno nas zaniepokoić w dziecku? Mhm.
0: Pierwsza zmiana, jak troszkę znamy swoje dziecko, to każdy rodzic, myślę sobie, że zgodzi się ze mną, że widzi u dziecka, że coś jest inaczej. I właśnie chodzi o ten kawałek, że coś się zmienia w rutynie dziecka. Bo my jesteśmy zwierzątkami, istotkami, że tak powiem w cudzysłowie, nawykowymi. Nasz mózg chodzi, więc jak zaczynamy na przykład, nie wiem, ktoś zaczyna, lubi sport, a nagle się z niego wycofuje. Trochę jak w depresji. No to już jest sygnał, już żółta lampeczka. Już zobaczy. To nie jest red flag. Tylko już taki bądźmy bardziej czujni, że dana osoba zaczyna więcej czasu spędzać w pokoju niż wcześniej. Bo to nie chodzi o to, że spędza. Są ludzie, którzy spędzają czas w pokoju, jest to okej, bo czyta książki. Ale zaczyna być trochę mniej je, albo trochę więcej je, albo bywa bardziej drażliwa, albo mniej drażliwa. To mogą być zmiany hormonalne, ale to też może być właśnie kwestia przemocy. Patrzmy na niewerbalne różnice, a my znamy swoje dzieci, wiemy, jak one mniej więcej funkcjonują. Jak zaczyna się zmieniać, to tu otwórzmy tą ciekawość i zaczynajmy sprawdzać troszkę na zasadzie, ej, co tam u ciebie? Kurczę, wiesz co, martwię się o ciebie, bo widzę, że mniej czasu wychodzi ze znajomymi. Co tam u nich? I często, nie, nic, jest już tym sygnałem. I nawet taki kawałek pod tytułem, wiesz co, słuchaj, gdyby coś, to jestem tutaj, martwię się o ciebie, czy moglibyśmy o tym porozmawiać? Czasami też prowokujmy tych ludzi. Wiadomo, że im bardziej naciskamy, tym dziecko chce mniej. Równocześnie mamy szansę otwierać. Słuchaj, jestem dla ciebie, bo to, co my zrobimy z dziećmi, wypracujemy sobie jako opiekunowie, jako partnerzy, to da nam robotę. Ewentualnie nie wiem, czy mogę polecić jedną książkę, którą osobiście polecam swoim pacjentom. Oczywiście nie mam z tego żadnych, że tak powiem, korzyści finansowych, bo to zaznaczam. Tak, to nie jest sponsorowane. Są bardzo fajne książki autorstwa Jespera Jula. To jest pedagog, który pracował bardzo z dziećmi i ma bardzo dużo książek. I na przykład jest taka książka Nastolatkowie, z tego co pamiętam tutaj, nastolatki, kiedy kończy się wychowanie. Tam jest bardzo fajnie, że w pewnym momencie przestajemy dzieci wychowywać, a zaczynamy im partnerować. Dla młodszych dzieci tam jest na przykład o złości. Bardzo dużo polecam. Jesper Jul, fantastyczny pedagog, bardzo często polecam moim klientom, rodzicom, że tam możemy się dużo uczyć. I to jest znowu do tego. Uczmy się, bo to nam pozwala. No nie zawsze umiemy, no to możemy się nauczyć. A w razie czego jesteśmy my psychologowie, terapeuci.
1: Dokładnie. Z porad trzeba korzystać, zwłaszcza jeżeli są tego typu problemy. Właśnie, Michał, powiedz mi, czy coś jeszcze niepokoi, coś nowego się pojawiło, albo coś, że tak powiem, jakiś problem nabrzmiewa wśród młodych, dorosłych?
0: To, co mogę się jeszcze zwrócić uwagę i naszym słuchaczom, no to myślę, że to nie jest nowa kwestia, ale myślę, że warta zwrócenia uwagi, no to właśnie kwestia używania mediów. To wraca, bo też tutaj moje poletko uzależnień, wiadomo, od smartfonów, to jest bardzo ważne. To, co ważne w badaniach pokazuje, że pokolenie Z, jak i pokolenie Alfa, które teraz jest wiodące, które jest teraz w swoich nastoletnich latach, okazuje się, że w porównaniu do milenialsów, których jestem reprezentantem, że już nasz iloraz inteligencji, nasze zdolności się ograniczają, że mózg się nie rozwija, w cudzysłowie. Ale z czego to wynika? Że my często korzystając z mediów w sposób taki właśnie nagły, sprawiamy, że nasza koncentracja spada. Są też takie badania podłużne, takie w długim czasie, które udowadniają, że nasza koncentracja spada. To czasami jak się mówi o tym żartobliwie, że teraz każdy ma ADHD, uwaga, no to nie jest prawdą, bo o ile ADHD jest genetycznie uwarunkowane, my się rodzimy z ADHD, to jest taka różnica, że my, będąc ktoś, kto jest typowym człowiekiem bez ADHD, może tą koncentrację spadać. właśnie, stajemy się wtedy drażliwi, mamy taką pustkę, lęki, tak zwane FOMO, Fear of Missing Out, czyli strach przed byciem pominiętym wpływa i tu warto też, zarówno my jako dorośli, jak i też my jako opiekunowie dla dzieci, żeby też stawiać sobie granice z telefonami. Dlatego, że nasz mózg, jak zaczyna sobie tak bodźcować się szybkimi rzeczami, to nasz mózg, no niestety, tą pamięć degraduje, bo on jest nauczony, że my konsumujemy wolno. Czytanie książki jest rzeczą powolną, ale nawet obejrzenie filmu dwugodzinnego czy półgodzinnego, cały czas mózg nas kieruje w jednym temacie, a kiedy my co, na przykład przeskakujemy co 3 sekundy TikTok, Instagram, to nasz mózg niestety nie lubi tego stanu, zużywa za dużo energii i to nam degraduje koncentrację. Co ważne, remedium na to jest ograniczanie. Jest udowodnione, że kiedy sobie ograniczamy internet, albo tak robimy to w miarę delikatnie, to zaczyna nam ta koncentracja wracać. Więc też zaznaczam, że to nie jest tak, że nam się mózg uszkadza. Możemy też, trzeba na to bardzo uważać, bo to wpływa na problemy takie emocjonalne.
1: No trudna sprawa. Ja powiem szczerze, a propos koncentracji, takie zdanie, że też badania takie radiowe są robione i to mnie właśnie zaskoczyło, że no badani wykazali właśnie, że 3 do 5 sekund informacji radiowej, jeżeli go zaciekawi, to zostaje, a jeżeli nie, to tak. Przełącza i pach.
0: Podobnie
1: nie
0: badania
1: ma.
0: Były, jeśli chodzi o TikToka. Pierwsze 3 sekundy było bardzo bezbieżne do tego, co ty mówisz. 3 sekundy, albo jestem zaciekawiony, a nie. A kiedyś byliśmy przyzwyczajeni, nawet jakby zobacz filmy na YouTubie, godzinne, półgodzinne, 20-minutowe. Ludzie teraz wolą formie szybkie. Na przykład jak są te różne ekipy youtuberowe, to nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, czy amerykański Mr. Beast. To są często szybkie napisy, szybki montaż i na przykład osoby, które są z pokoleń lat 40., 50. naszych tutaj, to często są wykończone i
1: za szybko.
0: Przebodźcowaniem za szybkim, ale młodzież już się przyzwyczaja. Mało tego, jakbyśmy to oglądali przez parę dni, się przyzwyczaimy. I tak działa mózg. Dlatego trzeba bardzo na to uważać, bo nawet my możemy w to wpaść. Nie jesteśmy od tego wolni. I dlatego tak ważne jest, żeby zadbać o tą tak zwaną higienę cyfrową. To jest bardzo równie, że jakby nasz mózg jest na to wrażliwy, to co wkładamy niestety nam pracuje.
1: Ja tylko powiem a propos takich mediów TikTokowych i tak dalej, że sama jakby ja jestem ciekawa, bo mnie 3-5 sekund może materiał dalej być ciekawszy. A właśnie młode pokolenie, tak jak słyszę, ale po co? Bo już nie ten? To pach. Albo no za długie. Widzi, że na przykład trwa to, no przepraszam, 2 minuty. Mhm. No to już nie, no bo już nie.
0: Nuda,
1: nie.
0: Daj mi streszczenie. Po co oglądać 2 minuty? Mogę mieć 3, weź mi to streść w punktach. Nie
1: jest to dobre, nie jest.
0: Tak, a chodzi o to, że potrzebujemy czasu, żeby tą informację przetrawić. Nasz mózg potrzebuje sobie to układać i to jest jakby nasze naturalne, biologiczne i ta część mózgu się, no że tak powiem, no nie rozwija. Może za 1000 lat ewolucji, wiadomo, że mózg się rozwijał na drodze ewolucji, ale to nie jest kwestia 15 lat. Kwestia, właśnie badania pokazują 30 lat, a nam koncentracja spada. To oznacza, że mózg no, nie jest w stanie przetworzyć. My mamy tą pamięć, tą krótkotrwałą, mamy ograniczoną. Jest to też udowodnione naukowo, że jakby nasz ten notes w głowie ma ograniczoną pojemność. Możemy pewne rzeczy wykorzystywać i w ogóle komputery to ma nam służyć. Jest na przykład też taka książka Mój drugi mózg, czy Nasz drugi mózg, tego co pamiętam, gdzie fajnie pokazuje, że możemy wykorzystywać AI, różne rzeczy, dyski Google czy OneDrive, możemy wykorzystywać do tego, żeby korzystać z tych informacji w bezpieczny sposób, żeby wydobyć to z mózgu, żeby ten mózg miał powietrze. To trochę jak bycie w dusznym pomieszczeniu. Jak jesteśmy...
1: Zbyt ciasno.
0: Tak, jak jest za ciasno, to się po prostu dusimy, a kiedy mózg ma tą przestrzeń, to może odpoczywać. Dlatego odbodźcowanie jest trudne, ale równocześnie jest możliwe i do tego jako terapeuta, jako psycholog, który pracuje z tym, zachęcam.
1: Czyli możemy temat podsumować. Dbajmy o swoje mózgi.
0: Zgadza się.
1: Jeszcze, Michał, na koniec chciałabym jeden temat poruszyć, który jest związany z wakacjami, bo kwestia tego typu, że praca sezonowa, wyjazdy, młodzi, nastolatkowie, morze, jagodzianki, kukurydze, nie, teraz tak żartobliwie, ale tak, sezonowa praca, która jest związana, czy to owoce, warzywa, ale też inne mamy prace i żeby się nie dać złapać, właśnie na tym oszustwie, żeby sprawdzać, żebyśmy trochę podpowiedzieli, jak funkcjonować. I też to, co jest dla mnie ważne, przykładowo, jeżeli nastolatek, czy nawet już taki pełnoletni syn, córka jadą gdzieś, żeby właśnie jakieś, bo wiem, że się stosuje, hasła bezpieczeństwa w razie zagrożenia, czy pisać SMS-y, bo są różne sytuacje, tak, wiemy o tym, różne przestępstwa, no handel żywym towarem, niestety ciągle się to dzieje. powiedzmy trochę w tym temacie, jak to ogarnąć.
0: Ja myślę sobie, że wiesz co, dobrym sposobem będzie przedstawienie ci i słuchaczom jednej umiejętności, którą używa się w terapii dialektyczno-behawioralnej i to można ćwiczyć tak naprawdę już w momencie, jak skończymy naszą rozmowę. To jest taka umiejętność stop, bo tak jak powiedziałem, trzeba sobie dać ten moment na zrobienie pauzy, uruchomienia tej części racjonalnej i ta umiejętność polega na tym i można z nią robić ją praktycznie. Ustawiasz sobie na przykład 3 do 5 budzików o randomowych godzinach, czyli nawet jest 11:28, ustawiamy, nie wiem, 12:35, jakkolwiek. I piszemy sobie tak, po pierwsze, stop i punkt pierwszy, zatrzymaj się, czyli zatrzymaj, co robisz. Oczywiście, jak jadę samochodem, to bardziej zwróć uwagę na siebie, nie, że zatrzymaj się na środku Strójki z Gorzowa do Zielonej Góry.
1: Dopiero.
0: Tak, to nie. Ale chodzi o to, że zwróć uwagę na siebie. Drugi punkt, weź głęboki oddech, jakkolwiek potrafisz, czyli żeby dać sobie ten czas. Trzecie, zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz teraz, jest skuteczne, czy jest zgodne z twoimi wartościami. Wystarczy zadać pytanie, czy to, co robisz, jest zgodne z tobą, wartościami, czy lepiej się zatrzymać. I to jest taki moment, że zaczynamy zadawać, ej, co ja robię, bo tu jest ta jagodzianka, ej, ale ja nie chcę, bo dieta, bo coś. I potem czwarte, kontynuuj z uważnością i zrobić sobie takie 3 do 5 przypomnień o godzinach. I to uczy nasz mózg, kiedy wiesz, pojawi ci się wiesz, alarm w telefonie, pojawią się te 4 punkty i zrób to. To uczy mózg właśnie wychodzenia i wiesz, jak to pracuje potem, kiedy jest nagła sytuacja, masz nagle stop i zaczynasz brać ten głęboki oddech, bo to ma nam pracować jako nawyk, więc to mogę polecić słuchaczom. Bardzo prosta umiejętność. Jeszcze raz. 1. Zatrzymaj się. 2. Weź głęboki oddech. 3. Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz, jest zgodne z tobą, czy jest skuteczne. 4. Kontynuuj z uważnością albo przestań z uważnością. Takie krótką, wiesz, przypomnienie, alarm w telefonie. Robić to sobie 3 razy randomowo i to nieważne, czy umiejętność trudna. Robimy to gdziekolwiek. Myjesz zęby, się pojawi stop, zatrzymaj się, weź oddech. Rozmawiamy nawet teraz, zobacz, jakby się pojawiło tobie na telefonie, w trakcie możesz wziąć głęboki oddech, zastanowić się, co robisz i kontynuuj lub przestań. Dlatego polecam, bardzo fajna umiejętność. Ja z pacjentami czy z klientami, jak ćwiczę, to jest pierwsza umiejętność uważności, którą rozwijamy i ona jest bardzo praktyczna. Uwierz mi, że mam takie doświadczenia też sam, jak to ćwiczę, bo sam tego używam. 2 tygodnie takich przypomniania alarmów uruchamiają to, że nagle w trudnych momentach zaczynasz się uruchamiać. Nagle, ojej, ja to pamiętałem. I tak to działa właśnie. Wyrabiamy sobie nawyk.
1: Tak, trzeba rozważnie podchodzić do wszystkich sytuacji i tak sobie teraz myślę, że właśnie oferty pracy sezonowe, no bo też bywają one różne. Niby praca sezonowa, wyjazd, a później się okazuje, że to jest no zupełnie, że tak powiem, przestępczy świat, no.
0: Mhm. I tutaj właśnie sygnał alarmowy, właśnie, jeżeli na przykład jest niebezpieczeństwo, umówmy się z rodzicami, mówię tu o nastolatkach, na jakiś bezpieczny SMS, na jakiś kontakt, jeżeli go nie będzie, to my reagujemy, jeżeli się boimy, bo to wiadomo, szczególnie chodzi o wyjazdy zagraniczne czy zewnętrzne, no to możemy się umówić na jakieś hasło, jeżeli się nie skontaktuje z tobą, my reagujemy. To możemy się umówić, bo czasami jest tak, że osoba nie może napisać. Czasami są też takie sygnały społeczne, że jeżeli coś się dzieje na online, to możemy pokazać ręką. To można sobie poszukać na YouTubie, są takie ważne. Kiedyś jeden YouTuber to pokazywał. Pokazywanie pomocy. I wtedy dana osoba może zareagować na czacie, bo ludzie są na to wyczuleni. Czyli szukać i właśnie, czasami nawet jeżeli jesteśmy w niebezpieczeństwie, w obcym miejscu, nawet proste krzyczenie może wywołać reakcję. Czyli pomóż mi, idę, czyli nawet reagowanie, bo my jako ludzie przecież zwracamy uwagę na sytuacje, które wychodzą poza ten jakby nasz nawykowy. Ktoś idzie, nagle zaczyna krzyczeć, ktoś na pewno zareaguje. Nawet jeśli nie jest 100 osób, to chociaż jedna z tych 100. Czyli jakby w ogóle reagować, przygotować się i może, że te sygnały bezpieczeństwa są fajnym przykładem też właśnie, szczególnie tu policja często zwraca na to uwagę. Żeby się przygotować, możemy mieć zawsze jakiś gwizdeczek, jakieś tam rzeczy, które nas chronią. Tutaj więcej policja może na ten temat, ale spokojnie możemy wejść często na portale, czy policyjne, czy te dotyczące przemocy, to tam możemy zyskać więcej wiedzy i do tego serdecznie zachęcam.
1: A propos sygnałów, czy składanie ręki w pięść i trzymanie jej z tyłu, bo to też właśnie jest sygnał, że coś się dzieje nie tak, to też znają i młodzi, i starsi i reagują, bo gdzieś zrobili taką w cudzysłowie symulację i faktycznie ludzie reagowali, od razu drugą osobę brali za rękę, tą odpychali, która jakby była tym złym, że tak się wyrażę, ale mówię, no reakcja jest podstawą, no nie zawsze się zdarza niestety, że ludzie zareagują, bo z tym się też spotykamy, ale tak sobie myślę właśnie o tym takim haśle, gdzieś na przykład, czy w rozmowie z rodzicami, czy wysyłając SMS-a, że wplata się wyraz, który jest nam tylko znany.
0: Tak.
1: Bo to jest ważne właśnie, że to nie może być taki wyraz jakby no, niezwykły, nie wiem jak mam powiedzieć, ale taki, który tylko te dwie strony znają, że właśnie gdzieś jest wplecione i wiemy, że my, że coś już jest nie tak.
0: Tak, to czasami jest jeden emotikon, który może zostać wysłany i który my wiemy, jakie on nadaje znaczenie. I to może być jak najbardziej fajnym kawałkiem, bo emotikon może się kojarzyć ludziom z różnymi rzeczami. Jakiś obrazek uśmiechnięty i może to być naszym sygnałem: halo, słuchaj, weź tutaj zareaguj i do mnie odzwoń, albo przyjedź.
1: Też kiedyś o tym rozmawialiśmy a propos zaginięć właśnie, jeżeli przykładowo dziecko, nie wiem, nawet dorosła osoba, która miała gdzieś pojechać do pracy, nie odzywa się, to nie czekamy ileś dni, tylko mówiliśmy, że teraz już nie ma tak, że 48 godzin, tylko dzwonimy, informujemy policję, że coś się dzieje.
0: Tak, zawsze jest to zasada, lepiej sprawdź, szczególnie, że z tego co wiem, no jakby nasze prawo polskie, no jakby nie kara nas za podejrzenie. To jest ważne. Tak samo jak mamy podejrzenie, że ktoś doświadcza przemocy, no nie ma co się bać zgłaszać, bo policja no nie ukaże nas za to, że mamy podejrzenie, szczególnie jeżeli na przykład chodzi o dzieci. Pamiętajmy, że w prawie polskim dobro dziecka jest powyżej kogokolwiek. Że jakby bierzemy pod uwagę, że dobro dziecka jest. Tak samo jak ja psycholog mam, że kiedy jest rodzic, a dziecko, to moim nadrzędnym dobrem jest dziecko, które do mnie przychodzi. Nawet jeżeli mam podejrzenia, że przemoc stosują rodzice, też moim zadaniem jest reagować i zadbać o jego dobro. I tak samo nie bójmy się tego, policja czy też różne służby są po to, żeby nam pomóc i korzystajmy z tej pomocy i próbujmy.
1: Dokładnie, ja myślę, że to trzeba podkreślać. Policja, te sygnały, umówione hasło, to wszystko, żeby było przed wyjazdem ustalone, bo trzeba dmuchać na zimne. Przezorne, ubezpieczone, jak to mówimy.
0: Tak.
1: A wiadomo, że okres wakacyjny bywa różnie, więc lepiej być zabezpieczonym. Jeszcze mam takie pytanie, bo tu mówimy o pracach, o właśnie wyjazdach starszych dzieci, ale tak sobie myślę, żeby jedno zdanie powiedzieć, właśnie kolonie, obozy, wycieczki dla takich dzieciaków młodszych. Właśnie, nie chce jechać? Nakłaniamy? Nie nakłaniamy? Próbujemy? Odpuszczamy?
0: I tutaj znowu odpowiedź taka ulubiona psychologiczna, to zależy. Niestety tutaj nie dam remedium na to, choćbym
1: nie ma
0: chciał.
1: Nigdy prostej odpowiedzi.
0: Niestety nie, bo też ważne jest to, że tak jak rozmawialiśmy o tym kawałku, dopytać, z czego to wynika, bo czasami może wynikać to z przyczyn, o których nie wiemy, to może być ukryta przemoc, że jakaś tam była, że osoby, które jadą, mogą być nie okej. Może to być kwestia jakiegoś lęku społecznego, czasami tak jest. Są takie osoby, które są introwertyczne i znowu tutaj otwieramy ten kawałek, pogadajmy. Czasami właśnie u psychologa czy terapeuty mi się zdarza, że wychodzą takie rzeczy, prawdziwe powody i tutaj wtedy zastanawiamy się. No kluczem jest to, że to, co możemy robić, to pytać i otwierać się, bo czasami jak kogoś zmusimy, może się okazać, że będzie to dobre, a może nie. To jest zawsze to ryzyko. Nigdy nie wiemy, co będzie, więc to, co możemy, to dopytać. No to tak jak w sytuacji do szkoły. No do szkoły dziecko ma obowiązek chodzić. Warto jednak sprawdzić, co kryje się za lękiem dziecka lub za jego oporem, bo ten opór może wynikać naprawdę z poważnych problemów. Może wynikać też z lęków na przykład rozwojowych. To tu warto sprawdzać, bo to nie jest właśnie, wie, gdyby to było zero-jedynkowe, no niestety byłaby ryzyko, że mógłbym jakieś dziecko skrzywdzić tym komunikatem czy rodzica, bo to nigdy nie jest zero-jedynkowe, niestety.
1: Jasne. A jeżeli to jest jakby pierwszy wyjazd właśnie dziecka, to jakoś odpowiednio przygotować, jakoś nie wiem, powiedzieć o jakichś zasadach właśnie,
0: pewnie,
1: żeby nie bało się, czy ewentualnie mogło ten czas wakacyjny fajnie spędzić, czy wyjazdowy.
0: Jak najbardziej, bo kiedy coś jest pierwsze, to naturalnym naszym uczuciem jest i strach, i lęk, bo to jest nowe, to jest jak próbujemy coś pierwszy raz, to też dziecko uczymy, że to jest normalne, możemy z nim pojechać, oswoić się, są różne sposoby na to, bo jeżeli chodzi o lęk, to jest taka strategia w terapii zwana ekspozycją, kiedy się habituujemy. Habituacja oznacza, że na początku się boimy, a potem coraz mniej i przyzwyczajamy się. Nasz mózg mówi, okej, to już nie jest niebezpieczne. To tak jak pierwsza jazda samochodem albo na rowerze. Na początku strasznie nie umiemy, a potem to się staje naszą codziennością. I tak samo to działa, więc jak najbardziej przy pierwszym razie. Przy kolejnych, jak się dzieje, to tu już możemy mieć lampeczkę taką.
1: Właśnie.
0: Taki już red flag. Ej, może warto sprawdzić, bo tam coś jest za tym. Może jakieś trudne doświadczenie, które może stać się traumatyczne. Nawet gdyby takie było, to wtedy może się okazać, że pojechanie będzie miało sens, żeby tą traumę w cudzysłowie przepracować, żeby zrobić korektę. A może się okazać, że stało się coś tam niebezpiecznego i trzeba dziecko uchronić. Dlatego tak ważne jest rozmawianie, sprawdzanie i czasem to będziemy działać wbrew lękowi, a czasami zgodnie ze strachem.
1: Myślę, że te podpowiedzi, rady, zasady pomogą słuchaczom. Okres wakacyjny, no właśnie, już prawie zaraz, ale też na ogólne wyjazdy, bo przecież nie wyjeżdżamy tylko w wakacje, na pewno się przydadzą. No ale też możecie uzyskać pomoc właśnie, jeśli chodzi o uzależnienia, czy ogólnie jakieś problemy w TZN-ie u nas w Gorzowie, Bohaterów, Westerplatte, czy też właśnie Ośrodek Szansa. no i w ogóle pomoc psychologów i psychoterapeutów. Michał, bardzo Ci dziękuję za przyjście do studia. Jeszcze właśnie przypomnę, właśnie Michał Pilch, psychoterapeuta, psycholog, był naszym gościem. Nie ostatni raz.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Na początek tragedia w USA. Amerykański bombowiec B-52 rozbił się w poniedziałek krótko po starcie z bazy lotniczej Edwards w Kalifornii. Trwa akcja służb. We wtorek odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy ulicy Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
1: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywa pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
0: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też we wtorek zarzuty. Tymczasem władze szpitala przy ulicy przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z opieszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze. Mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożony procedury medyczne.
0: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu ma prawo upłynąć do 6 godzin. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegnych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
0: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go prowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku. Mężczyzna zastrzelony w Białej Podlaskiej to znany rosyjski karykaturzysta i krytyk Władimira Putina. Takie informacje podaje m.in. portal Nowaja Gazeta Europa i telegramowy kanał SOTA. Okoliczności śmierci badają śledczy. Według medialnych doniesień sprawa może mieć podłoże polityczne. A więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według rosyjskich mediów niezależnych ofiara to Siemion Skrypiecki, rosyjski karykaturzysta, który zasłynął publikowaniem satyrycznych rysunków uderzających w rosyjskie władze. W swoich pracach wyśmiewał m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W ostatnim czasie Skrypiecki podróżował po Europie i organizował happeningi bezpośrednio uderzające w prezydenta Rosji. Jeszcze w miniony weekend przeprowadził jedną ze swoich akcji w Berlinie. Na razie śledczy nie przesądzają o przyczynach zdarzenia i prowadzą dalsze czynności w sprawie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. I jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w poniedziałek w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w kraju. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do Krośnieńskiego Szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
6: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
5: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
0: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych działaniach. Nie wszystkie pary mogą doczekać się tej uroczystości. 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję w sprawie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Zdaniem szefa kancelarii premiera przewlekanie procedur jest ryzykowne. Jan Grabiec apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o szybsze rozpatrywanie wniosków.
7: Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu. Uzasadnienie ze strony kancelarii prezydenta mówi, że po prostu spłynęło wiele wniosków i nie są w stanie tego obrobić, a poza tym sam prezydent decyduje o tym, komu chce, a komu nie chce przyznawać medal. No, tak aroganckiej odpowiedzi ze strony administracji publicznej myślę, że ci ludzie się nie spodziewali.
0: Takiej opieszałości nigdy wcześniej nie było, uważa pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: Od sierpnia ubiegłego roku tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne. Tymczasem 30 kwietnia, wetując jedną z ustaw, sam powiedział, że małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Tymczasem sam nie honoruje tych, którzy są najlepszym przykładem stałości małżeńskiej.
0: Kancelaria prezydenta zapewniła nas, że pracuje nad usprawnieniem procedur i skróceniem czasu oczekiwania. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków oraz wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy. Medal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem, którzy obchodzą tak zwane złote gody. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bronisław Wildstein, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam.
9: Co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
10: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
9: Nie, nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głęboki, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydenta prezydentowi orderu Orła Białego?
10: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo to przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukraina to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji rosyjskiej, Rosji z czasów Związku Sowieckiego. Przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
9: Tak, tak. Część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy. I, I z tym prowokacyjnym, mam nadzieję, pytaniem przechodzimy do naszej internetowej kontynuacji. Bronisław Wilsztyn, Jan Wróbel, zapraszają.
0: A dalszą część rozmowy możecie odsłuchać na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku E1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk z Śląskiego Oddziału GDDKiA.
11: Przywrócimy pełnoznośność jej wewnątrz jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
12: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
13: Przejechać 40. To bardzo niebezpiecznie jest.
14: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać. Ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
15: Po autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić. Przypominają specjaliści. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
17: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
16: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
17: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
16: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach kraju. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza i nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
18: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
0: Rejestrują się także ssaki, wilki i rysie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
19: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
20: W magazynie między innymi o wakacyjnych propozycjach, bardzo ciekawych, bo jedna z nich związana z wojskiem. Będzie także o specjalnej grze karcianej, przygotowanej dla województwa lubuskiego. Nie zabraknie także kilku spraw związanych z funkcjonowaniem miasta. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
21: Oskarżony twierdzi, że ratował partnerkę, a prokuratura, że pobił ją na śmierć. Akt oskarżenia trafił do sądu w Gorzowie. 68-latkowi grozi do 20 lat więzienia. Przebywa on w areszcie. Antoni R. usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czego następstwem był zgon 65-latki. Oskarżony nie przyznał się do winy, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
22: Wyjaśnił, że reanimował Barbarę K., chciał jej pomóc i ją ratować. Takie polecenia usłyszał, wzywając karetkę pogotowia. Zweryfikowane z wyjaśnienia samego podejrzanego okazały się niewiarygodne.
21: Według prokuratury 68-latek przyjął taką linię obrony, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Jak ustalili śledczy, do tragedii doszło 5 stycznia tego roku w Gorzowie. Antoni R. nie był dotychczas karany sądownie.
20: Będzie nowy samochód w gorzowskim hospicjum. To dzięki mieszkańcom, którzy wspomogli je podczas zbiórki ulicznej. Zebrano blisko 130 tysięcy złotych. Hospicjum wyda pieniądze na samochód. Na co jeszcze?
23: Trafiają na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, sprzęt medyczny. Przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów.
20: Mówiła Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum Świętego Kamila. Lokalne podatki zapłacimy online. Urząd Miasta w Gorzowie uruchomił kolejną usługę internetową. Chodzi o deklarację podatków lokalnych, ale także m.in. o wnioski z aktualizacją danych. Szczegóły na stronie miasta. Znajdziecie je w zakładce Podatki lokalne za darmo online 2026.
24: W środowy poranek swoich spraw w ZUS-ie nie załatwicie. Będzie strajk pracowników. Potrwa od godziny 8 do 10. Urzędnicy domowi domagają się podwyżek. W proteście weźmie również udział gorzowski zakład przy ulicy Sikorskiego.
20: Kluby sportowe czekają na pieniądze i decyzję prezydenta Gorzowa. Chodzi o miejską dotację na sport zawodowy, gdy rozgrywki są prowadzone systemem jesień-wiosna. Koszykarki i koszykarze, siatkarze, piłkarze ręczni, nożni i wodni oraz tenisiści oczekują na ponad 4 miliony złotych. W środę mija termin składania uwag do wniosków. Potem prezydent będzie mógł podjąć decyzję. Ulica Owocowa w Gorzowie częściowo zamknięta od numeru 13 do 22. Trwa budowa północnej obwodnicy. Jak ominąć utrudnienia?
1: Ulicami Ukośną lub Wiejską, Aleksandra Puszkina, Stefana Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Stefana Okrzei, Błotną i Żwirową.
20: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Z kolei piesi przejdą się nowym rondem. Utrudnienia do końca miesiąca. Niż demograficzny w gorzowskich żłobkach i przedszkolach, w placówkach są jeszcze wolne miejsca. Przypomnijmy, w tym roku czekają także na dzieci spoza miasta. Możliwe, że Gorzów będzie musiał likwidować część przedszkolnych oddziałów.
24: Dobra kasa i przydatne umiejętności. Weź udział w wakacjach z wojskiem. 27-dniowe szkolenia w Skwierzynie, Wędrzynie i w Międzyrzeczu. Są 3 turnusy, szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie prawie 6 tysięcy złotych brutto. Program jest dla osób w wieku 18-35 lat, które chcą przeżyć świetną przygodę i czegoś się nauczyć, mówi podporucznik Dawid Śladek z WCR-u w Gorzowie.
2: Mogą przeżyć świetną przygodę, nauczyć się umiejętności na tym szkoleniu, poznać nowe osoby i w dodatku jeszcze za to otrzymać całkiem niezłą sumę. Jeżeli chodzi o zgłoszenie się na takie szkolenie, to oczywiście zostaniemy skierowani na komisję lekarską. Tutaj tak naprawdę będzie wykluczać nas jakaś trwała choroba. Przeciętny, zwykły człowiek raczej bez problemu przejdzie. To są podstawowe badania z zakresu badanie słuchu, badanie wzroku, ciśnienia krwi, ogólnej postawy. Trzeba po prostu przyjść, złożyć wniosek, wyznaczymy termin, stawić się na tą komisję i przejść. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą się zgłosić. Podstawowe uposażenie za miesiąc służby to jest 6300 zł brutto. W związku z tym, że to jest niepełny wymiar miesiąca, bo 27 dni, tutaj możemy liczyć na niespełna, lekko poniżej 6000 zł, przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatków, więc dla nich to będzie kwota netto. Jeżeli chodzi o osoby powyżej 26 roku życia, no to ta kwota będzie troszkę mniejsza. Każdy ochotnik, który się zgłosi pierwszego dnia wcielenia, zostanie umundurowany, pełne wyposażenie, od skarpetek, majtek, mundur, po zasobniki, to wszystko dostanie, chociaż oczywiście tutaj takie już są czasy. Przypominamy, mamy taką też u nas na naszym profilu facebookowym Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim checklistę. Warto wziąć sobie dodatkowe skarpetki, butelkę z tym filtrem. Może się przydać jakieś kremy, może jakieś tam nawet na odcisk, jeżeli by się pojawił plasterek. I co zabawne jak dla mnie, pamiętajcie o ładowarkach do telefonu. Telefonów oczywiście nie zabieramy, chociaż odradzamy zabierać na ćwiczenia raz, żeby nie kusiło, nie robić zdjęć, bo to jest akurat zabronione, a poza tym można go uszkodzić. Nie od pierwszego dnia czeka nas intensywne szkolenie. Pobiegamy, postrzelamy, także nogi będą boleć, będą, ale przestaną. A jak przestaną, to znaczy, że się zregenerowały i będą mocniejsze. To jest naprawdę aspekt, o którym trzeba pamiętać. To ma nas uczynić silniejszym, sprawniejszym. Czeka nas intensywne szkolenie z zakresu właśnie strzelectwa, obsługi broni, strzelania. Tu już oczywiście będzie ostra amunicja. Pamiętajmy, że obsługa broni i strzelanie to nie tylko umiejętność taka manualna, to też uczymy się skupienia, przede wszystkim uważności, nie tylko na celu, ale też na całym otoczeniu. To są naprawdę przydatne rzeczy, które gdzieś mogą procentować, niekoniecznie jeżeli się zdecydujemy na wojsko, ale w życiu codziennym. Poruszanie się w terenie bez użycia GPS-u. Jest to możliwe. Naprawdę bateria nam siada i będziemy potrafili określić podstawowe kierunki. Fajna umiejętność na przyszłość. Kolejnymi na przykład właśnie udzielanie pierwszej pomocy. Też są sytuacje w życiu, w których możemy się znaleźć po prostu. Nabywanie podstawowych umiejętności dodaje pewności siebie. Nieraz zauważamy, że osoby, gdy widzą poszkodowanego, nagrywają. Ale to też wynika ze strachu i z braku tych umiejętności. Oczywiście udzielenie pierwszej pomocy to już jest zadzwonienie pod numer 112, ale to podstawowe ułożenie, sprawdzenie oddechu. Jeżeli tego nie ćwiczymy, jeżeli tego wcześniej nie nabyliśmy tych umiejętności, tej wiedzy, nie wiemy co robić po prostu. Nie pomożemy tej osobie. Na przykład przetrwanie w trudnych warunkach. też jest ważne. Możemy się znaleźć kiedyś w takiej sytuacji. Tutaj będziemy sobie w stanie po prostu poradzić.
24: Zgłoszenie przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w UCR-ach. Pierwszy turnus już trwa do 4 lipca. Kolejny ruszy 13 lipca w Wędrzynie i Międzyrzeczu, a ostatni 17 sierpnia w Skwierzynie. Całość kończy się przysięgą.
21: Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku. Lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów na wakacje. Chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przebywa dużo podróżujących. Zostawiona celowo czy nie, chaos na dworcu kolejowym może wywołać walizka. Podkreśla Grzegorz Ławrynowicz, komendant Lubuskiej Straży Ochrony Kolei.
3: Straż Ochrony Kolei, jak co roku, będzie dbała o bezpieczeństwo osób zarówno korzystających z usług przewoźników kolejowych działających na terenie Rzeczypospolitej, jak również w miejscach służących do obsługi tych podróżnych, czyli dworcach i przystankach. I w tym miejscu właśnie chciałbym przypomnieć o kontroli i pilnowaniu swojego bagażu. Notujemy niestety zwiększoną ilość pozostawionych bagaży, a w dobie zagrożeń dzisiejszych każdy taki pozostawiony bagaż traktujemy bardzo poważnie i osoby powinny sobie zdawać sprawę, a nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli odstawią, bo nie chce im się dźwigać ciężkiej torby, odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca, idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, no mogą zostać obciążone kosztami akcji i ewakuacyjnej oraz kosztami przyjazdu służb odpowiednich do neutralizacji tego pozostawionego bagażu, bo niestety traktujemy takie sytuacje poważnie.
21: Dowcipy o bombach na dworcach czy na lotniskach to fatalny i kosztowny pomysł, przestrzega Marek Cebula, wojewoda lubuski.
4: Mamy nieodpowiedzialnych pasażerów, którzy pojawiają się na różnego rodzaju lotniskach, którzy żartobliwie mówią, że w bagażu mam bombę i wydaje mi się, że to jest taki dobry żart. Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą się zakończyć dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje, gdyż z takich rzeczy nie należy żartować, zwłaszcza w miejscach publicznych, jakimi są lotniska, między innymi.
21: Jeżeli zauważymy niepokojące sytuacje, trzeba reagować i zadzwonić na numer alarmowy 112. Można poczuć się jak radny sejmiku. Gorzowska organizacja zaprasza na rozgrywki w karciankę Gra o Lubuskie. Stowarzyszenie Nowum czeka na zgłoszenia do końca lipca. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, klasy 6-8, średnich oraz studentów. Minimum trzeba zebrać 7 osób, a maksymalnie 20. Organizatorzy przyjadą do miejscowości, wytłumaczą zasady rozgrywki, a każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie egzemplarz gry. Mówi Mariusz Sobkowiak, prezes stowarzyszenia.
5: W ubiegłym roku wspólnie z grupą młodych Lubuszan stworzyliśmy grę karcianą Gra o Lubuskie. Bardzo fajna rzecz, która miała uczyć kooperacji, współpracy i też pokazywać, jak funkcjonuje samorząd lokalny, bo założenie Gry o Lubuskie, naszej gry karcianej, jest takie, że gracze wcielają się w radnych sejmiku województwa lubuskiego i robią to, o czym każdy z nas może kiedyś skrycie w serduszku marzył, czyli decydują, na co mają być wydawane publiczne pieniądze, w tym przypadku pieniądze województwa lubuskiego. Oczywiście okazuje się, że nie jest to wcale łatwe, ponieważ budżet jest ograniczony, a mamy masę mieszkańców, masę podmiotów, które domagają się od nas tego, żebyśmy te pieniądze przeznaczyli na wybrane przez nich cele. Mamy też do czynienia z różnego rodzaju wydarzeniami, tak? Strajkami, klęskami żywiołowymi, tak? Może znowu nam tutaj w naszej grze karcianej wylać odra. W grze Gra o Lubuskie w karciance przewidzieliśmy 80 różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas całej naszej kadencji, którą sprawujemy jako radni województwa lubuskiego, a naszym zadaniem, żeby wygrać grę, jest przetrwać całą kadencję bez utraty władzy. Żeby to się stało, wskaźnik w grze, który sobie przyjęliśmy, określiliśmy jako wskaźnik poparcia społecznego, czyli tego, jak bardzo mieszkańcy są zadowoleni z naszych rządów, nie może spaść poniżej określonego poziomu. W tym przypadku wybraliśmy sobie 20%, bo jeśli tak się stanie, to tracimy władzę w trakcie naszej kadencji. Tak? Po prostu te ludzie wychodzą na ulicę, zostaje rozwiązana tutaj sejmik, przyspieszone wybory są organizowane. Więc pokazujemy w ten sposób, że sprawowanie władzy nie jest wcale takie łatwe i żeby to się udało, też trzeba ze sobą współpracować i kooperować. Taką grę udało nam się w ubiegłym roku stworzyć dzięki wsparciu, dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ gra ma duży walor edukacyjny i kierowaliśmy ją właśnie do ludzi młodych, ze szkół podstawowych i szkół średnich i ze studentami też taką grę rozgrywaliśmy i widzieliśmy, że to się świetnie sprawdza w różnych miejscach województwa lubuskiego. W tym roku dzięki wsparciu właśnie naszego województwa w ramach tak zwanych lubuskich obywatelskich inicjatyw młodzieżowych otrzymaliśmy środki na to, żeby móc zorganizować co najmniej 4 rozgrywki tej gry karcianej Grał Lubuskie na terenie naszego województwa lubuskiego.
6: To kto się może zgłaszać?
5: Zachęcamy do tego, żeby zgłaszały się grupy osób młodych. To mogą być placówki, to mogą być szkoły. Interesują nas wszystkie poziomy kształcenia, ponieważ gra jest dostosowana i do szkół podstawowych, ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnie, również szkoły wyższe, jak również inne placówki, w których młodzi ludzie, na przykład kulturalne ośrodki kultury, młodzieżowe domy kultury, w których młodzi ludzie spędzają czas. Zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać, jeśli chcecie, żeby zupełnie bezpłatnie taka rozgrywka została u Was zorganizowana. Przyjedziemy wtedy do Was razem z kartami. Rozgrywki organizujemy dla grup młodych ludzi. Możemy je zrobić jednorazowo dla grupy do 20 osób. Wtedy dzielimy je na 4 jeszcze zwykle. I oni rozgrywają je razem. Minimum, myślę, że 7 osób to jest takie minimum, dla którego warto byłoby się spotkać, taką rozgrywkę zorganizować. Więc gorąco zachęcamy, żeby grupy się do nas zgłaszały do Stowarzyszenia Novum. Można do nas pisać chociażby na Facebooku Stowarzyszenia Novum. Umówimy się wtedy wspólnie na termin, ustalimy, jaką macie grupę, do której przyjedziemy razem z karciankami. Wszyscy, którzy będą brali udział w tej rozgrywce, otrzymają egzemplarz gry karcianej dla siebie, żeby mogli później jeszcze kontynuować, tak, zabawę, bo to jest na szczęście, gra została w ten sposób zaprojektowana, że można w nią grać w nieskończoność. 80 wydarzeń też sprawiają, że za każdym razem rozgrywka będzie wyglądać zupełnie inaczej. Tutaj, szanowni Państwo, nasi animatorzy, dwójka animatorów przyjeżdża razem z kartami i na miejscu tłumaczy, jak gra działa, i w trakcie całej rozgrywki też czuwają nad tym, żeby odpowiadać na ewentualne problemy, trudności, które mogą się pojawić.
21: Zaplanowane są 4 rozgrywki w Gry Olubuskie, a szczegóły znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Novum.
24: 3 medale Mistrzostw Europy zdobyli gorzowscy zawodnicy podczas kajakarskich zawodów w Portugalii. 2 srebra, solo i w dwójce wywalczyła Anna Puławska, 2 razy ulegając rewelacyjnym Niemkom. 3 medal brązowy w Kanadyjkach na 5000 metrów wywalczył Wiktor Głazunow. Stilon w finale baraży o awans do trzeciej ligi w sobotę po rzutach karnych gorzewianie pokonali Piasta Żmigród. Po 90 minutach było 0-0. W środę mecz o awans w Częstochowie z drugą drużyną Rakowa. Za to niewielką szansę na awans do Ligi Centralnej mają juniorzy Warty Gorzów w grupie do 17 lat, bo w pierwszym meczu aż 1-10 ulegli ekipie z Bielska Białej. 4,5 tysiąca kilometrów wykręcili gorzewianie na rowerach w czasie sobotniego 12-godzinnego maratonu na Manhattanie. Bawiło się ponad 60 osób, najlepszy rowerzysta wykręcił ponad 300 kilometrów, a Gorzów walczył tytuł rowerowej stolicy Polski.
21: Żeby zagrać, trzeba przejść kurs. Golf to sport dla każdego. Chodzi o bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie na polu. Taki kurs gorzewianie mogą zrobić na zawarciu. 6 godzin teorii, podczas których poznaje się przepisy gry i etykietę na polu golfowym. Potem praktyka, czyli technika uderzenia kijem w piłeczkę, by kogoś nie zranić czy nie zrobić szkody. Mówi Witold Siwko, menadżer pola golfowego Zawarcie.
7: Jeżeli ktoś chce pierwszy raz przyjść, powiedzieć, że on pierwszy raz chciałby spróbować, więc my go zaprowadzamy na strzelnicę. Dajemy pierwszy...
6: Teraz wytłumaczmy, bo każdy może sobie pomyśleć o strzelnicy, czyli jakiś pistolet.
7: Nie. Do strzelania kijem golfowym. No to może w nomenklaturze golfowej nazywa się driving range. Natomiast ja go nie używam, bo jakbym powiedział driving range, to już w ogóle bym nie wiedział, o co chodzi.
6: Ale to takie miejsce, gdzie czasami na filmach widać, ludzie stoją w rządku czy w szeregu i sobie tak po prostu...
7: Tak, i są tam maty albo kawałek trawy wyznaczony do odbijania trawy i tam odbijamy piłkę do celów, które są ustawione na strzelnicy. Zazwyczaj są to markery odległościowe, 50, 75, 100, 200 metrów i tak dalej. No, i tam ćwiczymy. I tam taki pierwszy raz, jak to się jest, uważam, że tam powinien spróbować trafić piłkę. Nawet nie mówię uderzyć, trafić tą piłkę. No jak już tam sobie trafia w tą piłkę i chcemy mu pokazać wtedy tak naprawdę putting green. Putting green to jest miejsce treningowe, gdzie są ileś dołków, nie tylko jeden. I tam możemy zupełnie innym kijem spróbować trafić piłkę do dołka. I to wszystko jest w ramach jakby jednej śmiesznej opłaty, tylko dlatego, żeby człowiek spróbował. Taki produkt mamy tylko my w Polsce, że za niewielkie pieniądze można przyjść i spróbować.
6: I to jest to, ten egzamin na to, jak to pan określił, prawo jazdy?
7: To prawo jazdy to jest jakby cykl, to jest szkolenie golfowe już pod kątem poruszania się w polu golfowym. Ono obejmuje części praktyczne i teoretyczne. Praktyczne, czyli po prostu uczymy się uderzać w piłkę, blisko, daleko, technika, teoretyczne to przepisy gry w golfa, etykieta, zachowanie, no bo tak trudno sobie wyobrazić, jeżeli ktoś wygrał w tenisa i przeciwnik nagle by zaczął, nie wiem, śmiać się, drwić i tak dalej, to w golfie tak samo jest, jak ktoś uderza, no to jest cisza. Oczywiście idąc, rozmawiamy ze sobą i tak dalej, natomiast na polu też trzeba się jakby odpowiednio zachować, nie ma tam, niszczymy trawę, wyrywamy tak zwane divoty, to trzeba naprawiać, no, zrobimy piłką dziurę w glinie, to też ją trzeba naprawić po to, żeby jak idziemy w pole, na pole golfowym, to te pole mamy zostawić takie, jakie żeśmy zostali. Czyli wszystko, co żeśmy uszkodzili po drodze, jeżeli zagramy piłkę do piachu, to przy każdym piachu są graby i trzeba po sobie zagrabić, no bo stopami robimy ślady. To jest taki element etykiety golfowej, ale to jest normalne.
6: Ile taki kurs, powiedzmy, na bycie golfistą tym podstawowym może zająć?
7: Tak naprawdę to jest...
6: Ile czasu na to trzeba poświęcić?
7: 6 godzin teoretycznych i w praktyce to ze mną już idziemy grać na pole. Idziemy po prostu grać. Ja przy okazji tłumaczę, po co mamy jakie paliki, dlaczego, co zrobić, jak piłka wpadnie do wody, co zrobić, jak piłka wpadnie do piachu, co to znaczy, jak nie trafimy w piłkę, już żeśmy się przymierzyli. No takich sytuacji jest dosyć dużo, aczkolwiek golf jest prosty. Ja zawsze powtarzam, jeżeli gramy na nisko koszone, później na niżej koszone, czyli tam, gdzie już mamy dołek, gramy piłkę do dołka, zapisujemy 3 albo 4 i idziemy dalej. Dlaczego zapisujemy 3 albo 4? Ponieważ w golfie wygrywa ten, który zaliczy 18 lub 9 dołków w jak najmniejszej ilości uderzeń.
6: Jest jakiś specjalny egzamin? To jest
7: tak.
6: Przed komisją?
7: Ale to
6: wysoką?
7: Nie jest żadna komisja, to jest po prostu taki test, bo ta karta, zielona karta, czy jest wydawana przez Polski Związek Golfa, no i musimy taki test przedstawić, kandydat przyszedł ten egzamin.
6: Rozumiem, że potem taką kartą nie tylko w Gorzowie, ale w całej Polsce można sobie...
7: To jest jakby prawo jazdy golfowe. Możesz sobie jeździć po całej Polsce. No, służy to tak naprawdę po takim kursie, to nikt nie będzie wybitnym golfistą, natomiast nam głównie chodzi, żeby bezpiecznie i sprawnie poruszał się po polu golfowym.
21: Kurs kończy się egzaminem. Osoby, które go zdadzą, otrzymają zieloną kartę Polskiego Związku Golfa. Pozwala ona wchodzić na obiekty w całym kraju.
19: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje na wartą w radiu Vox FM Gorzów.
6: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Moim gościem w studiu dzisiaj jest Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
6: Czy gorzowianie zarzucili już GTBS wnioskami o przyznanie mieszkania przy Przemysłowej?
8: Zainteresowanie jest ogromne. Od poniedziałku do naszego biura przychodzą osoby, które są zainteresowane wynajmem. Wydaliśmy już kilkadziesiąt wniosków. Osoby, które chcą wynająć mieszkanie przy ulicy Przemysłowej, muszą taki wniosek złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami do końca czerwca. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, w naszym biurze i złożyć albo bezpośrednio w biurze firmy, albo wysłać pocztą.
6: Mówimy o tym, no bo w poniedziałek gruchnęła informacja o tym, że nie tylko rusza nabór na te mieszkania, które się budują, ale w dodatku te mieszkania będą wcześniej. Bo będą już właściwie we wrześniu, czyli w październiku będzie można już się rozłożyć na...
8: Przyspieszyliśmy faktycznie nabór w związku z tym, że inwestycja przebiega planowo, a nawet więcej. Udało nam się wspólnie z wykonawcą doprowadzić do tego, że oddamy mieszkania przed planowanym terminem, czyli przed, było planowane na koniec grudnia bieżącego roku, oddamy we wrześniu, tak aby od 1 października umożliwić wprowadzenie się nowych najemców. Od początku, jak trwała inwestycja, to wspólnie z wykonawcą staraliśmy się, żeby zachować termin przewidziany zgodnie z umową, a my jako spółka GTBS również czyniliśmy działania, aby wykonawca miał jak najlepsze warunki do realizacji robót budowlanych. A jako inwestor możemy to w też pewien sposób wspomóc w uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń, czy też usuwaniu barier formalno-prawnych, i to wspólnie z firmą ze Szczecina czyniliśmy. W związku z tym udało nam się termin oddania mieszkań do użytku znacząco przyspieszyć.
6: No dobrze, na czym to w praktyce polegało? No bo tak, z jednej strony mieliśmy bardzo mroźną zimę, więc zazwyczaj w tym czasie budowlanka stoi.

0: i jakość wykonania mieszkań była dobra, ale również, żeby cała organizacja budowy przebiegała w sposób jak najlepszy. I udało się to przyspieszenie właśnie uzyskać dzięki temu, że staraliśmy się być nawet ponad to, co umowa przewidywała, być, uczestniczyć w tym procesie wykonawczym, na radach budowy, czy też w momencie, kiedy pojawiały się różnego rodzaju trudności czy problemy, to nie zostawiliśmy firmę samą, tylko próbowaliśmy ich wspomóc w Gorzowie, czy w urzędach, czy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Cieszy nas bardzo, że udało się to zrobić, to znaczy przyspieszyć proces budowlany, i cieszy nas słowa też prezesa firmy, wykonawcy, który ma bogate już ponad 30-letnie doświadczenie i też w czasie konferencji stwierdził, że w gronie inwestorów, z którymi współpracował przez ostatnie lata, jesteśmy, jak powiem, w ścisłej trójce, jeżeli chodzi o współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z wykonawcy, który na bieżąco reagował na wszystkie nasze uwagi czy te zapotrzebowania.
1: Dobra, to jest tak. Tam jest 97 mieszkań, tak?
0: Łącznie. 97 łącznie mieszkań.
1: Z czego większość to są te M2?
0: 11 mieszkań jednopokojowych, 71 dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I z tej łącznej puli 4 mieszkania zamierzamy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych.
1: Właśnie, kto ma największe szanse, kto właściwie może się ubiegać o takie mieszkanie? No bo słyszeliśmy, że wnioski napływają, ale kto ma największe szanse?
0: Wprowadziliśmy system punktowy. Za poszczególne kryteria będą przyznawane dodatkowe punkty. I te punkty wynikały z oczekiwań, czy to władz miasta, czy też mieszkańców, co do zapotrzebowania na określone grupy mieszkańców społeczne. Najwięcej punktów można uzyskać za rozliczanie się podatku w Gorzowie. Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać za niepełnosprawność, za dzieci na utrzymaniu. Premiowane też będą osoby do 35 roku życia, jak również osoby, które są już w wieku starszym, powyżej 60 roku życia.
1: Czynsze, na jakim poziomie będą się kształtowały, to już wiadomo?
0: Tak. Wstępnie wiadomo, czynsz nie przekroczy kwoty 26 zł za metr kwadratowy. Nie przekroczy, dlatego że ostateczna stawka czynszu będzie znana po realizacji inwestycji. Zasada jest taka, im mniejszy koszt inwestycji, tym również mniejszy czynsz. Przypuszczam, że nieznacznie ta kwota trochę spadnie. Tu zaznaczam też, że TBS-y prowadzą inwestycje w takich dwóch formach. TBS może pobierać tak zwaną partycypację, czyli wkład własny do 30% kosztów budowy. To oznaczałoby w przypadku naszej inwestycji, że każdy mieszkaniec musiałby mieć ten wkład własny w wysokości około 100 tysięcy złotych, w zależności od wielkości mieszkania. My z tego zrezygnowaliśmy, bo całą inwestycję prowadzimy bez udziału wkładu finansowego mieszkańców, i aby się wprowadzić, nie trzeba wnosić tej partycypacji, wystarczy kwota kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu.
1: Czyli ten czynsz, bo tam mieszkania są mniej więcej 40 parę metrów, tak? Z grubsza.
0: Mieszkania są około 40 paru metrów, dokładnie od 25 metrów do 74 metrów.
1: Czyli miesięczny czynsz to około 900 zł.
0: Jeżeli podam przykładowe, jak w przypadku mieszkania 30-metrowego, jedna osoba, bo to jest kawalerka, czynsz to będzie wynosił około 790 zł plus 270 media. Media to oznacza ogrzewanie, ciepłowoda użytkowa, woda, śmieci, kanalizacja i tak dalej. I także łączny czynsz zamknie się w kwocie 1000, około, tak szacujemy, 100 zł. W przypadku mieszkania 40-metrowego, czyli takiego już dwupokojowego przy dwóch osobach, no to wtedy ta kwota będzie wynosiła około 1500 zł. I to już mówimy o wszystkich kosztach.
1: Miejsca parkingowe, garaże zapewnia się?
0: Zapewnione są dla mieszkańców.

0: w miejsca parkingowe na wewnętrznym dziedzińcu i na jedno mieszkanie będzie przypadało jedno miejsce parkingowe. W mojej ocenie to jest zupełnie wystarczające, w związku z tym, że zabudowa na Zawarciu jest całkiem inna niż na Górczynie, nie ma tu wysokich bloków, zabudowa jest też taka mniej luźniejsza i też trzeba dodać, że ulica Przemysłowa też jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Mamy od lat komunikację przy ulicy Grobla, jak również już, jak powiem, w kontekście nowych mieszkańców powróciła po wielu latach komunikacja miejska na ulicę Przemysłową i przystanek znajduje się dokładnie przy naszym nowym budynku.
1: No tak, to prawda. We wrześniu ma być koniec, więc co tam jeszcze zostało do zrobienia?
0: W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Już stan jest surowy, zamknięty. Część elewacji została zrobiona. Wewnątrz są instalowane wanny, umywalki w łazienkach, zlewo zmywaki w kuchni czy piekarniki elektryczne. Później będą montowane drzwi, no i też istotne jest, żeby też całe zagospodarowanie zewnętrzne budynku zostało również do września wykonane, czyli parkingi, chodniki, plac zabaw, czy też odpowiednio zagospodarowana zieleń.
1: Mhm, czyli mieszkaniec, który będzie się tam wprowadzał, co zastanie na miejscu?
0: Mieszkaniec, który będzie się wprowadzał, będzie miał wymalowane ściany, na podłodze położone panele, grzejniki, wstawione oczywiście okna, drzwi, łazienkę już w pełni wyposażoną, dlatego że i położone kafelki w łazience, i wanna, i umywalka. Natomiast w kuchni również, czy w aneksie kuchennym, zlewozmywak z piekarnikiem elektrycznym i też wokół tego położone kafelki, płytki. Żeby zamieszkać, wystarczy będzie tak naprawdę mieć własne miejsce do spania w postaci materasa czy łóżka, no i też oczywiście wkręcić żarówkę, żeby było oświetlenie.
1: Jeżeli ktoś przejdzie przez to sito, to on tam będzie mógł sobie mieszkać właściwie do końca, tak?
0: Tak,
1: formuła. To nie jest jakiś wynajem czasowy.
0: Nie. Formuła jest taka TBS-u, że to jest najem instytucjonalny, bezpieczny najem. Naprawdę trzeba sobie zasłużyć, żeby stracić miejsce w TBS-ie. Umowy podpisujemy na 15 lat, przy czym po 15 latach one są dalej przedłużane. To nie jest tak, że po 15 latach kończy się umowa i dziękujemy najemcy. Jest to duża zaleta wobec mieszkań na prywatnym rynku. Ja od razu zaznaczam, że często jest takie porównanie naszych mieszkań do tych mieszkań we wspólnotach własnościowych czy spółdzielniach. Nie, to my jesteśmy innym rynkiem. Nas należy porównywać z wolnym rynkiem, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie do osoby prywatnej. To jeżeli chodzi też o kwestię samej umowy najmu, prywatny właściciel tak de facto w każdej chwili może zmienić swoje plany życiowe i stwierdzić, że mieszkanie jest mu potrzebne i wypowiedzieć umowę. U nas nie jest to możliwe, również zgodnie z wieloma przepisami są najemcy chronieni. I tak samo często są porównywane stawki czynszu. To jest pewne zafałszowanie, jak nasze stawki czynszu się porównuje ze stawkami w spółdzielniach czy mieszkaniach własnościowych. Oczywiście, że jak ktoś ma mieszkanie na własność, to ta stawka czynszu jest niższa niż u nas, ale zapomina się o jednym. Żeby mieć mieszkanie na własność, to trzeba najpierw wyłożyć kilkaset tysięcy złotych albo wziąć kredyt. I wtedy ten czynsz też jest odpowiednio niższy. U nas stawka czynszu obejmuje wszystko, koszty budowy, inwestycji i tak dalej, i najemcy tak naprawdę nic nie interesuje, wystarczy, że wpłaci tylko kaucję w wysokości od około 10 do 20 tysięcy złotych i może spokojnie mieszkać.
1: Tu jest 97 mieszkań, ale już nieraz rozmawialiśmy, że tych potrzebujących kolejka to jest kilkaset rodzin, to oznacza, że no, co najwyżej część zostanie zaspokojona. Ale słyszymy, że na tym budynku nie, się nie skończy, tak? Bo po 20 latach GTB zaczął budować i prawdopodobnie będzie budował dalej.
0: Nie zamierzamy poprzestać. Moim celem jest, żeby kontynuować proces inwestycyjny. To jak 4 lata temu stałem prezesem GTB-u, to też takie określiłem cele krótko-średnioterminowe. Celem właśnie średnioterminowym to było właśnie oddanie tego budynku do użytku, czyli realizacja inwestycji. I ten cel średnioterminowy właśnie, jak powiem, już realizujemy. Natomiast moim celem długoterminowym jest prowadzenie kolejnych inwestycji po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe maksymalnie, jak się da, mieszkańców Gorzowa, ale też na tym terenie inwestycyjnym, który sobie z prezydentem razem ustaliliśmy, czyli Gorzowskie Zawarcie, okolicy ulicy Przemysłowej, żeby zmienić i strukturę mieszkaniową, oblicze osiedla zmienić, odnowić, ale również i strukturę społeczną, czyli przyciągnąć nowych mieszkańców do tej części dzielnicy. I w tym momencie, w tym roku kończymy proces inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej Zielonej, ale rozpoczynamy nowy proces przy ulicy Grobla Zielona, tam gdzie mamy działkę przekazaną przez miasto. I w tym roku tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu i będziemy przystępować chwilę po zakończeniu bieżącej inwestycji, przystępować do tworzenia dokumentacji projektowo-kosztowej.
1: Z tego co pamiętam, tamten budynek będzie trochę mniejszy, tak?
0: Sama działka wskazuje, działka jest mniejsza, także to będzie mniejszy budynek, ale też na tym nie poprzestajemy, bo tam w tym roku na ulicy Grobla już będziemy przystępować do prac projektowych, natomiast idziemy krok dalej. Moim marzeniem jest zagospodarowanie wszystkich przestrzeni w okolicy wolnych, szczególnie przy ulicy Przemysłowej i w tym celu rozmawiamy, współpracujemy faktycznie, bo już pracę zaczęliśmy, tworzenia takich wstępnych koncepcji zagospodarowania ulicy Przemysłowej z Instytutem Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. I w tym tygodniu też mieliśmy spotkanie, zapoznaliśmy się, tak powiem, ze wstępnymi koncepcjami, pracami zrealizowanymi w ramach tego wydziału. Daliśmy taką wolną rękę dla studentów wydziału, trochę wodze fantazji, żeby określili, co by mogli widzieć na tym terenie. Także myślę, że w kolejnych latach, to już trzeba myśleć bardziej o dekadzie, będą zagospodarowane kolejne tereny przy ulicy Przemysłowej.
1: Ale to chodzi o te tereny, jak się idzie od centrum w kierunku wału?
0: To tereny przy ulicy Przemysłowej, czyli tak naprawdę ten kwartał pomiędzy ulicą Kolejową a Kanałem Ulgi. Tam są wolne przestrzenie przylegające bezpośrednio do też naszej inwestycji i tu prowadzimy rozmowy z miastem w celu określenia dalszych kroków, już tak rozłożonych na całą dekadę, w którym kierunku spółka mogłaby się rozwijać i inwestować w budownictwo mieszkaniowe.
1: Żeby inwestować, żeby budować, no, trzeba mieć pieniądze. Skąd te pieniądze będą pozyskiwane?
0: Na inwestycje szukamy środków zewnętrznych i są środki zewnętrzne spoza miasta, nawet spoza województwa, środki centralne i na tą inwestycję również pozyskaliśmy środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z Funduszu Dopłat i tam, gdzie widziałem możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to staraliśmy się to robić i myślę, że to po rozliczeniu inwestycji okaże się ostatecznie, ale nawet udało się lepiej niż zakładałem. Myślę, że zamkniemy się w środkach zewnętrznych pozyskanych o w kilkunastu milionach i zbliżymy się do 50% kosztów inwestycji, które zostaną pozyskane bezwzględnie środków zewnętrznych. Na resztę kosztów inwestycji zaciągnęliśmy preferencyjny kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Też było dużym sukcesem firmy. Tych środków kredytowych w skali kraju było już niewiele i było więcej chętnych niż środków. Nasz wniosek, co mnie bardzo cieszy, w tamtym roku uzyskał pierwsze miejsce w skali kraju. Był to najlepszy wniosek kredytowy. Za to też dziękuję pracownikom firmy i dzięki temu mogliśmy ten kredyt preferencyjny pozyskać.
1: To kończąc kwestię związaną z tym budynkiem, czy to, że około 3 miesiące krócej ta budowa potrwa, to znaczy, że też będzie ostatecznie taniej?
0: Nie, na to wpływu nie ma. Mamy umowę z wykonawcą, umowa jest...
1: No bo jest mniej roboczo godzin.
0: Umowa jest stała z wykonawcą, ona wynika z przetargu. Wyłączyliśmy wykonawcę w przetargu, tam została określona kwota i to idzie w dwie strony. Gdyby było opóźnienie, no to ryzyko bierze wykonawca na siebie. Jest przyspieszenie, można powiedzieć, na tym zyskuje, ale tak naprawdę te roboczo godziny zostały wykonane wcześniej. Osoby, które śledziły budowę, a ja śledziłem na bieżąco poprzez kamery też, które mamy zainstalowane na budowie, to proszę Państwa, tam praca i w soboty była wykonywana i tak dalej. I też na to uwagę zwracaliśmy, żeby każdy dzień, poza oczywiście dniami świątecznymi, był wykorzystany.
1: To tyle, jeżeli chodzi o tą sprawę związaną z GTPS-em. Teraz porozmawiajmy trochę o tych sprawach regionu. No, o kolei porozmawiamy, no bo to jest niestety sytuacja. Niewiele się zmienia, mimo różnych zapowiedzi. Słyszymy, że tutaj pociągi przeszły wszystkie serwisy, więc możemy zakładać, że będą wreszcie jeździły. Pojeździły tydzień, dwa i znowu przestały jeździć. No i pytanie, czy co może zmienić, czy ta spółka, którą przecież Sejmik, Zarząd Województwa powołał, czy ona tą sytuację rozwiąże, no bo pociągi będą te same, chodzi o tabor. One nowsze nie będą w tym 2030 roku, jeżeli ta spółka przejmie wtedy te połączenia. Czy gorzowianie, czy mieszkańcy Lubuskiego mogą liczyć, że wreszcie, kiedy się idzie na pociąg, na dworzec, to można mieć pewność, że on raczej odjedzie?
0: Z niepokojem obserwuję, że w naszym lubuskim oddziale Polregio zmiany następują, ale tylko na stanowiskach dyrektora. To dyrektor jeden kolejnego zastępuje i niestety każdy zapowiada, że będzie lepiej. Sytuacja, i to już tu uważam, że tu nie ma żadnego usprawiedliwienia dla spółki Polregio, no niestety nie zmienia się. Szynobusy, które były serwisowane, miały jeździć, znowu nie jeżdżą. Następuje taki ping-pong pomiędzy producentem tych szynobusów, mam tu na myśli te szynobusy hybrydowe, a spółką Polregio, i to jest takie przepychanki bez końca. Natomiast cierpią na tym pasażerowie. Gdy analizy były prowadzone co do ilości taboru, jakimi dysponuje spółka Polregio, to on jest wystarczający. To jest tabor, który powinien zapewnić funkcjonowanie. Niestety nie działa zarządzanie tym taborem. W związku z tym Zarząd Województwa SEMiK podjęli decyzję o utworzeniu własnej spółki i docelowo przejęcie tego taboru, bo to jest w większości tabor nasz, wojewódzki, przejęcie tego taboru do spółki i przejęcie też również obsługi tych linii kolejowych, żeby nie obsługa nie była w rękach Polregio, ale w rękach własnej spółki. No jest to proces przyjęcia tych linii, jest niestety długotrwały, bo to ostatecznie umowa z Polregio kończy się w roku 2030. Chociaż jest tam jakaś furtka w przypadku, gdy są usługi nierealizowane, można tą umowę wypowiedzieć.
1: No tak, o tym się mówi, ale marszałek chyba sam mówił, że do 2030 nic się nie zmieni.
0: I o tym też na Sejmie dopytowałem się ówczesnego prezesa Polregio, a teraz prezesa spółki naszej marszałkowskiej, w jaki sposób można po właśnie ten zapis umowy po prostu wypowiedzieć, bo to, że pociągi nie jeżdżą, to wiemy doskonale. Tu nadzieją najszybszą jest komunikacja autobusowa, którą również będzie prowadziła spółka w ramach swojej kompetencji. Przypomnę, że to jest spółka transportowa, która będzie prowadziła komunikację kolejową, ale też autobusową. No trzeba sobie prawdę powiedzieć, województwo lubuskie jest województwem rozległym. Gęstość zaludnienia jest niska, w związku z tym też te linie kolejowe nie wszędzie docierają i uzupełnieniem tych linii kolejowych będą linie autobusowe, które będą pasażera dowoziły, jak również ewentualnie zastępowały w przypadku, gdy kolej nie jeździ, i te połączenia kolejowe, autobusowe mają być w rękach województwa. I tak jak zapowiedział prezes nowej spółki transportowej, jego celem jest, żeby w przyszłym roku, w drugiej połowie roku, pierwsze połączenia autobusowe autobusowe w naszym województwie ruszyły. Mhm.
1: A czy są jakieś rozmowy, czy zarząd województwa rozważa zakup nowego taboru? Wiemy, że będzie kupował, że jest właśnie na etapie zakupu 5 nowych pociągów, ale elektrycznych. No one co najwyżej przydadzą się Zielonej Górze. Gorzowowi niekoniecznie, no ale czy spalinowe albo hybrydowe jakieś dodatkowe, które no mogłyby poprawić tak, no żeby był ten zapas, który w razie czego można uruchomić, no bo chyba z tym jest największy problem, bo niby tych, tak jak powiedziałeś tutaj, pociągów niby wystarczy, no ale widzimy jak jest w rzeczywistości. Na papierze może i wystarczy, ale w rzeczywistości nie wystarczy.
0: Zmienił się system dofinansowania taboru. O ile kiedyś dofinansowany był tabor spalinowy, to teraz wyłącznie tabor elektryczny albo nowoczesny, wodorowy czy hybrydowy. I tabor spalinowy, jeżeli samorządy czy firmy kupują, no to wtedy jest to finansowanie w pełni ze środków własnych. Trwają rozmowy, ale tuż na szczeblu wyższym instytucjami unijnymi, żeby jednak umożliwić dofinansowanie taboru spalinowego, też chociażby ze względu bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację kryzysową, nie mówię od razu wojna, ale sytuacja kryzysowa, która powoduje, że będą zakłócenia w dostawie energii elektrycznej. W tym momencie wszystkie pociągi elektryczne, które są uzależnione od trakcji elektrycznej, staną. Nie będą jeździły, nie będzie prowadzona komunikacja publiczna. I wtedy ratunkiem jest, tu mamy przykład wojny w Ukrainie, ratunkiem są takie autonomiczne jednostki, które mogą funkcjonować niezależnie od sieci elektrycznej, czyli tak naprawdę jednostki spalinowe.
1: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Tomasza Gierczaka, radnego województwa lubuskiego i prezesa GTBS.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox FM.

0: ciągnąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. We wtorek odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy ulicy Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
1: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywa pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
0: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też we wtorek zarzuty. Tymczasem władze szpitala przy ulicy przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z wypyszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze. Mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożony procedury medyczne.
0: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu ma prawo upłynąć do 6 godzin. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegnych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronnicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
0: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go prowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku. Mężczyzna zastrzelony w Białej Podlaskiej to znany rosyjski karykaturzysta i krytyk Władimira Putina. Takie informacje podaje m.in. portal Nowaja Gazeta Europa i telegramowy kanał SOTA. Okoliczności śmierci badają śledczy. Według medialnych doniesień sprawa może mieć podłoże polityczne. A więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według rosyjskich mediów niezależnych ofiara to Siemion Skripiecki. Rosyjski karykaturzysta, który zasłynął publikowaniem satyrycznych rysunków uderzających w rosyjskie władze. W swoich pracach wyśmiewał m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W ostatnim czasie Skripiecki podróżował po Europie i organizował happeningi bezpośrednio uderzające w prezydenta Rosji. Jeszcze w miniony weekend przeprowadził jedną ze swoich akcji w Berlinie. Na razie śledczy nie przesądzają o przyczynach zdarzenia i prowadzą dalsze czynności w sprawie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. I jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w poniedziałek w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w kraju. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do Krośnieńskiego Szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
6: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
5: Mówiła Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
0: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych działaniach. Nie wszystkie pary mogą doczekać się tej uroczystości. 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję w sprawie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Zdaniem szefa kancelarii premiera przewlekanie procedur jest ryzykowne. Jan Grabiec apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o szybsze rozpatrywanie wniosków.
7: Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu. Uzasadnienie ze strony kancelarii prezydenta mówi, że po prostu spłynęło wiele wniosków i nie są w stanie tego obrobić, a poza tym sam prezydent decyduje o tym, komu chce, a komu nie chce przyznawać medal. No tak aroganckiej odpowiedzi ze strony administracji publicznej. Myślę, że ci ludzie się nie spodziewali.
0: Takiej opieszałości nigdy wcześniej nie było, uważa pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: Od sierpnia ubiegłego roku tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne. Tymczasem 30 kwietnia, wetując jedną z ustaw, sam powiedział, że małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Tymczasem sam nie honoruje tych, którzy są najlepszym przykładem stałości małżeńskiej.
0: Kancelaria prezydenta zapewniła nas, że pracuje nad usprawnieniem procedur i skróceniem czasu oczekiwania. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków oraz wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy. Medal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem, którzy obchodzą tak zwane złote gody. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bronisław Wildstein, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam.
9: Co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
10: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
9: Nie, nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głęboki, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydentowi orderu Orła Białego?
10: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo tu przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukraina to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji rosyjskiej, Rosji z czasów Związku Sowieckiego. Przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
9: Tak, tak. Część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy. I z tym prowokacyjnym, mam nadzieję, pytaniem przechodzimy do naszej internetowej kontynuacji. Bronisław Wilsztyn i Jan Wróbel zapraszają.
0: A dalszą część rozmowy możecie odsłuchać na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk z Leśląskiego oddziału GDDKiA.
11: Przywrócimy pełnoność i wewnątrz jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
12: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
13: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
14: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
15: Była autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić. Przypominają specjaliści. No, o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
17: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
16: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
18: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
16: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach kraju. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza jej nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
0: Rejestrują się także ssaki, wilki i rysie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Vox FM.
1: Bronisław Wildstein, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
2: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
1: Nie, nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głębokim, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydenta prezydentowi orderu Orła Białego?
2: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo to przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu, jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy, nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukrainy to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji rosyjskiej, Rosji z czasów Związku Sowieckiego. Przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
1: Tak, część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy.
2: Ukraińcy nie mają świadomości tego, co stało się w latach 40. W ogóle dla nich UPA to jest organizacja, która walczyła ze Związkiem Sowieckim o niepodległość Ukrainy. I owszem, były tam jakieś starcia z Polakami, bo nawet jakaś wojna była z Polakami. 80 lat temu zabijaliśmy się nawzajem, ale tak to jest pamiętane przez tych, którzy w ogóle coś wiedzą o tym, bo bardzo wielu, większość ogromna, nie ma pojęcia o tym, że w ogóle z Polakami tam jakieś historie były. I dopiero teraz się dowiaduje. Prezydent Ukrainy dostał propozycję ze strony wojskowych, żeby dać ten patronat UPA tej określonej brygadzie. I zgodził się na to. Przypuszczam, że nie brał pod uwagę skali rezonansu i, tak powiem, oburzenia po stronie polskiej. On oczywiście w przeciwieństwie do zwykłych Ukraińców już od jakiegoś czasu doskonale wie, jaka jest postawa polska, ale musimy zdać sobie sprawę, że to jest człowiek działający pod presją chwili. To jest człowiek, przywódca kraju w stanie wojny, powtarzam, egzystencjalnego zagrożenia, który cały czas się zastanawia, czy mu kolejna mobilizacja wyjdzie, czy się po prostu front nie załamie, czy społeczeństwo po 4,5 roku naprawdę krwawej wojny, niszczycielskiej wojny, nie załamie się i powie, no już wszystko jedno, byle pokój. On jest w takiej sytuacji. Oczywiście on zrobił błąd. Ja nie mówię tylko z perspektywy polskiej, nie mówię tylko z tej strony, że nie, w żadnym wypadku nie powinien tego patronatu dawać, ale z perspektywy tego, że to wywołało właśnie takie reperkusje w Polsce. Ale no musimy zdać sobie sprawę z tego, że i teraz on próbuje jakoś to sprawę załagodzić. No, czy ją załagodzi w ten sposób, że wycofa ten patronat do UPA, no, można mieć wątpliwości. Na razie należy czekać na to, w każdym razie. Ale powtarzam raz jeszcze, to nie jest tak, że to było zrobione prowokacyjnie przeciwko Polsce. Ja nawet przez moment się zastanawiałem, wielu ludzi tak twierdzi, że on był po prostu popychany w tym kierunku, na przykład przez Niemców, to taka prowokacja niemiecka, oczywiście nie wprost, to nie są rzeczy, które rozgrywa się wprost. Ale kiedy się spróbowałem dowiedzieć, jak to wyglądało, to nie, to miało to inny charakter. Jestem o tym przekonany, oczywiście moja wiedza jest zapośredniczona, więc mogę się mylić. I on nie chce mieć złych relacji z Polską, ale też musimy zdać sobie sprawę, że to, że Zełenski w pewnym momencie wyraźnie przestał, zaczął się mniej liczyć z Polską, bo to nie przestał się, mówię, zaczął się mniej liczyć z Polską, no to dość wyraźnie się jest skorelowane z tym, że zaczął się dużo bardziej liczyć z Ukrainą. Przepraszam, z Niemcami.
1: Z Niemcami,
2: oczywiście. Jakub Maciejewski pokazał rolę, to bardzo ciekawe, ambasadora, który pojawił się między rok po wybuchu wojny, tej pełnoskalowej, na Ukrainie. On się nazywa Martin Jäger, który bezpośrednio ze stanowiska ambasadora...
1: Ja tylko przepraszam, bo mamy taką przebitkę, widzisz, ze spotkania Ukraina plus trzech. No i to jest to spotkanie, na którym jest Wielka Brytania, są Niemcy i jest Francja, tylko Polski tam nie ma. I to pierwsze jest ważne, kto jest, i to drugie, kogo nie ma, jest ważne. To tylko tak, żebyśmy wiedzieli, co oglądamy, słuchając Bronisława Wittsteina.
2: No tak. I no to jest również wina trochę w tym polskiego obecnego rządu, ale to już jest inna sprawa, nawet nie trochę. Ale wracam do sprawy. Otóż ten Martin Jäger został bezpośrednio ze stanowiska ambasadora w Kijowie, wylądował na stanowisku szefa BND, wywiadu niemieckiego. To nie jest tak przypadkowo. I kiedy on został tym szefem, został ambasadorem, to wtedy zaczęła się Ukraina odwracać od Polski, zaczęły się tam, prawda, takie wypowiedzi dość niechętne polskie, tam wicepremier powiedziała, że tam polska polityka, ta blokada z importu zboża z Ukrainy, to jest antyukraińska. Potem Zełenski jeszcze ostrzej powiedział się na forum ONZ-u w tej sprawie. No więc to, że mamy w tym, że inni szatani są w tym czynni, czyli że Niemcy tu rozgrywają swoją grę, jest dość oczywiste. Niemcy się skompromitowały na początku tej wojny, a potem błyskawicznie z tego wyszły.
1: No i właśnie, ale przepraszam, na sekundkę ci przerwę, ale ten wątek niemiecki bardzo mnie zawsze animuje, dlatego że uważam, że tak się jakoś stało, że znaczna część polskiej prawicy uderza w tarabany, to znaczy Niemcy idą, tak jakby Niemcy nie byli naszym istotnym sojusznikiem w NATO, nie mówiąc o Unii Europejskiej, i że może skutek tego wzmożenia patriotycznego nie zauważamy, że coś się bardzo mocno zmieniło. Bardzo chaotyczna niemiecka polityka, o której się pewno uczyć będą studenci za 20 lat, to będzie taki przykład złej polityki, zaczyna się zamieniać w strategiczną politykę, mniej więcej taką. Dobrze z Kijowem, dobrze z Moskwą, i wobec Kijowa to jest atut. Słuchajcie, przecież po wojnie kto będzie odbudowywał Ukrainę? No, Amerykanie, czy też Rosjanie, Niemcy i Rosjanie oraz inni. I wydaje się, że to jest bardzo czytelna ta strategia. tylko jaka mogłaby być odpowiedź polskiego rządu, bo ja staram się nie być bardzo złośliwy wobec kolejnych polskich premierów, wiem, jaką mają ciężką pracę, ale nie wykluczam, że za pół roku Donald Tusk będzie bardzo mocno mówił o tym, jak to Niemcy próbują zdominować Europę Wschodnią, jak Niemcy próbują zdominować Ukrainę, jak my Polacy stawimy temu po prostu bardzo spóźniony i niezwykle nieskuteczny opór.
2: No ja nie sądzę, żeby Tusk mówił o tym, że spójrzmy, Niemcy nam tu zagrażają. Nie. Tusk będzie mówił, powinniśmy walczyć o polski interes jeszcze bardziej. Ja cały czas walczyłem o polski interes. Proszę, na centralny port komunikacyjny przerobiłem na polski port komunikacyjny. To znaczy zablokowałem jego tworzenie, ale on się teraz będzie nazywał ten nieistniejący port polskim portem. Proszę bardzo, jaki jestem bardzo narodowy. On raczej w tym kierunku i to tak będzie realizował nasze interesy. Natomiast Polska ogromne błędy tu poczyniła, przede wszystkim w tej sferze, moim zdaniem, soft power, to się tak nazywa w tej chwili, czyli miękkiej siły, czyli propagowania polskiego punktu widzenia, czy też w ogóle Polski jako takiej, nie drogą oficjalną, dyplomatyczną, bo przez wchodzenie w struktury funkcjonowania państwa innego, przez tworzenie polskich ośrodków. Niemcy to robią w sposób niebywały. To, co się dzieje na Ukrainie, jeżeli ktoś chciałby obserwować, to zobaczyłby, że elity ukraińskie zostały w dużej mierze skolonizowane przez Niemcy. Te wszystkie rozmaite ośrodki, które są niby z odmiennych opcji politycznych, ale wszystkie jednakowo, czy Adenauer, czy tam kto inny, czy ten, to wszystkie one działają pod jedno jakby dyktando i po prostu lansują niemiecki interes. Myśmy w ogóle tego nie zrobili. Myśmy tego nie robili za czasów rządu prawicy, dlatego że prawica bała się, że straci parę procent tych, którzy będą oburzeni, że w ogóle coś robi na Ukrainie, a przecież powinniśmy żądać, żeby Ukraina posypała głowę popiołem, bo dotąd, dopóki nie posypie głowę popiołem, nie ogłosi, że była ludobójcą, to dotąd nie powinniśmy mieć żadnych relacji z Ukrainą. W związku z tym w obawie przed tego typu postawami myśmy nic nie robili. To jest nie kamyk, to jest wielki kamień do ogrodu polityki prawicy. Notabene, oczywiście tu się nic nie uzyskało, bo tego typu działania to się nie przelicytowało Brauna czy niektórych polityków Konfederacji, tylko dało im wiatr w żagle. Ale to oczywiście nie chodzi tylko o tę sprawę. No, problem jest taki, że Niemcy prowadzą rzeczywiście taką grę w tej chwili. Zawsze z Rosją się myśli o perspektywie działania z Rosją, ale w tej chwili to jest niemożliwe. W związku z tym w tej chwili gra się z Ukrainą. Być może z Rosją w ogóle długo nie będzie możliwe rozgrywanie, powrót do starych, dobrych układów. No to w tej chwili musimy odbudować z Ukrainą te dobre układy, a Polska będzie nam tylko przeszkadzała w tym. Tak to wygląda z perspektywy niemieckiej.
1: Jak mówimy o przyszłości Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich, to i tak, chociażbyśmy zastrzegali się, że przeszłość to jest przeszłość, a przyszłość to jest przyszłość, ta sprawa bolesnej przeszłości nieustannie się pojawia, nawet w naszej rozmowie. I chciałem tutaj wprowadzić cytat, i to cytat z Bronisława Wittgensteina sprzed prawie 20 lat. No, cytat, który tutaj doskonale nam, myślę, otworzy jeszcze jedną furtkę humanistycznej refleksji. Słowo się rzekło. Przebaczenie to jest proces dotyczący dwóch stron i tego, który przebacza, i tego, któremu się przebacza, a tego, któremu się przebacza, bo to wymaga od niego rozliczenia się ze sobą. Cytat bardzo ładny, dotyczył ewentualnego procesu przebaczenia wobec sprawców śmierci Stanisława Piasa i chyba tak szerzej w ogóle tego pionu komunistycznego. No ale mamy teraz wobec ten cytat zastosować, moglibyśmy zastosować wobec sprawy ukraińskiej. No, jest pewna asymetria, że w Polsce dużo się mówi o tym, że trzeba rozumieć ukraińską tożsamość, ukraińskie emocje. Nie wygląda na to, żeby po stronie ukraińskiej było podobnie. No to jak ten proces pojednania może, czy przebaczenia może wyglądać, jeżeli jest asymetryczny?
2: Ten cytat dotyczył konkretnej postaci agenta, czyli Lesława Maleszki. Zapytano mnie, ja to pamiętam, zapytano mnie, czy tam bym przebaczył. To jest odpowiedź. On nie jest adekwatny, dlatego że to nie współcześni Ukraińcy mordowali Polaków. Nie. to ich dziadowie, część, grupa, prawda, to robiła. I to nie znaczy, żebyśmy zamknęli oczy, powiedzieli, nie zasypamy, nie pamiętamy o tym. Nie, pamiętamy jak najbardziej. Do sprawy wracamy, ale zdajmy sobie sprawę, że to nie są ci sami ludzie. Teraz, można narzekać, że słusznie narzekać, że prawda, Ukraińcy będą niespecjalnie są wrażliwi na polską, świadomość. No tylko, że zdajmy sobie sprawę jeszcze raz, że to jest kraj walczący kraj, naród walczący o przeżycie. I myślę, że żaden naród walczący o przeżycie nie jest szczególnie wrażliwy na postawy innych, bo on po prostu chce przetrwać. To nie chodzi o to, powtarzam raz jeszcze, żebyśmy zapomnieli o tej zbrodni. Chodzi o to, żebyśmy zorientowali się, że to jest pewien aspekt naszych relacji z Ukrainą, ale który nie powinien nas bez reszty determinować w tej chwili. Przede wszystkim powinniśmy pomagać Ukraińcom, żeby obronili swoją niepodległość. I powinniśmy z nimi mieć jak najlepsze relacje. Ciągle słyszę realizm polityczny, a realizm polityczny tych naszych realistów politycznych polega na tym, że jak jakieś dochodzi do jakiegoś konfliktu, to mówi, bo nie, koniec Międzymorza, bo Zełenski brzydko powiedział, prawda? No to tego typu realizm polityczny to jest realizm dzieci w piaskownicy, a nie, ja nie taki, którzy zdają sobie sprawę, powinni zdać sobie sprawę, że takie procesy są na dekady.
1: To jeszcze mam taką propozycję, żebyśmy realistycznie ocenili wyprawę prezydenta Polski na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że ten wyjazd został przyćmiony przez dwie kwestie. Pierwsza taka, czemu akurat walki MMA mają tak uszlachetnić obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych, a przy okazji 80-lecia Donalda Trumpa? Czy były bokser nie powinien patrzeć na takie walki z pewnego rodzaju obrzydzeniem? Bo boks to była szermierka na pięści, to był sport z tradycji i tak dalej, a MMA to jest taka niewyszukana rozrywka z elementami mordobicia. To ja może na tym przerwę. Ja akurat rzeczywiście lubię boks i rzeczywiście nie cierpię MMA i myślę, że prezydent Polski będzie cierpiał oglądając przedziwne walki na cztery kończyny naraz.
2: No, ja bym chciał powiedzieć, że ty wpisujesz się w taką przepiękną strategię, która wyjazd polskiego prezydenta, który
1: został... Powiedziałem, że została przyćmiona.
2: No, z opowieściami o tym, czy MMA, powinniśmy akceptować MMA, a nie piękną sztukę bokserską. Otóż dla mnie najważniejsza jest relacja polsko-amerykańska, która ma również aspekt personalny, czyli relacje między prezydentami naszych krajów. Jeżeli prezydent Ameryki uznaje, że będzie obchodził swoje 80. rocznice i organizował swoje obchody wokół, nie wiem, Big Balls, MMA czy czegokolwiek innego, to mnie to w ogóle nie obchodzi i nie tym powinniśmy się zajmować, tylko tym, że polski prezydent został zaproszony i że może prowadzić rozmowy i że ma stosunkowo dobre relacje z prezydentem Ameryki. To nas powinno obchodzić, a nie, że Gerlaski były nie tak ubrane, a nie gustownie, a krawat Trumpa, no nie, jak można było jechać do człowieka, który ma taki krawat, prawda? To jest niepoważne. Zajmowanie się ona w tym momencie. A co mnie to obchodzi? Czy to jest MMA, czy skok w dal, czy skok o tyczce?
1: No, zawsze historycy mogą przypomnieć sobie prezydenturę Andrew Jacksona, ale w połowie XIX wieku po raz pierwszy został prezydentem wtedy Stanów Zjednoczonych ktoś spoza tej ekipy zamożnych plantatorów, dobrze wychowanych ludzi i tam było na grubo. Ta imprezy Jacksona były na grubo i można powiedzieć, taka jest tradycja Ameryki, taką kochamy albo takie nienawidzimy. No ale zanim się rozgadam niepotrzebnie o sprawach historycznych, to wiceszef kancelarii prezydenta nam się tutaj wypowie.
0: Zawsze przyjmowany pan prezydent Karol Nawrocki z odpowiednimi honorami przez prezydenta największego mocarstwa świata, no to pan premier Tusk był wyganiany do drugiego wagonu w czasie, kiedy wracał z Ukrainy, no to jakby to jest ta różnica zasadnicza, więc może to chodzi o zazdrość po prostu w tej materii, co mnie akurat boli, bo ja bym nie chciał, żeby polski premier jakkolwiek się nazywa był w ten sposób traktowany, a jest. Natomiast absolutnie pamiętajmy o tym, że pan prezydent Karol Nawrocki ma bardzo dobre relacje osobiste z prezydentem Trumpem, nieprzypadkowo został zaproszony na te urodziny.
1: I powiedział pan prezydent, że relacje polsko-amerykańskie psuje minister Radosław Sikorski. No i robi tak zgodnie z polityką przyjętą przez premiera Tuska. No i teraz zapewne na mnie nakrzyczysz, ale wiesz, jak to jest w tej pracy. Muszę znosić również obelgi od strony dawnych przyjaciół. No, akurat uważam, że prezydent mógłby sobie darować uszczypliwości wobec ministra własnego rządu, premiera własnego rządu i żeby było jasne, w drugą stronę powinno to działać jeszcze bardziej, a nie działa. No ale to są niedobre zachowania i niedobre zachowania trzeba moim zdaniem potępiać, a nie mówić, że niedobre są tylko z tej drugiej strony, a przede wszystkim, Janku, kto zaczął?
2: No tak, ale to jest dość istotne. Nie tylko istotne jest, kto zaczął, bo to nie jest tak, że sobie spokojnie my możemy zamykać oczy na to, że jest propaganda rządowa, a on, ja kocham premiera i w ogóle nie mam mu nic do zarzucenia, kiedy jest mu co do zarzucenia, jemu i ministrowi spraw zagranicznych. Bo chodzi o to, że to jest psucie relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy Donald Tusk wygłasza w wywiadzie, który jest potem wszędzie cytowany, wypowiedź, że on najbardziej to się boi obecnie o lojalność sojusznika amerykańskiego, nie żadnego innego, nie żadnego, tylko amerykańskiego akurat, który jako żywo nie dał do tego po temu powodów, no to i mówi co więcej, to jest bardzo charakterystyczne, mówi, ja mówię głośno tylko to, co się po cichutku mówi w kulisach Brukseli. To jest bardzo charakterystyczne, znaczy w Brukseli nikt tego głośno nie powie, chociaż może mieć jakieś wątpliwości co do lojalności teoretycznie, a to zgryzie i powie. Czyli co on mówi? On mówi, że my stajemy w szpicy antyamerykańskich nastawień europejskich, prawda? My jesteśmy tą awangardą. No przepraszam bardzo, to jest nasz interes w tej chwili? A co mówi Radosław Sikorski na konferencji bezpieczeństwa ostatniej w Monachium w tym roku? Mówi, że usiłuje nam Ameryka narzucić swoje wartości, na przykład swoje pojmowanie wolności, bo, jak twierdzi Sikorski, europejskie pojmowanie wolności to jest opatrzenie jej cenzurą. To jest, prawda, wiadomo, że wolność bez cenzury to nie przejdzie, bo to taka wolność to jest po prostu samowola. I w związku z tym ustawa przeciwko mowie nienawiści, czyli tworzenie normalnej cenzury, takiej klasycznej cenzury, dokładnie takiej, jak istniała w państwach totalitarnych, że to jest niezbędne. I to nam opowiada, że zakwestionowanie tego przez Amerykanów, którzy mówią, no Europa odchodzi od swoich wartości, mówi Vance, wiceprezydent, odchodzi od swoich wartości, kreując instytucje cenzury, odchodzi od swoich wartości, czyli uznania wolności za fundament budowy porządku społecznego, to wicepremier Sikorski musi zaatakować Amerykę za kolonialną próbę narzucenia nam swoich wartości. No przepraszam bardzo. To co? Ty mówisz, że Karol Nawrocki, prezydent Nawrocki mówi, że no, niewłaściwie się zachowuje polski rząd. A co ma powiedzieć? Może ma to zaakceptować?
1: A nie. Ja po prostu jestem za tym, że skoro mamy w Polsce system partyjny, to niech ludzie z partii politycznych nawzajem sobie wyrzucają fatalną, tragiczną politykę i tak dalej, bo od tego są. Natomiast uważam, że w kraju, jakby powiedział Mentzen, w moim idealnym kraju, premier zamyka usta, kiedy ma ochotę powiedzieć, że prezydent prowadzi fatalną politykę międzynarodową i ogłasza to światu. I tego samego bym oczekiwał od prezydenta, że oni nie są od tego, żeby dezawuować Polskę, polskie instytucje za granicą, zwłaszcza wobec zagranicy. Że tak, no tak, rzeczywiście tak uważam. I łatwiej mi jest potępiać wypowiedzi Donalda Tuska tego typu. Łatwiej mi jest potępiać wypowiedzi Donalda Tuska na temat złego naszego prezydenta za granicą. Łatwiej o tyle, że podobnie krytykuje Karola Nawrockiego, jeżeli krytykuje polskiego premiera za granicą. Może to jest niemądre i nigdy nam niczego nie dało. Poza może przyjemnością, wiecie, paru ludzi w Polsce, którzy tego wysłuchają. Jest tyle spraw wewnętrznych, krajowych, przy których można się przyczepić bardzo rozsądnie do premiera, prezydenta, do każdego, że nie musimy jeszcze tego robić w sprawach zagranicznych. I w swoim słowotoku wprowadzę teraz pociąg do Łomży.
3: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
4: Jak to gdzie? Do Łomży. To po raz pierwszy od 33 lat. A z tej Łomży właśnie już można dojechać do Białegostoku, do Ostrołęki. Za rok nowoczesnymi wagonami z polskiego Newagu będzie można z Łomży bezpośrednio do Warszawy. Mówiąc krótko, nasza kolej, czyli kolej szybka, bezpieczna, nowoczesna. Łączymy Polskę, nie gadamy.
1: nasza kolej. Zwróćmy uwagę na słowa KO na początku. Nie wiem, czy to premier chciał wykorzystać. No i to jest polityka, i to jest nowoczesne, i to jest Polska naszych marzeń, nasz idealny kraj.
2: No rozumiem twoje żarty. Zastanawiam się, czy wszyscy widzowie je rozumieją. Tak zastanawiam się nad tym, bo polskie firmy są były wyeliminowane z tych wielkich kontraktów kolejowych. Mamy jakąś taką aferę związaną z kolejnictwem we Wrocławiu i posła takiego, który jest z nią uwikłany, o ile pamięć nie mieli, nazywa się Wojciech Królik, którego zdjęcie mu immunitetu, o co zwróciły się instytucje prokuratorskie Unii Europejskiej, trzeba z tyłu siły je schować gdzieś pod dywan. No, a tutaj nam premier opowiada, jak to wspaniale, on buduje te kolejne. No co mam odpowiadać na jakąś kolejną porcję propagandy? No nie wiem, po co to pokazujesz.
1: No żeby wzmocnić nasze przekonanie, że jest coraz lepiej.
2: Moje przekonanie jest dokładnie odwrotne, jest coraz gorzej, ten rząd jest fatalny, a co więcej, uderza w fundamenty demokracji, bo demokracja polega na takie, można wyliczyć trzy fundamenty, to znaczy jest tak, istnienie funkcjonowanie opozycji, niezależny obieg informacyjny i bezstronne prawo. Opozycję obecny rząd kryminalizuje i usiłuje wyeliminować życia politycznego, a teraz ostatnio wsadził do więzienia dziennikarza. Absolutnie ze złamaniem wszelkich zasad prawnych, a nie mówiąc o tym oczywiście, że usiłuje przejąć sądy. Niestety w miarę stosunkowo skuteczny. Więc tak wygląda nasza rzeczywistość.
1: Mówisz o Leszku, Leszku Kraskowskim. Dostał 3 miesiące aresztu. Jak człowiek na to patrzy z boku na przyczyny, to ma prawo zachodzić w głowę, czy to jest normalne. I często się mówi coś takiego, przepraszam, że tutaj dwa zdania powiem. Często się mówi coś takiego, nikt nie jest świętą krową, wy dziennikarze to najchętniej bronicie innych dziennikarzy, a tak pobronilibyście zwykłego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że wielu dziennikarzy w Polsce ma za sobą obronę tego zwykłego człowieka, ale jeżeli bronimy często, jako środowisko bronimy akurat Leszka Kraskowskiego, to dlatego, że był to dziennikarz śledczy i naprawdę w każdym człowieku, bez względu na światopogląd czy polityczne przekonania, powinna się taka czerwona lampka zapalić. Czy, jeśli są dość mętne przyczyny ogłoszenia tego, że ktoś idzie na 3 miesiące do aresztu, to w Polsce 3 miesiące oznacza początek gehenny wielomiesięcznej, no to zaraz, to jak przy takiej sprawie się lampka ma nie świecić, że dziennikarz śledczy trafia za kraty, no to przy jakiej miałaby się zaświecić?
2: No ja chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest prawda, że wszyscy są w identycznej sytuacji i to oczywiście brzmi pięknie, to populistycznie rzeczywiście, wszyscy są jednakowi. Nie wszyscy są jednakowi. Dlatego na przykład politycy mają immunitet i to, że zdejmuje się tym politykom w tej chwili, tym politykom opozycyjnym, większość sejmowa tak mechanicznie zdejmuje immunitet, jest uderzeniem w fundamenty państwa. W wypadku dziennikarzy jest podobnie, chociaż nie jest to sformalizowane, prawda? W wypadku dziennikarzy powinna być ta ich ochrona dużo dalej posunięta, dlatego, że oni są od tego, żeby informować społeczeństwo o tym, co się dzieje, a więc muszą mieć przestrzeń działania. Nie mogą się obawiać, że za niewłaściwe, za to, że będą dochodzili prawdy o aferach wiceszefa rządzącej partii, Romana Giertycha, i odsłaniali aferę jego i w ogóle obecnego całego układu, który uniewinnił Giertycha, przedstawiając, że no on tam podpisał na 90 kilka milionów wyprowadzenie forsy, bo nie wiedział, co podpisywał. Więc za ujawnienie tego, bo ja twierdzę z pełną odpowiedzialnością, to za to Leszek Kraskowski trafił do aresztu. Więc jeżeli będziemy mieli taką sytuację, to obywatele nie będziemy mieli zielonego pojęcia, co się dzieje w państwie i nie będą mogli podejmować żadnych sensownych wyborów politycznych.
1: Na sam koniec nasza taka informacja o tym, że jednak demokracja w Polsce ma się chyba bardzo dobrze, ponieważ ma powstać jeszcze jedna partia polityczna. Na tyle jest to ciekawe doniesienie Rzeczpospolitej, że aż zasługuje na rubryczkę Kto by pomyślał. Nowa partia we wrześniu ma powstać, wolnorynkowa, skierowana do przedsiębiorców, to jest też bardzo często spotykane, proeuropejska, a na jej czele miałby stanąć Ryszard Petru.
2: Cóż za nowa twarz? Cóż za nowa twarz? Już jedną partię stworzył i zniszczył. I tak pytam się ile razy jeszcze, po co w ogóle się tym zajmujemy? Bo to, że próbuje obecna władza dokonać tej samej operacji, którą skutecznie przeprowadziła ostatnio i generalnie ją przeprowadza skutecznie, to znaczy sprzedać obywatelom, że pojawia się jakaś nowa jakość, to będzie wypustka, kolejna taka reprezentacja establishmentu, czyli partia taka wydmuszka związana z Donaldem Tuskiem, którą Donald Tusk potem wchłonie z powrotem, ale iluś obywateli da się na to nabrać, bo im się w kółko wmawia, że w Polsce jest taki straszna wojna między PO i PiS i to jest podstawowe źródło polskich politycznych kłopotów. Nie zdają się sprawy, że ta wojna między tymi ugrupowaniami oddaje fundamentalny konflikt, który dzieli w tej chwili społeczeństwo zachodnie i my nie jesteśmy w stanie od tego odejść. I to starcie jest rzeczą, na którą jesteśmy skazani i musimy dokonać pewnych fundamentalnych wyborów. Ale nie, tam się wmawia, że jakaś nowa partia będzie, która zupełnie poza tym będzie i ona będzie działała na rzecz przedsiębiorczości. W związku z tym, jak ona dostanie odpowiednią ilość głosów, to przedsiębiorczość polska wybuchnie jak tam, nie wiem co, na wiosnę, prawda? No ale tutaj w tym wypadku to nie ma żadnej szansy, bo taka nowa partia musi mieć nowe twarze. A powiedzieć, że Ryszard Petru to jest nowa twarz polskiej polityki, to tutaj dam 3 kropki.
1: No widzisz, skrytykowałeś pytanie Ryszarda Petru, a dało ono możliwość bardzo ciekawej analizy, więc jak mówi nam klasyk, zresztą nierozsądnie nam mówi, nie ma głupich pytań, wszystko zależy od odpowiedzi. To oczywiście nieprawda, bywają pytania tak głupie, że nikt nie jest w stanie tego udźwignąć, ale chyba mi się aż takich pytań to dzisiaj udało uniknąć w naszej porannej rozmowie Radia Vox FM z Bronisławem Wisztajnem, pisarzem i publicystą. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.